0: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. I po reklamie. Super FM. Pogoda.
1: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czetowicz.
2: Zapraszam Bartek Czetowicz.
1: Dzień dobry. Tu Super FM.

Jest prawie 5:40. Dzień dobry, tu Super FM. John Lennon przed momentem. Dobrze, że jesteśmy razem, dobrze, że słuchacie radia Super FM. Oczywiście ta bieżąca sytuacja na ulicach Szczecina wygląda naprawdę dobrze. Więcej o tym będziemy mówić w pomocy drogowej o 6:40, 7:20 czy na przykład 7:40. Warto być blisko radia. Teraz jest wcześnie. No i sytuacja zarówno na ulicach Szczecina, jak i komunikacji miejskiej jest pod kontrolą.

0: To Kasia Kowalska i piosenka pod tytułem Chcę zatrzymać ten czas. To jest wszystkich, to jest hymn wszystkich tych, którzy jeszcze pod pierzyną, jeszcze pod kołdrą w łóżku, no i nie chce im się wstawać. Zbliża się Oktoberfest, bawarskie święto piwa w Szczecinie i zapowiadane utrudnienia w ruchu. Jak informuje szczeciński zarząd drugi transportu miejskiego, w związku z Oktoberfestem kierowcy muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami w ruchu w rejonie Alei Kwiatowej i Placu Żołnierza Polskiego od 30 września do 5 października. Czasowo wyłączony z ruchu będzie lewy pas jezdni Placu Żołnierza Polskiego w kierunku trasy Zamkowej na odcinku pomiędzy ulicami Tkacką i Staromyńską. To nie wszystko. Od 2 października od godziny 6 do 4 października do 20 całkowicie zamknięta dla ruchu będzie jezdnia Placu Żołnierza Polskiego na odcinku od Mariackiej na wysokości tzw. domków profesorskich.
1: Nowość w Super FM.
2: Nowość.

0: Radio Super FM. We wtorkowy poranek, dzisiaj 29 dzień września. Witajcie, cześć, dzień dobry. Przed nami wiadomości o godzinie 6, potem prognoza pogody na wtorek i na środę. Zapraszam serdecznie.
1: Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: I po reklamie.
3: Tak gra.

0: Jest szósta. Wiadomości Super FM.
1: Rosyjski dron i pytania o skuteczność alarmowania to na początek. Bez referendum w Warszawie w sprawie odwołania prezydenta. Uroczysta premiera już była. Jutro nowa ekranizacja lalki Bolesława Prusa wchodzi do kin.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Miriam Lipińska. Rosyjski dron spadł wczoraj niedaleko polsko-ukraińskiej granicy w Dorohusku po stronie Ukrainy. Na Lubelszczyźnie przez około pół godziny obowiązywał w związku z tym alert o zagrożeniu atakiem z powietrza. I choć wojewoda zapewnia, że syreny zadziałały, mieszkańcy mówią nam, że nie do końca. Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski wieczorem po posiedzeniu sztabu kryzysowego o włączonych syrenach mówił tak.
4: Potwierdzam, że wszystkie urządzenia zostały włączone.
3: Ja osobiście syren nie słyszałam, choć mieszkam blisko centrum miasta i byłam w domu. Nie słyszała ich także pani Agnieszka, która była akurat w jednej z galerii handlowych.
5: Dominuje u mnie zdumienie, to jest tak zwane państwo z kartonu. No jeśli mówią wszędzie, że syreny były w Lublinie, ja nie wiem, gdzie one były.
3: Pani Iwona razem z synami ukryła się w łazience. U niej w dzielnicy syreny było słychać, choć nie dostała na czas SMS-a z alertem.
6: Nie oczekiwałam dalszych informacji, które nie nadchodziły. Trochę taki niepokój u nas w całej rodzinie.
3: Można mówić, że wszystko działa, można zaklinać rzeczywistość, ale chyba sporo jest jeszcze do zrobienia.
1: Teraz sport. Polska przegrała na wyjeździe ze Szwecją 1-3 w grupie czwartej dywizji B piłkarskiej Ligi Narodów. Tym razem w wyjściowym składzie biało-czerwonych w porównaniu z piątkowym meczem z Bośnią i Hercegowiną było sporo zmian. Polacy wyszli na murawę bez Roberta Lewandowskiego, za to z Wiktorem Nowakiem i Mateuszem Żukowskim. Jedyną bramkę dla biało-czerwonych zdobył Sebastian Szymański. Za 12 dni druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie. 11 października zmierzą się bezpartyjny Łukasz Gibała i popierana przez KO i PSL Monika Piątkowska. A w ślady Krakowa nie idzie stolica, nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy i Rady Miasta. Stołeczna operacja referendalna zebrała pod wnioskiem w tej sprawie 111 tysięcy podpisów. Do wymaganego minimum zabrakło 21 tysięcy. Inicjator akcji Maciej Wilk ocenił.
7: Nie czuję się rozczarowany, czuję się dumny z tego, co się udało. Jedna organizacja samorządowa zadeklarowała na wstępie 10 tysięcy podpisów, przynieśli 600. Jedna partia polityczna zadeklarowała 20 tysięcy podpisów, przynieśli 1600. No tego typu proporcje. Jeżeli mam być czegokolwiek rozczarowany, to właśnie z tej apatii, bierności organizacji, które deklarowały pomoc, a które ostatecznie okazały się płonne.
1: Na informacje w sprawie referendum zareagował prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski w mediach społecznościowych podziękował za wsparcie, ale zapewnił też, że zrobi wszystko, by powody do dumy z rozwoju Warszawy mieli także ci, którzy podpisali się pod wnioskiem o referendum. W Teatrze Wielkim w Warszawie odbyła się wczoraj premiera nowej ekranizacji lalki Bolesława Prusa z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Zrobiliśmy wielkie, epickie kino, podkreśla producent Radosław Drabik.
8: Ja nie miałem nigdy w swojej głowie innego planu, niż dostarczyć najwyższej jakości mądrą rozrywkę, żeby Polacy znowu poczuli, jak wspaniale jest spędzić 2,5 godziny w kinie, jak wspaniale jest i zaśmiać się i wzruszyć i jak wspaniale zobaczyć to, co należy do nas wszystkich Polaków, ekranizację najważniejszej polskiej powieści. Myślę, że nikt nie będzie zawiedziony.
1: Film wyreżyserował Maciej Kawalski. Lalka do obejrzenia w kinach już jutro.
2: Super FM. Pogoda.
9: Dzisiaj 25 stopni po południu, 25 w Szczecinie, aktualnie 13, teraz jeszcze może być chłodno, ale po południu lato. Jutro też 23-24, zarówno dzisiaj, jak i jutro, bez opadów deszczu.
0: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
9: Dokładnie 4 minuty po godzinie 6. Takie prognozy pogody, a ja być może słychać bezrękawnik założyłem. Tak pocieram o niego, żebyście usłyszeli, że on istnieje rzeczywiście. Jest materialny. Bezrękawnik, bluzę założyłem. Gdybym wiedział, że 25 stopni po południu, to jakieś alternatywy bym przygotował. No nic, będzie trzeba się przebrać. Years and Years, Marisa, Timbaland, Kerry Hilson, Damiano, David czy Starship. Jeszcze przed 6.30 takie konstelacje gwiazd muzyki w Super FM.

szczęście. To Marisa w piosence pod tytułem Będzie pięknie, a szpital przy ulicy Unii Lubelskiej ma nowe centrum onkologii. W asyście Ligi Superbohaterów mali pacjenci kliniki przy Unii Lubelskiej przeszli do nowego budynku, aby w towarzystwie oficjeli świętować zakończenie trzech inwestycji, które stworzyły Uniwersyteckie Centrum Onkologii. Tak było. Rektor PUM-u profesor Leszek Domański podkreślał, że to zmiana zarówno dla kadry naukowej, jak i dla pacjentów. Tej wypowiedzi wysłuchacie na naszej stronie internetowej www.super.fm. Łączna wartość trzech inwestycji to prawie 200 milionów złotych.

bieżąca sytuacja na ulicach Szczecina wygląda dobrze. Dzień dobry, Damiano David przed chwilą i piosenka pod tytułem Zombie Lady. Nie ma teraz korków utrudnień na ulicach Szczecina, no chyba, że są miejsca trudne, jakieś nowości. Dawajcie znać, dzwońcie wówczas 91245. Można też pisać na Messengerze do Radia Super FM i będziemy przekazywać dalej te informacje z dróg, oczywiście w pomocy drogowej, która o godzinie 6:40.

0: Witam serdecznie. Dzień dobry, tu Super FM we wtorek rano, 29 dzień września. Dobrze jest w Szczecinie. Myślę, że dzisiaj naprawdę ciepło, bo nawet 25 stopni po południu. Zresztą w szczegółach będziemy mówić o tym w prognozie pogody, która o 6.30, czyli już za chwilę.
1: Super FM. Pogoda.
0: Wow, po prostu wow, 25 stopni w Szczecinie dzisiaj po południu. Czy to jest jawa, czy to jest zjawa, czy to jest jawa, czy to jest sen? Naprawdę, 25 stopni dzisiaj, 23 stopnie po południu i bez opadów deszczu.
2: Dzień dobry, tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
0: Melanie Fiona w piosence pod tytułem Monday Morning już za chwilę w Super FM po godzinie 6.30. Ja dzisiaj mam taki Monday Morning, no bo wczoraj wstawać bardzo wcześnie nie musiałem. Dzisiaj już 4.30. Zadzwonił budzik tak naprawdę pierwszy o godzinie 4.20. Witajcie serdecznie, rozgrzewamy się na resztę dnia w Super FM. To będzie naprawdę ciepły dzień w Szczecinie, o czym słyszeliście przed momentem. Melanie Fiona, Temper City i pomoc drogowa. Takie plany mamy na najbliższe minuty.

0: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
1: No i jak tam? Mam nadzieję, że dobrze na ulicach naszego miasta. Mam nadzieję, że do centrum bez utrudnień. Patrzę teraz na ulicę Wyszyńskiego, na most Długi, trasę zamkową. Sporo samochodów, prawda? Rondo portowców, okolice bez korków. Teraz to dobre informacje, ale kierowców przybywa z minuty na minutę. No i te korki, one będą się pojawiać dzisiaj o poranku w Szczecinie. Nie mam tutaj żadnych wątpliwości. Teraz jest jeszcze przyzwoicie i w drodze do centrum, i w ścisłym centrum Szczecina, i na prawobrzeżu, i na Mieszka Pierwszego na północy, i na zachodzie Szczecina także. Natomiast będziemy aktualizować tę bieżącą sytuację z dróg. 7.20, 7.40, 8.20, 8.40. To są godziny następnych serwisów drogowych na antenie radia Super FM. Oczywiście poza tymi serwisami, jeżeli będzie taka potrzeba, też będziemy przypominać. Zmiany w organizacji ruchu, o tym też się dowiecie, słuchając porannej audycji na naszej antenie, czyli w Super FM. 19 minut zostało do godziny 7.00.

Ach, tak, dosyć spokojnie, jeżeli chodzi o muzykę. Rozpoczynamy wtorek, 6:49, ale spokojnie, to jest dopiero rozgrzewka. Uwierzcie mi, już za chwilę Daddy Yankee, Black Eyed Peas, jeszcze przed godziną 7:00 i tej energii będzie więcej. Przeplatamy te wolniejsze z tymi szybszymi utworami. Tak robimy zawsze rano, między 5:30 a 9:00 poranny program w Radiu Super FM. Oczywiście czekam na informacje od Was, wiadomości, telefony, można dzwonić 912455 w każdej sprawie tak naprawdę, w sprawach drogowych, miejskich, w sprawach problemów, można kogoś pozdrowić, można poprosić o piosenkę, można kogoś pochwalić, a można też skrytykować. Także 912455 albo Messenger Radia Super FM należą do Was, to zdecydowanie. Obiecałem, że będą Daddy Yankee i Black Eyed Peas i tak właśnie będzie. 10 minut zostało do godziny 7:00.

0: Mam jeszcze kilka niespodzianek muzycznych i użyję ich po godzinie 7. Będzie serwis informacyjny w Radiu Super FM. Będzie prognoza pogody, a ta prognoza pogody... Co to będzie za prognoza pogody? No niespodziewana. Ja się nie spodziewałem, że 29 września taka właśnie będzie. Karty odkryjemy już za kilka minut.
1: Reklama. Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease & Drive Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
2: Już dziś w KFC czeka na siebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Dzieci ogarnięte?
4: Ogarnięte.
3: Praca?
4: Jak zawsze.
3: A ty?
4: Ja?
3: No właśnie. Kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
4: Chyba czas to nadrobić.
3: Jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
4: Kobiecość pod dobrą opieką?
3: Koniecznie.
5: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna.
1: I po reklamie.
6: Tak gra Super

0: 7. Wiadomości Super FM.
1: Premier znów apeluje do prezydenta w sprawie ustawy o nowym podatku. Bagnet w plecaku, 13-latek planował atak w swojej szkole. Zakaz wstępu na plażę w Ustce. Morze wyrzuciło na brzeg ropopochodną substancję.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Miriam Lipińska. Premier po raz kolejny, tym razem w nagraniu w mediach społecznościowych, apeluje do prezydenta o podpis pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Nowa danina ma sfinansować powrót programu CPN. Donald Tusk podkreślił, że drożyzna na stacjach paliw sama nie zniknie i trzeba działać.
3: Jaśniej nie można. Ceny wysokie na świecie, bo wojny dwie. Zarabiają na tym koncerny paliwowe. Także w Polsce. O wiele więcej pieniędzy niż kiedyś. Weźmy z tej góry pieniędzy taki spory kawał i sfinansujmy niższe ceny. Jasne i proste. Nie dla wszystkich, jak widzę. Więc jeszcze raz apeluję. Podpisuj, prezydencie.
1: Przyjęta przez parlament ustawa to już drugie podejście. Poprzednią prezydent odesłał do Trybunału Konstytucyjnego, a w połowie września wysłał do Sejmu własny projekt ustawy w sprawie obniżenia cen paliw. 13-latek z Kujawsko-Pomorskiego miał planować zamach nożem w swojej szkole w powiecie wąbrzeskim. Informacje o tym polscy policjanci dostali w nocy z niedzieli na poniedziałek z Biura Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji. O 6 rano weszli do domu, w którym mieszka nastolatek, mówi inspektor Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
4: Tam w wyniku przeszukania w przygotowanym do szkoły plecaku policjanci zabezpieczyli bagnet, a także w mieszkaniu tasak. Chłopiec dodatkowo wskazał miejsce w pobliżu domu, gdzie zabezpieczono truchła kilku kotów.
1: Chłopak został przesłuchany przez policjantów w obecności ojca. Przyznał, że wcześniej zabił kilka kotów. Teraz 13-latkiem zajmie się sąd rodzinny. Plaże w Ustce zamknięte z powodu wyrzuconej przez morze substancji ropopochodnej. Urząd Morski w Słupsku zdecydował, że będą zamknięte do czasu usunięcia i zneutralizowania nieznanej na razie substancji. Czarne, lepkie grudki Bałtyk wyrzucił miejscami na blisko 50-kilometrowy odcinek plaż od Rowów w Pomorskiem do Rusinowa i Wicia w Zachodniopomorskiem. Urząd przekazał, że jedna z jednostek pływających mogła czyścić swoje baki, co doprowadziło do zanieczyszczenia morza i że ma podejrzenia, o którą jednostkę może chodzić. Polska odzyskała jeden z najcenniejszych obrazów zaginionych w czasie II wojny światowej. Zima, odwrót Napoleona spod Moskwy, Alfreda Wierusza Kowalskiego, trafił do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Dzieło odzyskano dzięki współpracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z jego dotychczasową posiadaczką Ewą Tsonis, która po ustaleniu wojennej historii obrazu zdecydowała się na jego przekazanie do publicznej kolekcji.
5: Ten obraz jest obrazem, który chyba widzieliśmy w każdym podręczniku do wiedzy o kulturze. Jest to obiekt, który był przez nas szukany przez wiele, wiele lat.
1: Mówi minister kultury Marta Cienkowska. Mamy wreszcie złotą polską jesień. Jest ciepło i słonecznie i tak będzie też w najbliższych dniach, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
6: Na horyzoncie nie widać żadnej gwałtownej zmiany w pogodzie.
1: Ciepła, słoneczna aura utrzyma się przynajmniej do końca tygodnia, w ciągu dnia, bo noce to inna sprawa. Może być dość chłodno i mgliście, jak to jesienią.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
2: Super FM. Pogoda.
8: Absolutnie nie, no o czym jest w ogóle mowa? Nie ma żadnej jesieni. Odwołujemy jesień w Szczecinie. 25 stopni dzisiaj po południu. Słoneczko. Wiem, że teraz 12. Wiem, że teraz troszeczkę może być chłodno. Ale 25 po południu. No to jest piękna prognoza na wtorek. A jak będzie w środę? W środę po południu 23 stopnie. A w czwartek po południu 24 stopnie. Codziennie słońce i codziennie bez opadów deszczu. No i co wy na to?
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
0: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
8: Ja jestem na tak, że takie letnie klimaty jesienią w Szczecinie. Po co lecieć gdzieś we wrześniu czy w październiku? Na Maltę na przykład. Jak można zostać w Szczecinie? Maltę mamy na miejscu. Ależ będzie pięknie w naszym mieście w tym tygodniu. Samba! Tak będzie. No może nie jak w Rio. Ale... jak we Włoszech, albo jak na wspomnianej Malcie, to zdecydowanie, prawda? piękne dni w Szczecinie nam się szykują. Bardzo, bardzo ciepło. Bartek Czetowicz, dzień dobry. W głośnikach Samba de Janeiro. Nie, w głośnikach David Guetta, czyli I'm Good. 5 minut po godzinie 7. Mam nadzieję, że wy też macie się dobrze w tej godzinie. Oprócz informacji z naszego miasta, także wieści, informacje dla kierowców. Zapraszam. I'm

Billy Idol w Super FM. 12 minut po godzinie 7. Cześć i czołem. We wtorek, 29 dzień września, no i już wiemy, mieliśmy jeden chrzest promu, tak, był Jantar Unity, oczywiście wielka uroczystość u stóp Wałów Chrobrego i będziemy mieć w Szczecinie drugi chrzest promu, oczywiście Bursztyn Unity przypłynie do Szczecina, no i znamy ten przybliżony termin chrztu nowego promu, ma ten chrzest odbyć się w pierwszej połowie listopada, tak wszyscy oficjele mówią, tak na głos, między innymi na antenie radia Super FM wiceminister infrastruktury ze Szczecina Arkadiusz Marchewka powiedział, że właśnie w pierwszej połowie listopada ten chrzest w Szczecinie się odbędzie, no a tak nieoficjalnie mówi się, że to 11 listopada miałoby być, czyli w święto niepodległości, no i samo wydarzenie, cytuję, ma mieć bardzo patriotyczny wymiar, także jeden już w Szczecinie mieliśmy. Chrzest, a będziemy mieć następny. Jakieś prezenty chyba na chrzest, prawda? Jakieś coś wypadałoby nie z pustą ręką przyjść.

0: Program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów VAK-u Hryniewieckiego 1, bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Witajcie w miejskiej dżungli. Gumieńce już stoją ku słońcu. Europejska Okulickiego. Tam kilka minut na pewno. Na Wrocławskiej także. Trzeba dodać do porannej trasy, do centrum, do pracy czy do szkoły. No bo teraz trzeba tam uzbroić się w cierpliwość. Zagadłowicza, węzeł Głębokie, nie najgorzej. Aleja Wojska Polskiego. Tutaj w obie strony jedziemy. Od węzła Głębokie do Szarych Szeregów. A nawet do centrum, do Placu Zwycięstwa. Bramy Portowej. Tych utrudnień nie ma na ulicy Wyszyńskiego. Bez kolejek, most długi, rondo Portowców. Tutaj raptem kilkanaście samochodów może na moście długim teraz stoi w kierunku centrum Szczecina, ale to dlatego, że czerwone światło na sygnalizatorze. Za chwilę się pojawi zielone i kierowcy pojadą w kierunku bramy Portowej. Trasa zamkowa w obie strony też wygląda bardzo, bardzo przyzwoicie. Północ Szczecina, czyli Szosa Polska, Bogumińska czy Strzałowska, jedziemy tutaj. Nie trzeba się martwić. Podobnie na Szczecińskiej, Duńskiej czy Wszystkich Świętych, ale także Niemierzyńskiej i Majdańskiego oraz na węźle Łękno. 21 minut po godzinie 7. Być może jeszcze do godziny 8 pojawią się nam utrudnienia na ulicach Szczecina. Takie poważne, takie, które będą generować utrudnienia. Wówczas mam nadzieję, że dacie znać. Piszcie na Messengerze, dzwońcie 91 24 55.
0: Na program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów VAK-u Hryniewieckiego 1, bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
2: 7:21.

0: informacje ze Szczecina. Przed nami o 7.30, czyli jeżeli umiem liczyć, to 5 minut. 5 minut dokładnie zostało do serwisu informacyjnego. Wiadomości Super FM ze Szczecina o Szczecinie za 5 minut. Nie odchodźcie daleko.
1: Reklama. Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal, od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę, już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
3: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Każda kobieta marzy o eleganckim mężczyźnie, a każdy elegancki mężczyzna marzy o Bugatti i kobiecie. Zobacz najnowszą kolekcję odzieży Bugatti w najlepszym światowym stylu. Moda Club. Autoryzowany salon z marką Bugatti w Szczecinie. Aleja Wyzwolenia 1 przy Placu Żołnierza. Moda Club. Wyjątkowa moda dla wyjątkowych mężczyzn.
2: Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologie oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada, Szczecin, ulica Citroena 1 i przekonaj się sam, że wybór dealera ma znaczenie.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
6: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek

0: zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej ciebie.
1: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
2: Andrzej Kotys, dzień dobry. Bursztyn Unity już w morzu. Przechodzi próby, żeby skalibrować wszystkie systemy. 11 listopada w Szybałach Chrobrego odbędzie się uroczysty chrzest najnowszego promu armatora Unity Line We Are Polska. Mówił o tym w rozmowie Radia Super FM już w ubiegłym tygodniu wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
3: Musimy przejść wszystkie niezbędne procedury związane m.in. ze sprawdzeniem systemów tak zwanego bezpiecznego powrotu do portu i wtedy, kiedy będzie gotowy, a wygląda na to, że będzie to pierwsza połowa listopada, zostanie w Szczecinie ochrzczony. I zapraszam już wszystkich Państwa na to wydarzenie. Oczywiście prom będzie można również zwiedzać przez kilka dni, bo będzie tutaj stał w Szczecinie.
2: Bursztyn Unity powstał w gdańskiej stoczni remontowej. Już symboliczne pierwsze cięcie blach odbyło się w październiku 2022 roku.
4: To są wiadomości w Radiu Super FM.
2: Najważniejsze tematy jak zawsze w naszych rozmowach Radia Super FM prowadzi Michał Kaczmarek, który postanowił chyba, że będzie od rana podnosił ciśnienie, a może wleje nieco optymizmu nasz gość, bo temat to baryłka. Dzień dobry, Michale.
5: Będziemy wlewać nieco optymizmu, chociaż wydaje mi się, że raczej to słowo wlewać to ostatnio w kontekście benzyny do baku pojawia się u naszych słuchaczy rzadziej niż zwykle albo z większym bólem niż zwykle. Rzeczywiście ceny paliwa będą dominować, bo na pylonach pojawia się coraz więcej miejsca. To miejsce się pojawia po to, żeby tam się jedynka z przodu mogła czasami pojawić, bo rzeczywiście 10 zł za liter diesla wydaje się być wizją coraz bardziej prawdopodobną. Profesor Jarosław Korpysa, ekonomista z Uniwersytetu Szczecińskiego, razem z nami po godzinie 8 rano będziemy prognozować, co dalej z cenami paliw.
2: Ja tak sobie myślę, że zimą rowerem też można jeździć. Zapraszamy po godzinie 8.
4: Więcej na stronie super.fm.
2: Sami zwrócili się do spółdzielni o postawienie szlabanu, bo nie mieli gdzie parkować, tłumaczy jeden z mieszkańców bloku przy ulicy Niemierzyńskiej. To sprawa parkingu na miejskim gruncie i przez miasto wyremontowanego za 500 000 zł.
6: Do tej pory na tym placu stało 80 samochodów. Jak wybudowano nam ten pseudoparking, zostało 40 parę. Mieszkańcy się zwrócili z podpisami do zarządu spółdzielni, żeby takowy szlaban postawić, ponieważ tu przyjeżdżają z okolicznych ulic. Tam stoi płot nielegalnie postawiony. Tam jest brama drugiej spółdzielni zamknięte. Tam jest druga brama tej spółdzielni też zamknięte. Wszyscy sobie pozamykali dojazdy, a ta jest droga tutaj nasza. Myśmy na własny koszt zrobili jako spółdzielnia za 38 tysięcy.
2: Miasto z kolei podkreśla, że parking powinien być ogólnodostępny i zamierza szukać alternatywnej drogi dojazdu. A w tym tygodniu w tej sprawie ma się odbyć spotkanie w Radzie Osiedla Niebuszewo. Do tematu będziemy więc wracać.
1: Super FM. Sport.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Kilkanaście minut dobrej gry to jednak za mało. Piłkarska reprezentacja Polski przegrała w Sztokholmie ze Szwecją 1-3 w drugiej kolejce Ligi Narodów. Mecz oglądał Przemysław Pozowski.
8: Tak jak w marcu w meczu barażowym, tak we wrześniu w drugim meczu w Lidze Narodów Polska przeciwko Szwecji w Sztokholmie straciła 3 bramki. Pierwszą już po niespełna 10 minutach po rzucie rożnym głową zdobył Nygren. Potem fragment dobrej gry reprezentacji Polski uwieczniony bramką Szymańskiego tuż przed przerwą po ładnej kilkunastopodaniowej akcji, ale w drugiej połowie zamiast pójść za ciosem to strzelali Szwedzi, najpierw Ajari, a potem Wiktor Jokeresz, a więc 3-1 dla reprezentacji Szwecji, a biało-czerwonym zostaje piątkowy mecz z Rumunią na Stadionie Narodowym, Rumunią, która przegrała z Bośnią i Hercegowiną 2-4.
7: Wczoraj grała także Dywizja A, konkretnie grupa pierwsza. Francja po raz drugi wygrała 1-0, tym razem na wyjeździe z Belgią. Natomiast Turcja przegrała aż 1-4 z Włochami. Hubert Hurkacz stanie dziś przed szansą wygrania pierwszego turnieju tenisowego od ponad 2 lat. W chińskim Chengdu awansował do finału po wygranej z Kanadyjczykiem Denisem Szapowalowem.
9: Wygrał od pierwszego seta 10-8 w tiebreaku. Miałem jedną piłkę setową, natomiast on dobrze przy niej zagrał i był to bardzo zacięty mecz. Natomiast w kolejnych 2 setach podniosłem swoją grę i wygrałem 6-3, także na pewno bardzo się cieszę z tego, że zaczynam grać coraz lepiej.
7: Rywalem Polaka w finale będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina. Dla Hurkacza będzie to 13 w karierze finału. Poprzednio o tytuł walczył w maju zeszłego roku w Genewie, gdzie przegrał z Nowakiem Dżakowiczem. Republika Dominikany będzie rywalem reprezentacji Polski w fazie play-off Grupy Światowej pierwszej Pucharu Davisa. Polscy tenisiści będą gospodarzem spotkania, które odbędzie się w lutym. Biało-czerwoni wystąpią w play-off po raz 6 z rzędu. 3 poprzednie spotkania o utrzymanie miejsca w Grupie Światowej pierwszej z Uzbekistanem, Gruzją i Egiptem Polska pewnie wygrała 4-0.
0: prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
1: Super FM. Pogoda.
10: 12 stopni pokazują aktualnie termometry w Szczecinie. Teraz, w tym momencie, w tej chwili, ale spokojnie, będzie dużo więcej. 25 po południu. 25 stopni dzisiaj po południu. Tylko słońce padać nie będzie. Jutro 23 stopnie. No to okulary przeciwsłoneczne idą w ruch. Kurtki idą do szafy, przynajmniej popołudniami, no bo tak wcześnie rano to jeszcze mogą się przydać.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
4: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czetowicz.
10: Dzisiaj za oknem lato, a ja ubrałem się tak na jesień, muszę przyznać. Także podstawowy błąd. Błąd nowicjusza. Kto słucha radia Super FM, ten wie, jak się ubrać. 25 stopni dzisiaj w Szczecinie i naprawdę będzie ciepło. 7:36, czyli za 24 minuty będzie godzina 8. Dla tych, którzy się spieszą, dla tych, którzy na 8 do pracy, dla tych, którzy dopiero co się obudzili, poranny program w radiu Super FM i najlepsza muzyka. Na przykład ten pan, czyli Dawid Kwiatkowski, już teraz na 97,5.

0: Program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAKU Hryniewieckiego 1, bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: Ależ zmieniła się ta sytuacja na ulicach Szczecina przez 20 minut, no bo przecież o 7.20 ostatnia pomoc drogowa na antenie radia Super FM. Wówczas jakichś bardzo długich kolejek na Zagadłowicza nie było. No a teraz ponad kilometrowe utrudnienia w drodze do węzła Głębokie, czyli skrzyżowania z Miodową i Kupczyka. Poza tym kierowcy stoją także na odcinku od Ronda Portowców do Mostu Długiego. Do skrzyżowania z Nabrzeżem Wieleckim kolej też na wyjeździe z centrum na trasie zamkowej. Tak powoli, żółwim tempem wyjeżdżacie właśnie trasą zamkową w kierunku Prawobrzeża. Widzę to w kamerach miejskiego monitoringu. Ta kamera co prawda jest umieszczona na szczecińskiej katedrze, ale gdzieś w oddali widzę te zwalniające samochody. No w pewnym momencie następuje takie uwolnienie i można jechać dalej w kierunku prawego brzegu. I dobrze oczywiście, ku słońcu, tam plus 10 minut o tej porze, Okulickiego, Europejska, Wrocławska, bardzo podobnie, a jak z Prawobrzeża do centrum, jest dobrze, jest przyzwoicie, z tego powodu, że od tego tygodnia to więcej utrudnień będzie chyba w kierunku Prawobrzeża w związku z remontem, przebudową estakady pomorskiej, remontem torowiska oczywiście, czyli jest zmiana nacisku drogowców, oni teraz bardziej pracują na tej nitce w kierunku Prawobrzeża. Jeżeli chodzi o węzeł Kijewo, tam też kilka minut dodajemy, bo stoją kierowcy, którzy zjeżdżają z autostrady A6, ale stoją też ci, którzy jadą drogą krajową numer 10 od strony Stargardu.
0: Na program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAKU Hryniewieckiego 1, bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
2: Ależ zaprosiłem wam kozaka, proszę bardzo.
3: Cześć, tu Robert Gawliński, zespół Wilki, słuchacie radia Super FM.
2: Dzień dobry, Robercie, cześć, tutaj Super FM, za 19.08.

0: Fleetwood Mac w Super FM. Piękna muzyka, piękne brzmienia, piękne dźwięki w odliczaniu do godziny 8, a 8 za 12 minut. Polska reprezentacja w piłce nożnej w opłakanym stanie. Wczoraj przegraliśmy ze Szwecją w Lidze Narodów. Słaby to był mecz. Powoli przygotowujemy się do ery po Robercie Lewandowskim. Ale chociaż w Polskim Związku Piłki Nożnej jest dobra atmosferka. Jak ustaliło weszło, sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski miał potajemnie nagrywać będącego pod wpływem alkoholu prezesa Cezarego Kuleszę w hotelu w Katowicach, czyli Kulesza za nie mógł, a Wachowski to nagrał po kryjomu, no bo jak mówił na antenie RMF FM kiedyś Kulesza:
1: z boku stoi wino, wódka, szampan, to sobie ile życzy, czy piwo, no to ja sobie nie wyobrażam, tak jak pan, ja pana zaproszę, czy ktoś pana zaprosi, co siedzicie tak...
0: No dokładnie, no przecież no nie można tak siedzieć bez niczego, no bo jakby to wyglądało, prawda? I tak wydaje mi się po tej kadencji kolejnej już Cezarego Kuleszy, że on to bardziej by się odnalazł w Polskim Związku Siatkówki, a nie w Polskim Związku Piłki Nożnej. Chociaż myślę, że wtedy by było lepiej, no bo wiecie, o co chodzi. W piłce nożnej są połówki, a w siatkówce to już tylko sety. Bon Jovi, jeszcze przed godziną 8:00 dobrze gramy i już mało gadamy. Dzień dobry.

To Bon Jovi, zresztą jego nie trzeba przedstawiać. 6 minut zostało do godziny 8. Marta napisała do mnie w mediach społecznościowych, że do pracy jedzie na godzinę 8 i słucha radia Super FM. Tak jest, zbliża się 8, zbliża się czas zarabiania pieniędzy, moi drodzy. Tak, trzeba zarabiać pieniążki. Koniec miesiąca już za chwilę, Matki Boskiej Pieniężnej. Takie święto zbliża się wielkimi krokami. Co będzie przed nami? Serwis informacyjny, poranna rozmowa radia Super FM. Tam między innymi o cenach ropy, a więc cenach paliwa.

0: wybór dealera ma znaczenie.
1: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. Przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się? Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39.
11: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
15: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Smartowiczu, weź losy w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro.

0: Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: I po reklamie.
2: Jest 8. Wiadomości Super FM.
3: Rosyjski dron uderzył niedaleko polskiej granicy. Były alerty RCB. Coraz więcej infekcji, na co chorujemy o tej porze roku? Film Lalka już po premierze. Aktorzy nie kryli emocji.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Miriam Lipińska. Uderzenie rosyjskiego drona bojowego blisko polsko-ukraińskiej granicy w Dorohusku po ukraińskiej stronie. Doszło do tego wczoraj po południu w trakcie rosyjskiego ataku na Ukrainę. Mieszkańcy województwa lubelskiego i podkarpackiego kilka razy dostawali alerty RCB z ostrzeżeniami przed zagrożeniami z powietrza. Grzegorz Kozieł.
4: Ostatni alert mieszkańcy otrzymali kilkanaście minut przed północą. Został on jednak odwołany chwilę po północy. RCB podało, że nie doszło do zagrożenia na terenie Polski. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski poinformował, że władze spodziewają się kolejnych zagrożeń, w związku z czym ogłosił stan podwyższonej gotowości. Szef MON-u Władysław Koźniak-Kamysz podał z kolei, że dron odrzutowy uderzył po stronie ukraińskiej około 2 kilometrów od przejścia granicznego z Polską w Dorohusku.
3: Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Szykują się podwyżki cen żywności. Eksperci wieszczą je już w czwartym kwartale tego roku. Powodem, jak tłumaczy Łukasz Chmielewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, jest droga ropa naftowa, a wraz z nią paliwa.
5: Te koszty muszą się przełożyć na po prostu podwyżki produktów rolnych, a zatem i rolno-spożywczych, bo rolnictwo jest pod silną presją kosztową. Raz energia, dwa nawozy, trzy gaz ziemny.
3: Wysokie ceny surowców to efekt wojny USA i Izraela z Iranem i blokady cieśniny Ormus. Jesienny sezon infekcyjny rozpoczął się na dobre. W przychodniach z dnia na dzień jest coraz więcej pacjentów, mówi lekarz rodzinny spod Lublina, dr Tomasz Bałys.
6: Najczęstsze infekcje to choroba przeziębieniowa, zapalenia zatok, a także COVID. COVID występuje w tej chwili i u dzieci, i u osób dorosłych, niezależnie od wieku. Daje objawy grypopodobne.
3: Lekarze przypominają, że dostępne są już szczepionki zarówno na grypę, jak i na COVID. Drugie w ciągu doby awaryjne lądowanie samolotu Delta Airlines w Lizbonie. Do portu w portugalskiej stolicy z powodu problemów technicznych musiała zawrócić maszyna lecąca do Nowego Jorku. Nikt nie ucierpiał. Mniej szczęścia mieli pasażerowie innego samolotu Delta Airlines lecącego do Bostonu. Po tym jak na pokładzie w trakcie lotu pojawił się dym, maszyna musiała lądować w Porto, a 14 pasażerów potrzebowało pomocy medycznej z powodu zatrucia dymem. To był wieczór pełen wzruszeń i emocji w Teatrze Wielkim w Warszawie. Wczoraj właśnie tam odbyła się uroczysta premiera kinowej ekranizacji Lalki Bolesława Prusa. Film Macieja Kowalskiego został przyjęty owacjami przez publiczność. Gratulacje zbierał m.in. grający Wokulskiego Marcin Dorociński. Jestem bardzo szczęśliwy, mówił aktor.
7: Nie oczekiwałem aż tak wiele, więc jestem bardzo wdzięczny, że swoją ciężką pracą i tym, co rodzice mnie nauczyli, udało się zrobić i osiągnąć tyle. Ale jednocześnie jestem bardzo onieśmielony, ale szczęśliwy. To jest jakieś takie piękne spełnienie marzeń.
3: Izabelę Łęcką zagrała Kamila Urzędowska, a Ignacego Rzeckiego Marek Kondrat, który specjalnie dla tej roli po 16 latach przerwy wrócił z aktorskiej emerytury. Lalka w kinach od jutra.
1: Po 8:00 poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
8: Do naszego studia wkroczył dość dziarsko, ale tematy jednak wcale takie optymistyczne i radosne nie będą. Profesor Jarosław Korpysa, ekonomista z Uniwersytetu Szczecińskiego. Panie profesorze, dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam pięknie.
8: No właśnie, sprawdzałem jeszcze przed momentem dosłownie ceny paliw, bo to będzie taki dominujący temat. Średnia cena w województwie zachodniopomorskim za litr 95 jest 7,91, a za litr diesla 8,94. Co ciekawe, to nie są najwyższe ceny w Polsce, nawet rzekłbym, że to jest ta druga połowa, bo na przykład w województwie łódzkim, które jest rekordzistą, dzisiaj litr diesla to jest 9,21. Panie profesorze, czy my możemy już mówić o tym, że to jest jakiś huragan cenowy, jeżeli chodzi o ceny paliw, i czy ten huragan wiruje, czy on się zacznie powoli zatrzymywać?
9: No niestety nie zacznie się zatrzymywać. Dziś można powiedzieć, mamy spektakl pod tytułem i co dalej z cenami paliwa. Jak widać wyraźnie, rynki nie wierzą w porozumienie Trumpa z Iranem. Być może coś się zmieni po wyborach. Wiemy, że te wybory na początku listopada planowane są i odbędą się w USA. Niemniej jednak dziś ta cena powyżej 8 zł za tą benzynę 95 i diesla powyżej 9 to jest rzeczywistość, która nas czeka przez nie najbliższe dni, ale obawiam się, że przez najbliższe tygodnie, a nie chciałbym o poranku dzisiaj powiedzieć, że przez miesiące, chociaż to też jest realistyczny scenariusz.
8: Czyli rozumiem, że mamy się nie przyzwyczajać do jakiejkolwiek stabilizacji, bo był taki moment, że powiedzmy na pylonach to było to 7,99, 8,99 i przez mniej więcej tydzień, przynajmniej na Orlenie i na części stacji paliw, te ceny się utrzymywały. Teraz mówi się o tym, że niektóre stacje paliw szukają na pylonach miejsca, żeby dorzucić jedynkę z przodu.
9: I jest to poniekąd prawda. Przypomnijmy, że bardzo rynek duże nadzieje wiązał z tym, co się odbyło tydzień temu w Nowym Jorku przy okazji posiedzenia ONZ. Właśnie liczono na porozumienie, a wiemy, że w weekend Trump to porozumienie z Iranem odrzucił. No i dziś, szanowni państwo, jeśli patrzymy historycznie przez na ostatnie 50 lat, to dziś realnie mamy drugą, bo taka jedna była również dość duża, cena to było w roku 2022. Ale patrząc przez 50 lat, to jest druga najwyższa cena realnie w Polsce. Oczywiście pod względem nominalnym przez 50 lat takiej ceny nigdy nie było.
8: Jest dokładnie tak, jak pan mówi. Wczorajsze ceny paliw to były najwyższe ceny paliw od czerwca 2022, czyli można powiedzieć od 4 lat z haczykiem. Czy to w jakiś sposób będzie uderzało w rynek? Czy już widzimy, że gospodarczo te ceny zaczynają oddziaływać na inne przestrzenie rynkowe niż tylko i wyłącznie na nas, konsumentów? Czy to jest jeszcze za wcześnie, żeby się tego faktoru doszukiwać?
9: No nie, to na pewno będzie miało przełożenie. Przypomnijmy, że po pierwsze cena paliwa wchodzi w koszyk dóbr konsumpcyjnych, w oparciu o której jest wyliczona inflacja, a druga rzecz, oczywiście towary i usługi, ich transport kosztuje, więc to jest jak gdyby kolejna drugi czynnik, gdzie będziemy widzieć te rosnące ceny paliwa. Za chwilę będziemy mieli próbny, czy pierwszy odczyt z wrześniowej inflacji, natomiast spodziewam się, że ta inflacja będzie o około 0,6 punktu procentowego większa, aniżeli było w sierpniu i te 4% inflacji najprawdopodobniej zostanie przekroczone i w kolejnych miesiącach, kto wie, czy ta inflacja, jeśli by się ta tendencja nie utrzymała, czy ta inflacja nie będzie powyżej 6%. Na koniec roku, a przypomnijmy, że myśmy zakładali, że ona będzie na pewno poniżej 4%, a już najprawdopodobniej we wrześniu będzie oscylować wokół tego, co miała być na koniec roku.
8: No i właśnie, panie profesorze, czy takie ceny paliw, czyli powiedzmy te na razie takie ramowe 8 i 9 zł, chociaż wiemy, że będzie jeszcze więcej, da się wpisać? I tutaj pytam zarówno o domowe budżety, jak i pytam o bilanse finansowe przedsiębiorstw. Wiemy, że ten trzeci kwartał właśnie zaraz będzie podsumowywany. Wchodzimy w kwartał, który dla handlu i dla usług jest najważniejszym kwartałem, czyli kwartał Black Friday'owo-świąteczny. Czy to jest tak, że da się to wpisać w ten segment pod tytułem okej, trochę zjeżdżamy z marży, ale tak naprawdę nie podnosimy cen? Czy jednak musimy się spodziewać, że ten ostatni kwartał będzie dużo droższy?
9: Zawsze tak, szanowny panie redaktorze, jest, że to konsumenci, czy to mówimy o rynku finansowym, czy o rynku farmaceutycznym, czy o rynku paliwowym, odczuwają wzrost ten cen. To na konsumenta jako ostatnie ogniwo w tym łańcuchu sprzedażowym przerzucany jest każdy wzrost, czy podatków, czy również transportu surowców. No i my to odczujemy, więc absolutnie będziemy to odczuwać, tym bardziej, że oczywiście jesienią i zimą więcej, że tak powiem, i korzystamy z samochodów, albo inaczej, więcej spalamy tej benzyny. To też wynika z warunków atmosferycznych, ale tak jak pan redaktor powiedział, to jest również ten okres świąteczny, okres zakupowy, więc musimy niestety się do tego przyzwyczaić. A trudno było jeszcze, planując budżet pod koniec roku 2025 dla przedsiębiorstw, no myśleć o tym, że nagle pod koniec lutego Trump zaatakuje Iran. Przypomnijmy, tu jest jeszcze jedna ważna kwestia, bo Trump mówi o tym, że nie będzie eksportował być może ropy do świata, a to jest 20% tak naprawdę światowego udziału w eksporcie mają Stany, więc jeśli to się jeszcze ziści, no to, że będzie 10, powyżej 10 zł benzyna, a powyżej 11-12 zł cena ropy, no prawie, że może być, możemy być tego pewni.
8: No to ja chciałem pana zapytać, czy się pobawimy w taką trochę tutaj bukmacherkę na antenie radiowej, czy będzie ta dziesiątka, czy nie będzie, ale pan tutaj mi naznaczył 12 zł za litr, więc ja się boję, że nasi słuchacze mogą albo w tym momencie już w ogóle zatrzymywać samochody i mówić, że no nie, to nie jest możliwe, 12 zł to byłaby jakaś abstrakcja, czy może do takich abstrakcyjnych myśli też gdzieś tam należy jako opcje alternatywne się przyzwyczajać i przygotowywać.
9: Jeśli to się utrzyma, ten cały stan, myślę, że w październiku, no niestety 10 zł za ropę będziemy niestety musieli płacić, ale oczywiście tutaj mam nadzieję, że rządzący, no tutaj jak gdyby wiemy, że są w tym momencie jeden projekt czeka na podpis prezydenta, drugi prezydencki projekt jest w parlamencie. No mam nadzieję, że tu zostanie konsensus jakoś w tych projektach, bo dziś wprowadzenie ceny maksymalnej w celu ochrony konsumentów jest moim zdaniem bardzo potrzebne.
8: To jeszcze na koniec tego tematu zapytam pana o, bo dzisiaj pojawiają się kolejne doniesienia, że ten projekt ceny paliw niżej może znowu powrócić. To jest tak, że on był, zniknął, potem znowu się pojawił, teraz na początku września zniknął, no i chyba te wysokie ceny znowu motywują rządzących jednak do szybkiego działania, czy szybkiego, do jakiegokolwiek działania. Pytanie, czy trzeci powrót CPN-u ma sens, czy to będzie trochę tylko na zasadzie pewnego rozmasowywania problemu?
9: Ma na pewno sens, bo pierwszy projekt, który był na wiosnę, a tak naprawdę rozporządzenie ono weszło i widzieliśmy w tym momencie to odzwierciedlenie i również w inflacji, jak również w cenach dóbr i usług. Niemniej jednak teraz pytanie jest jedno, skąd wziąć pieniądze? Bo przypomnijmy, te dwa programy, które obowiązywały, one plus minus kosztowały budżet państwa około 5 miliardów złotych. Ale też wtedy zupełnie też była inna sytuacja, bo kiedy był CPN wprowadzany, no to powiedzmy ta cena nie była powyżej 8 złotych za benzynę. Więc dziś wprowadzenie tego CPN-u no, uratowałoby na pewno budżety gospodarstw domowych, cena benzyny to różnie, od złotówki nawet do 1,5 złotego byłaby niższa i na to my możemy sobie pozwolić pod jednym warunkiem, pod warunkiem znalezienia źródła finansowania, bo to wiemy, że to jest naprawdę kilka miliardów złotych. Jeśli nie znajdziemy tego finansowania, nie znajdziemy, czyli rząd, no to jest pytanie, komu zabrać?
8: Panie profesorze, 2 minuty i 2 ostatnie bardzo szybkie pytania na koniec. Doniesienia o Fort Trump w Szczecinie się pojawiają coraz głośniej. Wiemy, że nasze województwo jest jednym z trzech, które są rozważane przez administrację amerykańską, żeby ulokować tutaj amerykańską bazę wojskową. Z gospodarczego punktu widzenia, jak mocnym kopem dla naszego regionu byłoby ulokowanie tutaj takiego obiektu?
9: Myślę, że bardzo, ponieważ przede wszystkim to jest bezpieczeństwo, a dzisiaj inwestorzy patrzą na bezpieczeństwo. Stany Zjednoczone, ich obecność jest gwarantem takiego bezpieczeństwa, to po pierwsze. Ale po drugie jest również taką gwarancją, że to jest teren nie tylko bezpieczny, ale teren, który daje możliwości, ponieważ tutaj również nasz przemysł rodzimy, tak jak wszelkiego rodzaju usługi, czy to usługi gastronomiczne, budowlane, hotelowe, logistyczne, zyskałyby rzeczywiście na tym, gdyż no, wojsko oczywiście nie może być osamotnione i by korzystało z tych rodzimych firm. Więc efekt byłby moim zdaniem tak zwany synergiczny. Z jednej strony więcej inwestycji, a z drugiej strony firmy tutaj szczecińskie czy w naszym województwie miałyby pewno bezpiecznego partnera inwestycyjnego.
8: No w szczytowym momencie nawet 15 tysięcy żołnierzy może tutaj stacjonować dodatkowo, co byłoby no, gigantycznym wzrostem, już nie mówiąc o tym, że to są ludzie, którzy będą oczywiście obecni w mieście, ale też wzrostem rzeczywiście potencjalnych odbiorców usług czy produktów.
9: Tak jest i najlepszym tego przykładem jest chociażby Drawsko-Pomorskie. Wiemy, że jest to była gmina popegeerowska. Ona się mierzyła z pewnymi sprawami i problemami z bezrobociem, ale widać wyraźnie, że tam i ten poligon bardzo dla tego regionu pomaga. Także myślę, że i tutaj życzmy sobie tego, żeby w następnych tygodniach tutaj powstała baza.
8: To jeszcze jedno zdanie. Bursztyn Unity wchodzi do eksploatacji w listopadzie. Czy to też jest z gospodarczego punktu widzenia jedno z wydarzeń drugiego półrocza?
9: Absolutnie tak. Cieszymy się, że w listopadzie będziemy mogli tutaj go podziwiać i to jest pokazanie, że nasz transport morski rzeczywiście będzie liczącym się transportem, jeśli mówimy w obrębie Bałtyku.
8: Profesor Jarosław Korpysa, ekonomista, Uniwersytet Szczeciński, był naszym gościem. Panie profesorze, pięknie dziękuję.
9: Dziękuję pięknie.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
1: Super FM. Pogoda.
10: Jak słyszeliście, jeżeli chodzi o ceny paliw, to gęste chmury nad kierowcami, ale jeżeli chodzi o prognozę pogody, to dzisiaj piękne słońce. Ba, 25 stopni po południu w Szczecinie. Dzisiaj 23 kreski zobaczycie na termometrach. Jutro dwa, naprawdę nawet więcej niż dwa, piękne, ciepłe dni w Szczecinie, także odwołujemy jesień, wręcz przeciwnie, przedłużamy lato.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
2: Dzień dobry.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Nie wszędzie jest dobrze, nie wszędzie jest przejezdnie. O tej porze w Szczecinie, dzień dobry, kolejki w okolicach Szarych Szeregów. Stoi Aleja Wojska Polskiego. Mieliśmy też kolizję w Alei Piastów przed skrzyżowaniem z Jagiellońską. No i okolice ronda Placu Szarych Szeregów. Trudno teraz przejechać w tym miejscu, moi drodzy. Ja raczej szukałbym objazdów. Raczej bym sobie rondo Szarych Szeregów odpuścił. Na żywo teraz widzę to, co się dzieje na rondzie z kamery miejskiego monitoringu. No i stoi ulica 5 Lipca, stoi Aleja Wojska Polskiego i rondo też się zakorkowuje właśnie w tym miejscu. Dlatego ja bym teraz Szarych Szeregów w tych relacjach właśnie, Aleja Piastów, Wojska Polskiego. Te dwie relacje bym sobie odpuścił, pojechał innymi ulicami, wszystko przez kolizję u zbiegu Alei Piastów i ulicy Jagiellońskiej. To się dzieje na żywo teraz w Szczecinie i o tym wam mówimy w pomocy drogowej Radia Super FM. Można jechać Aleją Bohaterów Warszawy i ulicą Wawrzyniaka, można przejechać ulicą Jagiellońską do Alei Wojska Polskiego, wjechać od drugiej strony na rondo, można też wybrać się do Bramy Portowej, Placu Zwycięstwa i tamtędy do tego ścisłego centrum Szczecina. Tak będzie lepiej, tak będzie szybciej. Warto się posłuchać. Północ Szczecina, tutaj stoi ulica Bogumińska i tam plus 5 minut Bogumińska, Chorza. To są te główne utrudnienia, główne bolączki kierowców na północy, a poza tym jest dobrze.

0: co traci kolor, zamienimy w złoto, a pomoże nam w tym Andrzej Kutys, który już za chwilę przedstawi wiadomości o godzinie 8:30 w Radiu Super FM i mam nadzieję, że to będą wiadomości pozytywne.
1: Nie, bo o cenach paliw, żeś rozmawiali przed chwilą w porannej rozmowie Radia Super FM. Oderwałeś mnie teraz od strony internetowej, sprawdzałem ceny rowerów. Ale nie tych elektrycznych, bo prąd też nie najtańszy, więc tak patrzę, jakieś alternatywne środki transportu. Z drugiej strony, jak człowiek wcześniej wyjdzie do pracy, to można i piechotą, prawda? To
0: tak 10 zdrowo, złotych, tak słyszałem w tej porannej rozmowie Radia Super FM, że jest takie widmo 10 zł za litr diesla, tak?
1: No
0: za
1: kto Boga temu zabroni, no? Stać nas, no. Pani płaci, społeczeństwo. No.
0: Natomiast te ceny będą rosnąć. Taki był wniosek z porannej rozmowy.
1: Jakże pozytywny.
0: Radia Super FM. Tych wątków było więcej, no ale o cenach ropy, bo to był taki chyba najważniejszy temat tej porannej rozmowy. Rozumiem, że za chwilę w wiadomościach. Co jeszcze, Andrzej?
1: No porozmawiamy także o tym, no właśnie, po co jeździć samochodem? Przecież chociażby przyroda odetchnie, a też są roboty wodociągowe na skrzyżowaniu Bohaterów Warszawy Jagiellońskiej się za chwilę rozpoczną. Będzie trend. Ciężko tam tędy przyjechać, więc zostawiamy samochody w domu.
0: Dobrze, to więcej pozytywów po 8:30. W takim razie po wiadomościach Radia Super FM, bo będzie prognoza pogody, a dzisiaj...
1: Piosenki będą, to będą te pozytywy.
0: I pogoda, bo dzisiaj 25 stopni w Szczecinie i piękne słońce, a więcej o tym już za chwilę.
2: Reklama. Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
3: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blu w sercu Szczecina.
2: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
3: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
2: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blu Hotel Szczecin.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. Przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się? Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39.
9: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
10: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Szczecinie. Już 5 listopada w Szczecińskim Centrum Kultury Nowa Dekadencja. Bilety w kasie SCK oraz na kupbilecik.pl. Nie może Was tam zabraknąć.
11: Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease & Drive w Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz?
12: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
13: Phoenix Ból Uszu Max.
12: Słucham?
13: Wypróbuj Phoenix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
12: Phoenix Ból Uszu Max?
13: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phoenix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
15: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej Ciebie.
16: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
1: Andrzej Kutys, zapraszam. Roboty wodociągowe na skrzyżowaniu Bohaterów Warszawy i Jagiellońskiej. Ekipy z WIK-u mają rozpocząć pracę dzisiaj, dosłownie za kilkadziesiąt minut, czyli po zakończeniu porannego szczytu komunikacyjnego, informuje Hanna Pieczyńska z zakładu.
17: Kierowcy jadący ulicą Jagiellońską w kierunku Piastów będą mieli nakaz skrętu w prawo. Nie będzie możliwości jazdy na wprost ani w lewo. Natomiast kierowcy jadący ulicą Bohaterów w Warszawie w kierunku Turzynu nie będą mogli skręcić na skrzyżowaniu w lewo. Będą też drobne korekty dla pasażerów komunikacji miejskiej. Wszystkie informacje oczywiście dostępne są na stronie www.zdtm.szczecin.pl.
1: Według planu prace drogowe na skrzyżowaniu Bohaterów Warszawy i Jagiellońskiej mają potrwać do końca tego tygodnia.
18: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
1: Huragan cen paliw na razie się nie zatrzyma, prognozował w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 profesor Jarosław Korpysa, czyli ekonomista z Uniwersytetu Szczecińskiego. Jego zdaniem rzeczywistość, której średnia cena benzyny 95 sięga ponad 8 zł, utrzyma się przez najbliższe tygodnie, a może i nawet kilka miesięcy. Ekonomista zwracał również uwagę, że to drugie najwyższe ceny paliw od prawie 5 lat, a na dodatek mają one wpływ na koszt innych dóbr i towarów. Do kolejnych aspektów związanych z cenami na pylonach z rozmowy z profesorem Korpysą wrócimy w wiadomościach za godzinę, a jej całości będziecie mogli wkrótce posłuchać w zakładce podcasty na naszej stronie internetowej.
18: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
1: Walka z przemocą i prześladowaniami, a także nauka tego, jak na takie przejawy reagować. W zachodniopomorskich szkołach i przedszkolach wystartował Tydzień Przeciwdziałania Przemocy Rówieśniczej oraz Tydzień Budowania Relacji, poinformował Andrzej Kobylec, czyli zachodniopomorski wicekurator oświaty.
19: Chcielibyśmy, żeby uświadomić młodzieży, że nie należy bać się zgłaszać, że to nie jest skarżenie, to jest reagowanie i brak przyzwolenia na przemoc. Reagujmy. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Jeżeli zachowanie jest złe, to nazwijmy to, że zachowanie jest złe. Nie mówmy o tym, że ktoś zażartował, że ktoś nie chciał. Nie, zachowanie złe jest zachowaniem złym.
1: Te zajęcia mają potrwać do piątku, 2 października.
16: Super FM Sport.
20: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. 2 mecze, ledwie punkt i 1 strzelony gol. To na pewno nie jest wymarzony start Polaków w piłkarskiej Lidze Narodów. Wczoraj biało-czerwoni przegrali na wyjeździe ze Szwecją 1-3. Do przerwy był remis i sporo dobrej gry, ale druga połowa zdecydowanie należała do naszych rywali, mówi selekcjoner Jan Urban.
21: Graliśmy w piłkę na podobnym poziomie co reprezentacja Szwecji, natomiast
0: No nie można tracić w ten sposób bramki. No to jest bardzo trudne później do odrobienia. Jeszcze raz wspomnę, że myśmy mieli, musieli zrobić znakomitą akcję, żeby strzelić bramkę. Natomiast Szwedzi strzelali zbyt łatwo. Trzecią bramkę strzela ich najgroźniejszy napastnik, będąc sam. Nie przystoi.
20: Niewykorzystanych szans i przede wszystkim błędów w obronie żałował Jan Bednarek.
21: Boli, bo wydaje mi się, że w taki sposób, jak graliśmy w pierwszej połowie, sytuacje, jakie stwarzaliśmy, wydaje mi się, że dawno takich akcji jako reprezentacja nie tworzyliśmy i to na pewno boli, że w takich kluczowych momentach decydujących, które wydaje mi się nie jest trudno uniknąć, bo to jest kwestia trochę lepszej organizacji, trochę lepszej komunikacji i moglibyśmy wybronić tę sytuację. Także w tym na pewno jest frustracja.
20: Polacy w piątek zagrają u siebie z Rumunią, która wczoraj przegrała z Bośnią i Hercegowiną 2-4. Hubert Hurkacz zagra dziś w finale turnieju w chińskim Chengdu. W półfinale nasz tenisista wygrał z Kanadyjczykiem Denisem Szapowalowem 6-7, 6-3, 6-3. Rywalem Polaka w decydującym pojedynku będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina. To turniej rangi 250, a w Tokio rozpoczęła się 500. Już wiadomo, że nie zagra w niej Kamil Majchrzak, który odpadł dziś w eliminacjach. Trzeba jednak przyznać, że miał sporego pecha, bo trafił w nich na Artura Filsa 11 w światowym rankingu.
22: Zapomniał się do turnieju zgłosić i dlatego gra eliminację. Bardzo trudne wyzwanie.
20: Majchrzak powalczył, ale przegrał. 3-6, 6-3, 1-6. Jadący Fordem Raptorem Eryk Goczał z pilotem Szymonem Gospodarczykiem uzyskali drugi czas odcinka testowego, tak zwanego shakedownu, poprzedzającego Ride Maroka, czwartą rundę terenowych Mistrzostw Świata. Wśród motocyklistów 11 w prologu był Konrad Dąbrowski, a w klasie Rally 2 piąty.
23: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
16: Super FM. Pogoda.
24: Teraz termometry pokazują co prawda 12 stopni, no może miejscami, momentami 13, na przykład na Prawobrzeżu teraz 13 stopni, ale po południu, nieważne czy na prawym, czy na lewym, czy na północy, czy na południu, czy na Pomorzanach, czy na Niebuszewie, 25 stopni dzisiaj w Szczecinie i bardzo dużo słońca. Letnia aura po południu w naszym mieście, w nocy 13 stopni, w nocy z wtorku na środę i jutro. Można powiedzieć powtórka z rozrywki. 23 i 24 stopnie. Tak będzie w środę.
23: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
18: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
24: 24 minuty zostały nam do godziny 9. To ostatnie 24 minuty naszego wtorkowego spotkania. Informacje dla kierowców, muzyka, Rihanna, Cyril, Enrique Iglesias, Dua Lipa czy Coldplay. Zapowiedź tego, co po godzinie 9, no bo przecież Super FM z widokiem na Szczecin i Jarek Fengler już od 9 będzie z wami. I w studiu Radia Super FM Jarek też się pojawi. A dzisiaj wtorek, 29 dzień września.
18: Dzień dobry.

0: pomoc drogowa w radiu Super FM.
1: Cały czas problemy na rondzie Szarych Szeregów. Mieliśmy kolizję u zbiegu Alei Piastów i ulicy Jagiellońskiej. No i cały czas jeszcze utrzymują się kolejki na 5 lipca. No i od strony Alei Wojska Polskiego ten zjazd w 5 lipca stoją kierowcy samochodów osobowych. Jest tam też autobus komunikacji miejskiej w tym całym ambarasie, w tej całej miejskiej dżungli. No i tam trzeba rzeczywiście sobie poradzić, nieco poczekać. O, teraz na przykład kierowcy z ronda ruszyli w kierunku Alei Piastów. Natomiast może to być miejsce trudne na tej porannej drogowej mapie Szczecina. Podobnie odcinek od ronda Portowców przez Most Długi w kierunku ulicy Wyszyńskiego, ale te kolejki nie są tam jakieś długie. Kilkunasto samochodowe, tak bym je określił jednym słowem. Jeżeli chodzi o węzeł Głębokie, to już przejezdnie na Zagadłowicza, na Miodowej, na Kupczyka. Mieliśmy tam w pewnym momencie poważne, długie kolejki. Kolejki, które nie odpuszczają do końca na Gumieńcach. Cały czas plus 5 minut na Ku Słońcu Okulickiego, na Wrocławskiej, na Dworskiej i na Europejskiej. Rzecz jasna, tam jeszcze te utrudnienia mogą powstawać. Tam być może jeszcze będzie trzeba uzbroić się w cierpliwość. Estakada Pomorska w obie strony bez kolejek. Węzeł Kijewo też naprawdę przyzwoicie. Zdroje, Floriana Krygiera w obie strony. Tutaj nie ma się o co martwić i niech tak już pozostanie.

Cześć, dzień dobry, we wtorek. Wtorki to już są łatwiejsze niż poniedziałki, prawda? We wtorki już jesteśmy, można powiedzieć, zaprawieni w bojach, a przynajmniej mam taką nadzieję. Ważne informacje. Słyszeliście o tym m.in. w wiadomościach radia Super FM. Utrudnienia na ulicy w Alei Bohaterów Warszawy. Autobusy 74 i 86 pojadą inaczej. To w związku z pracami na sieci wodociągowej. Od dzisiaj utrudniony jest przejazd przez skrzyżowanie ulic Bohaterów Warszawy Jagiellońska. Te prace, no według zapowiedzi, miały się rozpocząć po porannym szczycie komunikacyjnym. Chyba to jest ten moment, okolice godziny 9. Te prace przede wszystkim nie będą miały wpływu na dostawę wody. Myślę, że to jest najważniejsza informacja dla mieszkańców. Prace będą prowadzone oczywiście w jezdni, dlatego skrzyżowanie będzie częściowo nieprzejezdne. To naprawa infrastruktury, naprawa wodociągu i prace z tym związane zaplanowane są do końca tygodnia. Ruch puszczony będzie po odtworzeniu nawierzchni oczywiście, no bo żeby było po czym jeździć, to chyba oczywiste. Dlatego woda będzie, nieco utrudnień dla kierowców i to wszystko. 8:49.

0: To Enrique Iglesias, czyli takie południowe klimaty. No i Jarek Fengler już w studiu Radia Super FM. Już za chwilę Super FM z widokiem na Szczecin. No ale Jarek też jakiś taki południowy wrócił po urlopie.
1: Dzień
0: opalony,
1: dobry.
0: Uśmiechnięty.
1: Ja dawno tutaj po tej drugiej stronie, czyli nie na tym miejscu, które zwykle po godzinie 9 siedzę, tylko coś te słuchawki jakoś się rozregulowały. Jedna działa, druga nie działa.
0: To
1: nie wiem,
0: Andrzej
1: może...
0: Kutys na pewno rozregulował. Jestem przekonany, że to Andrzej rozregulował. No ale nie zmieniaj tematu, no byłeś na urlopie, wróciłeś, jak się czujesz?
1: Doskonale.
0: Tak?
1: Doskonale.
0: Super, świetnie się czujesz, wypoczęty, tak?
1: No absolutnie, tyle energii człowiek posiada.
0: Naprawdę?
1: Witalności. No tak, polecam każdemu.
0: Myślę, że wszyscy, którzy teraz siedzą w pracy, tylko tak kiwają głową i myślą sobie, aha, okej, okay, to...
1: Ale wiesz co, to trochę jest tak, że ja bardzo zazdrościłem tym, którzy w lipcu, w sierpniu wybierali się na urlopy, a ja tutaj dzielnie właśnie razem z kolegami, koleżankami dzieliłem przedpołudniową i popołudniową pracę.
0: O, a, rozumiem. No, i odbiłeś sobie we wrześniu.
1: Nie,
0: po prostu.
1: To nie o to chodzi. No ja zawsze lubię podróżować, jak nie ma tłumu.
0: O. No i myślę, że jakąś tam historią czy anegdotą też Jarek się podzieli. Po dziewiątej oczywiście Super FM z widokiem na Szczecin. Jarek Fengler, letni super, bo dzisiaj po południu 25 stopni.
1: Naprawdę?
0: No tak. A ty nie wiesz, bo cię nie było. Dzisiaj 25 stopni w Szczecinie po południu.
1: Ojej, to może ja wracam na urlop.
0: Dobrze, wiadomości Radia Super FM o godzinie 9 już za chwilę. To był program Dzień Dobry, to Super FM. Ja nazywam się Bartek Czotowicz i słyszymy się jutro od godziny 5.30.
2: Reklama. Wyjątkowy dzień twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
3: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blu w sercu Szczecina.
2: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
3: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
2: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
3: No i właśnie w takim hotelu mieszkamy.

0: działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. I Besterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Poleregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Poleregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
2: Dzieci ogarnięte?
3: Ogarnięte.
2: Praca?
3: Jak zawsze.
2: A Ty?
3: Ja?
2: No właśnie. Kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
3: Chyba czas to nadrobić.
2: Jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
3: Kobiecość pod dobrą opieką?
2: Koniecznie.
4: 3 października. Od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemne Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Tak gra, super.

0: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
1: Prezydencie podpisu i premier znów apeluje do Karola Nawrockiego. Więzienie za dręczenie i wykorzystywanie pracowników jest wyrok. Sprawdzimy też najpopularniejszy w te wakacje zagraniczny kierunek Polaków.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Miriam Lipińska. Podpisuj, prezydencie. Jest szansa, że przed świętami będziemy mieli chociaż

0: tańsze paliwa na naszych stacjach. Z takim apelem zwrócił się do Karola Nawrockiego Donald Tusk. Premier nagrał i wrzucił do sieci długi film, w którym tłumaczy sytuację na światowych rynkach i próbuje przekonać prezydenta do podpisu pod ustawą o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Z niego miałby zostać sfinansowany powrót pakietu CPN.
1: No jaśniej nie można. Ceny wysokie na świecie, bo wojny dwie. Zarabiają na tym koncerny paliwowe. Weźmy z tej góry pieniędzy taki spory kawał i sfinansujmy niższe ceny.
0: Według wyliczeń przedstawionych przez premiera średnia cena diesla w Polsce sięga już 9 zł za litr. A z powodu, jak mówił, zdewastowania przez wojny na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie światowego rynku paliw, te stawki będą jeszcze przez jakiś czas się utrzymywać. Po kolejnym incydencie z rosyjskim dronem odrzutowym, który podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę uderzył wczoraj blisko polskiej granicy, władze zapowiadają zmiany procedur. Wojsko będzie mogło szybciej zastrzeliwać obiekty wlatujące do naszej przestrzeni powietrznej, mówi Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceministra obrony narodowej i pełnomocniczka rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa.
2: Cały problem polega na tym, że my dzisiaj operujemy według przepisów czasu pokoju. No nie możemy przejść na przepisy czasu wojny, a jesteśmy gdzieś po środku. Trzeba znaleźć stan pośredni, bo jednak tak, naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej relatywnie często się zdarzają, te realizowane przez Federację Rosyjską. Wczoraj dron, który spada 2 kilometry od przejścia granicznego. To wszystko zaczęło być naszą codziennością.
0: Dotychczas piloci polskich myśliwców musieli dokonać identyfikacji wzrokowej obcego obiektu, aby otworzyć do niego ogień. Teraz ten wymóg ma zniknąć. 1,5 roku więzienia dla byłej szefowej Domu Pomocy Społecznej w Jedlance w powiecie radomskim. Izabela L. została skazana przez sąd w Radomiu za psychiczne znęcanie się nad pracownikami i przekroczenie uprawnień. Z ustaleń śledczych wynika, że kobieta miała m.in. zmuszać podwładnych do organizacji uroczystości prymicyjnej jej syna, a także do wykonywania w godzinach pracy czynności na jej prywatne potrzeby. Chodziło na przykład o gotowanie czy pieczenie ciast. Szefowa DPS-u miała również polecić pracownikom, by wydali pensjonariuszom do jedzenia przeterminowane wędliny. Wyrok nie jest prawomocny. Sukces firmy Ilona Muska, rakieta nośna Starship, po raz pierwszy osiągnęła orbitę i rozmieściła 26 satelitów Starlink. Lot jednak skrócono z powodu problemów z jednym z silników. Po powrocie do atmosfery rakieta pomyślnie wodowała na Pacyfiku. Według stacji CNN rakieta Starship jest najpotężniejszą w historii. Szef NASA podkreśla z kolei, że Starship ma kluczowe znaczenie dla planów powrotu Ameryki na Księżyc. Turcja była w tym roku najczęściej wybieranym przez Polaków kierunkiem zagranicznych wakacji organizowanych przez biura podróży. Tak wynika z raportu Polskiej Izby Turystycznej. Na drugim i trzecim miejscu znalazły się Grecja i Bułgaria. Branża ocenia, że polski rynek turystyczny nadal dynamicznie rośnie, choć wyzwaniem są m.in. rosnące koszty.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
4: Super FM. Pogoda.
5: 14 stopni w tym momencie na placu Rodła, 13 na Słonecznym, a dzisiaj aż trudno uwierzyć. Sprawdzałem 2 razy prognozy pogody. 25 stopni w stolicy Pomorza Zachodniego i nie ma mowy o deszczu.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
6: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Pędler.
5: 9:04, jedno już mamy. Aura zdecydowanie dzisiaj wspierać nas będzie w obowiązkach. W pracy do 14:00 przy mikrofonie Jarek Fengler. Kłaniam się. Propozycje kulturalne, te, z których warto skorzystać. Poza tym w naszym programie świętować będziemy jubileuszowe wydanie programu Pocztówki z Podróży. To już 1000 audycji, 1000 programów Pocztówek z Podróży. Umówiłem się dzisiaj z Tomkiem Dudą, naszym radiowym podróżnikiem. Poza tym podsumujemy akcję Darmowe Wtorki dla kredytobiorców razem z Kancelarią Radców Prawnych Jagiełło Tobolewski.
6: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: Dawna to wiem.
1: Śmiało mogę powiedzieć, że to absolutny przebój tegorocznych wakacji. Męskie granie i nareszcie prawie kwadrans po dziewiątej przeglądam program i jest naprawdę bardzo bogaty. Spotkania z ekspertami, dyskusje na temat rozwoju lokalnego rynku nieruchomości. Do tego przegląd nowoczesnych technologii wykorzystywanych w domach, ale przede wszystkim oferty deweloperów. Przegląd nowych inwestycji mieszkaniowych, domów w naszym mieście, ale także regionie. Już w sobotę startują targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz. Partnerem tego wydarzenia jest Radio Super FM. Targi odbywać się będą w sobotę i niedzielę w Courtyardzie. My tam też będziemy i mam nadzieję, że spotkamy się razem.

0: Super FM z widokiem na Szczecin, 25 po 9. O tej porze pojawia się Andrzej Kuty z zapowiedziami serwisowymi, ale zanim o serwisie, to chciałem cię zapytać, czy ty tramwajem czy samochodem dzisiaj do pracy?
1: Oczywiście, że komunikacją miejską. Zwariowałeś? Widzę, co się dzieje na stacjach benzynowych.
0: A co się dzieje, Andrzeju, na stacjach?
1: No nic, uśmiechamy się, brygada, no.
0: No, a dlaczego mamy się uśmiechać, jak ceny rosną?
1: No właśnie, ja się zaczynam martwić. Ale ja się cieszę, bo ludzie przez to jeżdżą mniej samochodami i ratują planetę. Planeta już nie płonie. To chyba należy się cieszyć w związku z tym, prawda?
0: I o cenach paliw pewnie w serwisie.
1: Tak, ponieważ mieliśmy ekonomistę z Uniwersytetu Szczecińskiego, Michał Kaczmarek, zaprosił do porannej rozmowy Radia Super FM po godzinie 8 profesora Jarosława Korpysę. To będzie pierwszy wątek, ale porozmawiamy także, skoro jesteśmy w tematach akademickich, to spacerek na uniwerek się zbliża. Również był gość w naszym studiu, na ten temat rozmawialiśmy. I o nieoczekiwanej roszadzie w składzie sztabu trenerskiego koszykarzy King Wilków Morskich tuż u progu sezonu, o tym również powiemy.
2: Reklama. Wyjątkowy dzień twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
3: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
2: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
3: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
2: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno! Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease & Drive Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 14,99. Dino, najbliżej Ciebie.
11: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
0: Pół do 10:00 wiadomości, Andrzej Kutys.
1: Najtrudniejszy okres roku jeszcze przed nami, tak mówił w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8:00 profesor Jarosław Korpysa, czyli ekonomista z Uniwersytetu Szczecińskiego, pytany o prognozowane ceny paliwa do końca roku kalendarzowego. Jak podkreślał Korpysa, to właśnie w ostatnich miesiącach roku benzyny zużyjemy najwięcej.
12: Jesienią i zimą więcej, że tak powiem, i korzystamy z samochodów, albo inaczej, więcej spalamy tej benzyny. To też wynika z warunków atmosferycznych. To jest również ten okres świąteczny, okres zakupowy, więc musimy niestety się do tego przyzwyczaić. A trudno było jeszcze, planując budżet pod koniec roku 2025 dla przedsiębiorstw, no myśleć o tym, że nagle pod koniec lutego Trump zaatakuje Iran.
1: Zdaniem ekonomisty do końca tego roku ceny na pylonach mogą sięgnąć nawet 10 zł za litr benzyny, podczas gdy obecnie średnia w zachodniopomorskim wynosi 7,91.
13: Więcej na stronie super.fm.
1: Tegoroczna, czyli piąta edycja, będzie głośna, kolorowa oraz dynamiczna. Tak mówił w studiu Radia Super FM Maciej Mizgalski z Akademii Sztuki w Szczecinie, koordynator akcji Spacerek na Uniwerek. To wydarzenie, które z okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego ma łączyć studentów uczelni w mieście. W tym roku zaplanowano nowości.
14: Zachęcamy wszystkich uczestników, żeby wzięli ze sobą gwizdki, trąbki, tamburyna, po prostu, żeby to było bardzo rytmiczne, takie dynamiczne przejście, kolorowe, bo my zadbamy też o to, żeby było nas widać, nie tylko słychać. Podczas inauguracji roku w Teatrze Letnim będzie miał premierę hymn szczecińskich studentów, który został napisany specjalnie na tę okazję przez kompozytora Piotra Gryskę, który jest na co dzień naszym wykładowcą. I pierwsze wykonanie właśnie tego utworu będzie jednym z elementów inauguracji roku akademickiego w Teatrze Letnim.
1: Tegoroczny Spacerek na Uniwerek wyruszy z Placu Adamowicza 1 października o 12.
13: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
1: Asystent trenera rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron. Na jego miejsce znaleziono już zastępstwo. Sporo się dzieje na ławce trenerskiej King Wilków Morskich Szczecin w tygodniu, w którym szczecińscy koszykarze przecież rozpoczynają nowy sezon PGE Basket Ligi. W sztabie Wilków nie ma już Lubomira Różiczki. Czech rozstał się z klubem za porozumieniem stron, a jako przyczynę podano problemy trenera ze zdrowiem. Jego zastępcą został Szwed Adam Engström, znany już z pracy w polskiej lidze, bo dwa sezony spędził w sztabie MKS-u Dąbrowa Górnicza, a w poprzednim sezonie był pierwszym trenerem szwedzkiej drużyny Norrköping Dolphins, z którą dotarł do finału w tamtej ligi, a teraz będzie pomagał Maciejowi Majcherkowi. Wilki Morskie nowy sezon PGE Basket Ligi rozpoczną w najbliższą sobotę, 3 października, od wyjazdu z twardymi piernikami Toruń, a więcej sportu w Radiu Super FM już teraz.
15: Super FM Sport.
16: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Do przerwy wydawało się, że jest dobrze, po końcowym gwizdku zostało już tylko rozczarowanie. Polska w drugim meczu Ligi Narodów przegrała na wyjeździe ze Szwecją 1-3. Kibice stadion w Solnie opuszczali sfrustrowani.
17: Niedosyt jest, ale no, grali jak grali.
18: Wynik jest słaby, ale z taką grą nie można liczyć na lepszy wynik.
19: Mogło być lepiej, aczkolwiek liczą się detale. Tutaj drużyna szwedzka zdecydowanie lepsze jakość pokazali. I cóż, no musimy wyciągnąć wnioski i zagrać lepiej następny mecz.
16: Oczywiście podobne nastroje towarzyszyły naszym piłkarzom, głównie obrońcom, którzy popełniali proste błędy, mówi Przemysław Wiśniewski.
20: Czujemy na pewno wielką złość i wielką frustrację, że jednak gdzieś te mecze obydwa, które zagraliśmy, gdzieś prowadziliśmy tą grę, staraliśmy, kreowaliśmy bardzo dużo sytuacji, a na sam koniec to i tak wynik gdzieś tam, w dwóch meczach mamy tylko jeden punkt i jedną bramkę strzelono.
16: To wynik zdecydowanie poniżej oczekiwań, ale selekcjoner Jan Urban wciąż wierzy w swoją misję.
21: Nie myślę o żadnej rezygnacji, że nie mogę. Uważam, że mimo tego, że wszyscy mówiliśmy przed rozpoczęciem Ligi Narodów, że to bardzo wyrównana gra, no to nie oszukujmy się, no jednak jak gdybyśmy mieli wskazać faworyta tej grupy, to na pewno byłaby to Szwecja.
16: Może łatwiej będzie w piątek w Warszawie z Rumunią, która wczoraj przegrała z Bośnią i Hercegowiną 2-4. Spójrzmy wyżej na dywizję A. Francja pod wodzą Zinedina Zidana, skromnie bo skromnie, ale wygrywa po 1-0. Wczoraj na wyjeździe z Belgią po golu Michaela Olise w 88 minucie. W Stambule zabawili się Włosi, pokonali Turcję 4-2. Dziś wieczorem dwa ciekawe mecze: Czechy, Anglia i Hiszpania, Chorwacja. Kamil Majchrzak nie zagra w turnieju tenisowym w Tokio. W eliminacjach przegrał dziś z Francuzem Arturem Filsem 2-6, 6-3, 1-6. W chińskim Chengdu dziś finał turnieju ATP 250. Hubert Hurkacz zagra z Hiszpanem Alejandro Davidowiczem Fokiną. Mistrzyni świata w kolarskim wyścigu szosowym ze startu wspólnego Demi Wollering została ukarana przez Międzynarodową Federację grzywną 1000 franków szwajcarskich za naruszenie przepisów. Powodem ukarania Holenderki było przyjęcie przez nią niedozwolonej pozycji podczas jazdy. Srebrny medal w tym wyścigu wywalczyła Katarzyna Niewiadoma Fini.
15: Super FM. Pogoda.
0: To będzie bardzo przyjemne i pogodne popołudnie, nawet do 25 stopni. Teraz sprawdzamy nasze superstacje meteo. 14 stopni niedaleko Placu Grunwaldzkiego. 14 także u naszej słuchaczki Moniki na Pomorzanach. Pozdrawiamy słuchaczy z Pomorzan.
13: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: I obiecałem pozdrowić wszystkich słuchaczy, internautów, którzy także za pośrednictwem naszej strony super.fm są z nami. Za 20.50.

Wtorkowe przedpołudnie z radiem Super FM trwa. Jak już informowaliśmy w Super FM, już za dwa dni spacerek na Uniwerek i inauguracja roku to będzie jubileuszowy. Piąty spacerek na Uniwerek. Szczecin po raz kolejny stanie się akademicką stolicą współpracy i integracji. Studenci i kadra profesorska, przypominamy, spotykają się 1 października o 11.40 na placu Adamowicza. Tymczasem na szczecińskim rynku nieruchomości spore zainteresowanie mieszkaniami na wynajem. Na rynku bowiem pojawili się po wakacjach studenci, którzy szukają dla siebie lokum, a szczecińskie uczelnie przygotowały około 5000 miejsc w domach studenckich. O zakwaterowanie w tym roku jest trudniej. Chętni już są wpisywani na tak zwane listy rezerwowe. Przypomnijmy, miesięczne opłaty w tym roku za akademik wynoszą od 600 do 1100 zł.

0: Edyta Bartosiewicz i Krzysztof Krawczyk. Przed momentem to wtorkowe przedpołudniowe spotkanie z Radiem Super FM. Mamy dla Was dobre wiadomości. Tegoroczna jesień może być cieplejsza niż zwykle. Obecne ocieplenie, jak wynika z prognoz, na razie z nami pozostanie. Więcej o tym już za chwilę w wiadomościach Super FM o 10.
1: Reklama. Na dobry dzień i jeszcze lepszy wieczór. Na luzie i na obcasie. Na dobry humor i na jego poprawę. Na piątek i świątek. Na mnie, na ciebie, na nią, na niego. Na wszystkich. Pasuje jak ulał. Odzież z Moda Club.
2: Czy to nie przypadkiem tam, gdzie była kiedyś Moda Polska?
1: Tak, tam, gdzie od zawsze ubierali się mieszkańcy Szczecina. Moda Club nadal stylowo ubiera kobiety i mężczyzn na każdą okazję. I bez niej najmodniejsze kolekcje światowych marek. Gary Weber, Typhoon, Roy Robson, Bugatti. Niepowtarzalne wzornictwo, niebanalne fasony. Moda Club. Szczecin, Aleja Wyzwolenia 1. Moda Club. Wyjątkowa moda dla ceniących wygląd osób.
3: Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologie oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada, Szczecin, ulica Citroena 1 i przekonaj się sam, że wybór dealera ma znaczenie.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Fonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Fonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: I po reklamie.
8: Jest 10. Wiadomości Super FM.
9: Za mieszkańcami Lubelszczyzny i Podkarpacia niespokojny poniedziałek. Dwóch nastolatków na kominie dawnej elektrociepłowni w Łodzi. Ciepła jesień zmienia zwyczaje ptaków.
7: Super FM. Wiadomości.
9: Miriam Lipińska. Wschód kraju z alertami RCB. Wczoraj mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny kilkukrotnie dostawali powiadomienia o możliwym ataku z powietrza. To w związku z uderzeniem drona blisko polskiej granicy w Dorohusku. Syreny zawyły m.in. w Lublinie. Wojewoda lubelski zapewnia, że służby cały czas pracują w stanie podwyższonej gotowości, choć wczoraj wiele osób alerty RCB dostało z opóźnieniem, a syren nie było słychać. Wojewoda Krzysztof Komorski zapewnia jednak, że urządzeń systematycznie przybywa.
10: Urządzenia zostały włączone w ilości większej niż ostatnio, dlatego że do programu wyjmujemy cały czas te kolejne urządzenia.
9: W sumie w całym regionie zawyło ponad 600 syren. Docelowo do końca roku na Lubelszczyźnie stanie ponad 1000 urządzeń. Dzięki temu ich sygnał ma być bardziej słyszalny. Miała być dobra zabawa, było o krok od tragedii, a skończyło się dużą akcją służb. Dwóch nastolatków próbowało wejść na 160-metrowy komin na terenie dawnej elektrociepłowni EC2 w Łodzi. Udało im się dostać na prywatny teren, omijając zabezpieczenia. Podczas wchodzenia, bez odpowiedniego przygotowania i sprzętu, w pewnym momencie zabrakło im sił. Sytuację zauważyła ochrona obiektu i wezwała służby ratunkowe. Strażacy z drabiny ściągnęli chłopców na ziemię. Izabela Łęcka.

0: Lalka i Stanisław Wokulski to najsłynniejsza para ostatnich dni w polskim kinie. Lalkomanię zawdzięczamy serialowej wersji powieści Bolesława Prusa, ale też filmowi w reżyserii Macieja Kowalskiego, który wczoraj miał swoją uroczystą premierę. Lalka w wersji filmowej to bardziej klasyczna opowieść, której bliżej do powieści Bolesława Prusa. Ta serialowa to obyczajowa wariacja wzorowana na lalce. Nie odkrywamy niczego nowego, twierdzi Andrzej Seweryn w filmie Hrabia Łęcki.
1: Ja myślę, że trzeba uważnie czytać te utwory, które nazywamy klasycznymi, i okażą się one nagle współczesne, przemawiające do nas.
0: Film Lalka z plejadą gwiazd w kinach do obejrzenia od środy. Tegoroczna jesień może być cieplejsza niż zwykle. Obecne ocieplenie, jak wynika z prognoz, na razie z nami zostanie. Takie wysokie temperatury jesienią zmieniają zachowania ptaków. Niektóre gatunki ponownie śpiewają tak jak wiosną, inne przesuwają porę odlotu do ciepłych krajów, mówi ornitolog profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
2: Są jeżyki, jaskółka, oknówka, bocian.
3: A mamy one już odleciały.
2: Tak, one w większości odleciały. Natomiast te, które odlot bardzo mocno zależy od temperatury i od tego, jak wyglądają zasoby pokarmowe, no to mamy tutaj szpaki właśnie, zięba.
3: Rozumiem, że możemy się spodziewać,
2: później,
3: że odlecą.
2: Tak. No i długoterminowo to widzimy. W ciągu ostatnich 3-4 dekad część gatunków przesunęła o tydzień, dwa tygodnie właśnie. Odlot.
0: To między innymi szpaki i czajki. Te ostatnie zaczęły nawet zimować w Polsce.
4: Super FM. Pogoda.
5: I nie obrażamy się, niech zimują jak najdłużej z nami i niech śpiewają ptaki jak najdłużej. Nie martwimy się tym, że po 10 w stolicy Pomorza Zachodniego tylko 14 stopni. Prognozy na wtorkowe popołudnie są, proszę Państwa, jeszcze lepsze, nawet do 25 stopni. Tyle po południu powinno być w naszym mieście, gdzieniegdzie niegroźne chmury i co najważniejsze, bez deszczu.
6: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Fempler.
5: Taką jesień lubimy najbardziej. Jak bliskość przyrody leczy naszą psychikę? Za chwilę w naszym programie gościć będziemy dr Monikę Mak z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Za kilkanaście minut Super Eko Magazyn.
6: Super FM z widokiem na Szczecin.
5: Eric Astley, Sylwia Grzeszczak, Sophie Ellis Bextor. Takie są muzyczne plany w tej godzinie i mam nadzieję, że zostaniecie z nami. Tu Super FM na 97,5.

0: pięknie tu.
1: I czysto.
0: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
1: Świadomość ekologiczna rośnie.
2: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM, Super Eko Magazyn w każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność, skąd i gdzie? Ekologia, co to jest? Hałas, jak go unikać? Moda, czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn już w najbliższy wtorek po 10:00 tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna. Dla nich, dla was, dla nas. Super Eko Magazyn.
3: Kolejne wydanie Eko Magazynu i tak się zastanawiam, że ten temat ekolęk czy ekospokój, jak bliskość przyrody leczy naszą psychikę, to na ten czas, gdzie właściwie już jesteśmy w ogródku, witamy się z jesienią szarą, chmurną i ponurą, to myślę, że to jest idealny moment, żeby jeszcze porozmawiać. Doktor habilitowana Monika Mak, Pomorski Uniwersytet Medyczny, jest ze mną w studiu. Dzień dobry, pani doktor.
4: Dzień dobry.
3: No to jak to jest z tymi endorfinami, z tą radością, która płynie z przyrody, jeszcze tej, jak mamy na przykład słońce jesienią?
4: No właśnie wczoraj też jadąc na wycieczkę widziałam bardzo dużo grzybiarzy, więc ja myślę, że ta złota jesień też sprzyja właśnie temu, że z tą przyrodą bardziej się obcuje. No i faktycznie tutaj no, mogą się pojawić pewne tematy związane z ekolękiem.
3: Zaskoczyła mnie pani doktor, czyli?
4: Bo zwykle mówimy o czymś takim jak właśnie ekopsychologia, zbawienny wpływ przyrody, a tutaj no, gdzieś tam ostatnie badania też, w które będę się angażować niedługo, mówią o takim zjawisku jak właśnie ekolęk i biofobia. Oznacza to, że możemy nawet dobrze reagować na przyrodę, która jest w oddaleniu, ale w momencie, kiedy ona znajduje się bliżej nas w postaci pajęczyn na twarzy czy owadów, kleszczy, to mogą pojawiać się lęki, odraza, niechęć do obcowania z przyrodą, dlatego teraz też w badaniach pojawiają się takie tematy.
3: Bo ludzie siedzą na streamingach, oglądają jakieś horrory, jakichś pajączkach zabójczych i później wychodzą do lasu i widzą pajączka i się stresują. A co wtedy w mózgu zachodzi? Bo zakładam, że to są też jakieś chemiczne procesy.
4: Tak, oczywiście, że to są neurochemiczne procesy i inne obszary mózgu i inne neuroprzekaźniki będą się nam aktywować w momencie, kiedy odczuwamy coś pozytywnego, a kiedy odczuwamy coś negatywnego. I tutaj właśnie może nie streamingi, może nie horrory. Wydaje mi się, że bardziej może taka nieznajomość, obcość, bo w momencie, kiedy dążymy do takiego większego uporządkowania i na przykład w ogrodzie mamy no, sam beton i żwir, to mamy mniejszą szansę spotkać się z tą przyrodą bliżej. I czasami dzieci też reagują, widzą dżdżownicę, tak, i reagują odrazą, albo rodzic też od razu krzyczy i też z przerażeniem, i potem mamy jednak uczenie się pewnych reakcji, w wyniku po prostu nieznajomości pewnych elementów przyrody.
3: Co to za czasy, pani doktor? Ale rzeczywiście ja to też widzę. Po prostu idzie sobie żuczek, od razu jest stres. Co się dzieje? Po prostu no, ludzie za mało w tę przyrodę wychodzą.
4: Nie trzeba od razu wychodzić do dzikiego lasu. Bo też jedno ciekawe polskie badanie z 2019 pokazało, że ludzie różnie reagują na fotografie związane z przyrodą. Okazało się, że fotografie, które przedstawiają taką mocno dziką przyrodę, gdzie nie widać za bardzo wejścia, gdzie jest nieprzejrzyście, wzbudzają większe poczucie lęku niż na przykład zdjęcia, gdzie mamy większą widoczność, czytelne ścieżki, więc być może to oswajanie przyrody jakby w tych czasach może właśnie polegać na tym, żeby ją zbliżać bardziej w terenach miejskich jakimś takim no, ładnym, efektywnym planowaniem.
3: Albo bezpiecznie na ekranie, żeby obejrzeć sobie jakiś film dokumentalny o Amazonii. Bardzo ciekawy temat pani doktor poruszyła. Wrócimy do tego w Super Eko Magazynie. Już za chwilę przypomnę. Moim państwa gościem jest doktor habilitowana Monika Mak z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.
2: Super Eko

0: Pięknie tu.
1: I czysto.
0: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
1: Świadomość ekologiczna rośnie.
2: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM, Super Eko Magazyn w każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność, skąd i gdzie? Ekologia, co to jest? Hałas, jak go unikać? Moda, czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn już w najbliższy wtorek po 10:00 tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna. Dla nich, dla was, dla nas. Super Eko Magazyn.
3: W Super Eko Magazynie kontynuujemy rozmowę z doktor habilitowaną Moniką Mak, Pomorski Uniwersytet Medyczny. Zaczęliśmy od ekolęku czy ekospokoju, jak bliskość przyrody leczy naszą psychikę. Taki jest temat naszego spotkania. Natomiast w tej pierwszej części, której słuchaliście, pani doktor wspominała przede wszystkim o tym ekolęku, że coś, czego nie znamy, że wyjście w dziką przyrodę zaczyna stresować, bo pająk, bo dżdżownica. To może spróbujmy jakoś pomóc tym, którzy się tym stresują. Co w takiej sytuacji należy zrobić? Wspominała pani, że też badania są na ten temat poważne, naukowe. No to czy też szukacie odpowiedzi na pytanie, jak takim ludziom pomóc, których stresuje zwykły pająk?
4: W chwilach, kiedy ten lęk faktycznie możemy traktować jako zaburzenie, które już będzie jakimś rozpoznaniem, są na to też pewne sposoby psychoterapeutyczne, terapia poznawczo-behawioralna, która może redukować lęk, ale to tylko w takich, powiedzmy,
3: wywozimy do lasu, do środka. Oj, i trzeba sobie poradzić.
4: To kiedyś też było stosowane jako taka terapia ekspozycyjna.
3: Szokowa.
4: Teraz staramy się to bardziej jednak planować, żeby tego szoku uniknąć, bo to tu z etyką też trochę ma to mało wspólnego. Dlatego też badamy teraz takie reakcje indywidualne, bo dla każdego co innego trochę znaczy natura, tak? Dla kogoś to może być właśnie przydomowy ogródek, a dla kogoś faktycznie no, wyprawa leśna w jak najdziksze ostępy, i tutaj właśnie trzeba to zindywidualizować, bo zielone recepty tak zwane, które niektórzy psychiatrzy teraz nawet przepisują, czyli więcej kontaktu z przyrodą, właściwie nie do końca wiadomo, co można rozumieć przez ten kontakt z przyrodą. Czy faktycznie wywozimy, wrzucamy i zobaczymy, czy wróci, czy ewentualnie możemy zaproponować, tak? Czy to jest park, bo też pamiętajmy o różnego rodzaju jakby beneficjentach tej przyrody. To mogą być ludzie starsi, seniorzy, osoby, które mają kłopoty z poruszaniem się. Także tutaj trzeba uwzględnić potrzeby wszystkich i zindywidualizować jakby zalecenia, żeby po prostu nie odstraszyć, tylko żeby to faktycznie miało działanie pozytywne.
3: Ja cały czas tak sobie myślę, że to jest bardzo przewrotny temat do Super Eko Magazynu, gdzie my tu zazwyczaj mówimy o tej przyrodzie w takim totalnie pozytywnym kontekście. Okazuje się, że ta przyroda potrafi ludzi stresować, ale tak się, bo człowiek się zaczyna zastanawiać, czy to jest znak czasów, czy są też jakieś badania, czy państwo mają takie dane, na przykład statystyczne, czy to narasta z biegiem lat, czy to faktycznie jest znak naszych czasów, takich bardzo mocno technologicznych, nakierowanych, na wiem, na te siedzenie przed komputerami, bardzo tu umownie teraz mówiąc, ale myślę, że wszyscy wiemy, o co chodzi w tym stwierdzeniu.
4: Czy badań jest bardzo dużo. Problem w tym, że one są niejednorodne. Ciężko jakby tu wyciągnąć taki
3: wspólny mianownik.
4: Wspólny mianownik, to co na przykład nazywamy metaanalizami, czyli tak zbiorami bardzo dużych danych. Niemniej jednak takie doniesienia też pokazują, że faktycznie jest to znak naszych czasów, bo też jakby musimy się przystosowywać do innych stresorów. Jakby co innego nas też stresuje, co innego jest nam bliższe, co innego obce, bo mało jakby osób teraz umie sobie na przykład poradzić, tak? Wyjść na jakąś taką wyprawę survivalową, co kiedyś na przykład, no nie wiem, było praktykowane w harcerstwie, czy w ogóle na piknikach weekendowych. Także tutaj no, trzeba porównać też kompetencje, które my musimy zdobywać, żeby sobie poradzić w tym świecie. Więc to wydaje mi się, że też jest takim problemem, bo tu ciężko mówić, no dobre czasy, złe czasy, no wiadomo. To
3: każde
4: tak.
3: czasy są takie, jakie są, jakieś są. I tak troszeczkę filozoficznie kończymy to wydanie, zaskakujące, myślę, wydanie Super Eko Magazynu, ten odcinek doktor habilitowana Monika Mak, Pomorski Uniwersytet Medyczny. Mieliśmy rozmawiać o psychologicznych aspektach zmian klimatycznych i tak trochę nam się właśnie udało, pani doktor, ale ja nie wiem, jakie to są wnioski i zostawiam to naszym słuchaczom, natomiast już teraz mogę zapowiedzieć, że za tydzień porozmawiamy o wyprawie do lasu, do Drawieńskiego Parku Narodowego, więc myślę, że będziemy kontynuowali namawianie naszych słuchaczy do tego, żeby jednak z tą przyrodą gdzieś tam obcować. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję również.
2: Tylko w radiu Super FM, Super Eko Magazyn w każdy wtorek po 10:00, a w nim ekożywność, skąd i gdzie, ekologia, co to jest, hałas, jak go unikać, moda, czy to jest eko i wiele innych tematów, które pomogą Wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn już w najbliższy wtorek po 10:00 tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.

0: Reklama.
1: Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
2: No i właśnie w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
3: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów. Przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 14,99. Dino, najbliżej Ciebie.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
8: Super FM zaprasza.
9: Barbara Gądek, czas na serwis kulturalny i najważniejsze wydarzenia artystyczne, które czekają na Was w Szczecinie. Na scenę włoską Teatru Polskiego w tym tygodniu powraca widowiskowy musical w technologii 3D Polita. Spektakl w reżyserii Janusza Józefowicza z muzyką Janusza Stokłosy opowiada o burzliwym życiu i wielkiej karierze Poli Negri. W rolę kultowej aktorki wciela się Sylwia Różycka. To niezwykła okazja, by przypomnieć sobie historię Barbary Apolonii Chałupiec z Lipna, która jako pierwsza europejska aktorka podbiła Hollywood, jeszcze przed Marleną Dietrich czy Gretą Garbo. Pola Negri zdobyła świat nie tylko talentem, ale i ekscentrycznym stylem życia, romansami z Charlie Chaplinem czy Rudolfem Valentino oraz olbrzymim majątkiem. Warto dodać, że na deskach Teatru Polskiego zobaczycie w tym tygodniu również spektakle Pół na Pół oraz Kora Dziecko Słońca. Tymczasem niezwykle ważny moment przeżywa w tym tygodniu Filharmonia w Szczecinie, która uroczyście inauguruje swój 79. sezon artystyczny. To początek nowej muzycznej podróży, pełnej spotkań z wybitnymi dziełami różnych epok, cenionymi dyrygentami i laureatami prestiżowych konkursów międzynarodowych. W nowym sezonie powrócą popularne cykle, takie jak Pomniki i Symfoniki, prezentujący największe dzieła literatury orkiestrowej, a także cykl Filharmonia, skupiający się na twórczości i działalności kobiet w świecie muzyki. Więcej informacji o wydarzeniach kulturalnych w mieście usłyszycie w kolejnych serwisach. Zapraszam. Przenosimy się na deski teatru i scenę jazzową, gdzie czekają na Was wyjątkowe propozycje. W Teatrze Lalek Pleciuga jest spektakl Perfekty i Ambaras w reżyserii Jakuba Kofty, według tekstu cenionej dramatopisarki Marii Wojtyszko. To pełna magicznych światów i nieoczekiwanych zwrotów akcji bajka Drogi, opowiadająca o dwóch książętach, bratnich przeciwieństwach, którzy wyruszają w świat, by sprawdzić, kto tu naprawdę rozdaje karty. W tej podróży wszystko jest możliwe. Spotkanie wróżki, a nawet polubienie. Przyszywanego brata. To mądra opowieść o sile wyobraźni, pięknej różnorodności oraz o tym, że kochająca się rodzina jest największym bogactwem. Z kolei w niedzielę Jazzment Club zaprasza na wyjątkowy wieczór z formacją Jola Szczepaniak Quartet pod hasłem Let It Be Jazz. W klubowych wnętrzach zabrzmią ulubione standardy jazzowe zespołu oraz niespodziewane jazzowe aranżacje utworów innych muzycznych światów, takich jak choćby słynne Imagine Johna Lennona.
7: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.

gdy mam Ocean Drive i Ego, ostatni dzień lata, tak gramy w przedpołudniowym programie 12 minut do godziny 11. Ja już jestem po drugiej kawie, napisała do mnie przed momentem słuchaczka Grażyna i tak słucham muzyki Super FM i odnajduję absolutną tęsknotę za słonecznym, upalnym latem. Zdaniem naszej słuchaczki wymarzony urlop to dawno, dawno był i już kombinuję, jak tutaj w październiku urwać parę dni, oby tylko pogoda dopisała doskonałe warunki, by na przykład dzisiaj z wysokości trochę pooglądać nasze miasto Szczecin z 22 piętra. Przy okazji po południu można przyjść na smaczne ciacho z kawą w Kafe 22, skoro mówimy o wysokościach, świetnie wpisuje się w ten pejzaż ta piosenka Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly.

0: przed 11 na Li Furtado. W wiadomościach Super FM ważne informacje dla studentów, przypomnienie od ZUS-u dla szczecińskich żaków przed nowym rokiem akademickim. Jeśli pracowaliście w wakacje, sprawdźcie, czy jesteście ubezpieczeni.
1: Reklama.
2: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. Przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się? Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39.
3: Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease & Drive w Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
4: Janie, skarpeta na pieniądze.
5: Się rozpadła.
6: Noż do 100.
5: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
7: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
8: Dzieci ogarnięte?
9: Ogarnięte.
8: Praca?
9: Jak zawsze.
8: A ty?
9: Ja?
8: No właśnie. Kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
9: Chyba czas to nadrobić.
8: Jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
9: Kobiecość pod dobrą opieką?
8: Koniecznie.
10: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
2: Jest 11:00. Wiadomości Super FM.
13: Dziś decyzja sądu w sprawie 13-latka, który planował atak w szkole. W Polsce przybywa osób, które całkowicie rezygnują z alkoholu. Kolejny polski pisarz będzie mieć swoją planetoidę.
1: Super FM. Wiadomości.
13: Miriam Lipińska. Sąd rodzinny zajmie się dziś 13-latkiem z Wąbrzeźna, który planował atak w szkole. Wczoraj rano do jego domu weszli policjanci, którzy znaleźli w spakowanym do szkoły plecaku bagnet, a w mieszkaniu tasak. Chłopak został przesłuchany w obecności ojca, przyznał się do zabicia kilku kotów i do planowania ataku na przypadkowe osoby w szkole. Na razie 13-latek jest w policyjnej izbie dziecka, gdzie czeka na decyzję sądu w swojej sprawie. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia coraz częściej są alarmowani o zagrożeniu z

0: Wietrza. Syreny zawyły między innymi wczoraj po południu, choć jak mówią mieszkańcy Lublina, nie wszędzie było je słychać.
1: Ja żadnych syren, będąc w różnych częściach miasta między 15 a 18, chodząc po kilku galeriach handlowych, absolutnie nie miałam o niczym zielonego pojęcia. Powiem szczerze, zupełnie nie wiem już, co mam o tym myśleć.
0: Mówi pani Agnieszka, o zagrożeniu dowiedziała się dopiero po powrocie do domu z portali informacyjnych. Tam, gdzie syreny były słyszalne, na stacjach benzynowych, w sklepach czy aptekach, mimo alarmu pracy nie przerwano. A należało to zrobić, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Magdalena Roguska.
2: Takie generalne zasady, które dotyczą mieszkań, które dotyczą domów, także budynków użyteczności publicznej, także miejsc naszej pracy. Wybieramy pomieszczenie możliwie na najniższej kondygnacji i takie, które jest oddalone od okien.
0: Kluczowe jest, by to, gdzie się schowamy, wiedzieć wcześniej. W Polsce szybko przybywa abstynentów. Pod tym względem jesteśmy w unijnej czołówce. Codzienne picie alkoholu deklaruje zaledwie 0,5% pytań. Cotygodniowe niecałe 3%, a raz w miesiącu po coś mocniejszego sięga 17%. Najwięcej z nas pije sporadycznie, ponad 44,5%, a całkowitymi abstynentami jest 35%. Przybywająca liczba osób, które w ogóle nie piją alkoholu, jak zauważa Puls Biznesu, który przytacza dane Eurostatu, może częściowo tłumaczyć budżetowe kłopoty z wpływami z podatków akcyzowych. Teraz przypomnienie od ZUS-u dla studentów przed nowym rokiem akademickim. Jeśli pracowaliście w wakacje, sprawdźcie, czy jesteście ubezpieczeni. Zakład tłumaczy, że po zakończeniu pracy wcześniejsze zgłoszenie studenta jako członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego nie odnawia się automatycznie, a o tym, że ubezpieczenia nie ma, student może dowiedzieć się dopiero podczas wizyty u lekarza. W przypadku, gdy student nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia i nie może zostać zgłoszony na przykład przez ubezpieczonego rodzica, do ubezpieczenia może zgłosić go uczelnia. XIX-wieczny polski pisarz Józef Ignacy Kraszewski został uhonorowany planetoidą. Grupa robocza Międzynarodowej Unii Astronomicznej zdecydowała, że obiekt do tej pory znany jako 2008JC6 będzie nosić imię autora starej baśni. A spośród polskich pisarzy nazwami planetoid upamiętnieni zostali także Adam Mickiewicz, Henryk Sienkiewicz, Stanisław Lem czy Olga Tokarczuk.
3: Super FM. Pogoda.
4: Teraz 19 stopni niedaleko bramy portowej, 18 w okolicach Warszawa, 18 stopni także na Niebuszewie. Dzisiaj szczecińskie termometry powinny pokazać 25 stopni, to po południu. Po południu także będzie pogodniej i słoneczniej i dodajmy, to doskonały moment na spacer po pracy.
3: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Fendler.
4: 4 minuty po 11:00, darmowe wtorki. To specjalna akcja w kancelarii Jagiełło-Tobolewski, kancelarii radców prawnych. Za kilkanaście minut w Super FM podsumujemy tę akcję.
3: Super FM.

0: Nasi goście już w studiu Super FM. Artur Tobolewski po mojej lewej stronie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Jest z nami także Witold Jagiełło. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Kancelaria Jagiełło Tobolewscy. Jak Tobolewski, jak panowie tutaj przyszliście, to pierwsze zdanie. Bardzo mi się spodobało, że tutaj jak człowiek wygląda przez nasze redakcyjne okno, to same banki. No trochę o bankach będziemy mówić, trochę o waszej inicjatywie darmowych wtorków będziemy mówili. Najpierw zapytam, czy duże było w ogóle zainteresowanie osób, które no właśnie skorzystały z tej darmowej akcji konsultacji, rozmów z wami i w ogóle jakie tematy były najczęściej poruszane? Może pan Witold.
2: Tak, zainteresowanie było duże, w sumie takiego się spodziewaliśmy. Od samego początku akcji frekwencja była duża. Bardzo dużo ludzi chciało do nas przyjść, poznać nas, zobaczyć i zostawić swoje umowy i porozmawiać o problemach, które mają w związku z kredytami zaciągniętymi, czy to kredytami gotówkowymi, czy hipotecznymi, ale też było spore odzew i zainteresowanie klientów, którzy wysyłali do nas zapytania drogą mailową, czy przesyłali umowy. A jakie pytania najczęściej się pojawiały?
0: Jakie tematy pojawiały się?
2: Tych pytań było dużo, ale koniec końców te wszystkie pytania mógłbym sprowadzić do tego, panie mecenasie, czy da się coś z tym tematem, z tą umową zrobić? Bo na
0: ale
2: przykład,
0: zrobić, czyli co? Nie rozumiem umowy,
2: tak, albo
0: zapisów.
2: Tej umowy nie rozumiem, albo nie wiem, dlaczego bank obciąża mnie takimi kwotami, nie wynika mi to z umowy kredytowej, albo nie wiem, dlaczego takie instytucje są zastosowane w moim kredycie. Myślałem, że ten kredyt będzie tańszy, nikt nie uprzedzał mnie o ryzyku. Albo takie pytanie, które najbardziej utkwiło mi w pamięci, to dlaczego, skoro dostałem kwotę 80 tysięcy złotych, mam tutaj wpisaną kwotę 120 tysięcy złotych. I co się z tym wiąże? Czy ja ponoszę w związku z tym jakieś dodatkowe koszty? To, co razi mnie najbardziej, to jest to, że ludziom to wszystko nie było tłumaczone w ludzki sposób właśnie.
1: Tak, dokładnie. Tak jak tutaj mówi kolega Witold, te 40 tysięcy złotych różnicy to są najczęściej koszty kredytu powiązane z prowizją czy z ubezpieczeniem. Okazują się one
2: często
1: po prostu
2: narzucanym.
1: Tak, narzucane są po prostu to bardzo drogie kredyty. To jest jakby jedna sprawa, a jeżeli chodzi o ilość osób, które do nas trafiła w te wtorki, to jest mniej więcej 10-15 osób. Są takie osoby, które nie posługują się najczęściej wtedy mailem, wolą przyjść, porozmawiać, przekazać taką umowę osobiście, porozmawiać też z nami, zobaczyć jak wygląda kancelaria i dowiedzieć się, czy coś w tych umowach można zrobić i czy można im pomóc.
2: Tak, w każdy wtorek tak gdzieś tyle osób tak przychodziło, no plus także kontakt jeszcze mailowy.
1: Na razie też dodać, że dzisiaj jest ten ostatni wtorek, więc już od rana było kilka osób w kancelarii. Kancelaria jest czynna, więc zapraszamy do 18.
0: Do 18,
1: dokładnie.
0: Tak. Kto wpadł na ten pomysł? Bo to jest, powiem szczerze, taki po raz pierwszy słyszę, że jest taka w ogóle inicjatywa w Szczecinie, że można przyjść we wtorek, spotkać się z mecenasem, porozmawiać, położyć swoją umowę kredytową. Jak po partnersku porozmawiać.
1: Tak, to znaczy akurat ja wpadłem na ten pomysł, natomiast to wynika z tego, że teoretycznie wydaje się, że już tak dużo się mówi w mediach na temat czy to sankcji kredytu darmowego, czy jakichś niekorzystnych postanowień w umowach dotyczących kredytu hipotecznego, że ludzie już wiedzą, że społeczeństwo wie, że należy się udać do prawnika i dowiedzieć się, czy takie umowy mają jakieś wadliwe zapisy. Ale po przemyśleniu sprawy doszliśmy do wniosku, że niekoniecznie, że to tylko nam się tak wydaje, że to już jest tak powszechny temat. W związku z tym zaproponujemy po prostu taką możliwość, żeby przyjść i sobie taką umowę zanalizować.
2: I po ludzku porozmawiać.
0: Słuchajcie, ja słyszałem, że prawie połowa ludzi, którzy podpisują umowy kredytowe, w ogóle nie czyta do końca tych wszystkich zapisów, które są.
1: No bo to jest zbyt trudne. To jest zbyt trudne. Najczęściej ten proces podpisywania umowy wygląda w ten sposób, że ludzie sprawdzają, co naturalne, swoje dane osobowe, ilość lat tego kredytu, czy tam miesięcy, czyli takie podstawowe kwestie. Jaka rata, wysokość raty, dokładnie. A później już te kwestie związane z samym oprocentowaniem, no to jest, umówmy się, zbyt trudne, żeby sobie to tak wytłumaczyć na miejscu i zrozumieć, jak ten mechanizm w ogóle funkcjonuje, jak on został stworzony.
0: Przyznajcie się, ile razy tłumaczyliście klientom, co to jest WIBOR?
1: Oj, za każdym razem praktycznie. Natomiast to jest chyba tak nie do wytłumaczenia. Czasami stosujemy taką metodę rysowania, bo wtedy najłatwiej wychodzi.
0: No dobrze, a jakbyście wytłumaczyli naszym słuchaczom, co to jest WIBOR? I jak należy podchodzić do tego WIBOR-u?
2: Ja bym to powiedział w ten sposób.
0: Tak po ludzku.
2: Tak po ludzku, ale ja to z tej mojej prawniczej natury, z tego, co badam ten WIBOR od jakiegoś czasu.
0: No, pan jest specjalistą od WIBOR-u.
2: Tak, ja bym to powiedział tak. To jest ten czynnik ryzyka w waszej umowie, który powoduje to, że tak naprawdę nie wiecie, w jakiej wysokości ratę kredytu będziecie płacili w najbliższym czasie. I to, co najgorsze w tym wszystkim, nie wiecie, jak to jest skonstruowane. Kto o tym decyduje i na jakich zasadach?
1: Czyli jest obarczony ryzykiem i jest zmienny.
2: Mhm. To powoduje... Wiem, że wszyscy chcieliby to wytłumaczyć w ten sposób, że to jest cena pieniądza na rynku.
0: No tak, słyszeliśmy.
2: Tyle kosztuje wasz pieniądz na rynku. Natomiast to trochę odbiega od rzeczywistości, od takiej definicji. Natomiast no, nie wszystko musi mieć prostą definicję. My tutaj doszukujemy się tego, co jest pomiędzy tymi poszczególnymi słowami, pomiędzy wyrazami i próbujemy ten sens przekazać. Pierwsze klientowi, a w najbliższej kolejności sądowi, żeby przedstawić nasze racje.
1: Najczęściej sąd się z nami zgadza, więc jest w porządku.
0: No dobrze, dzisiaj do 18:00 ostatnia szansa, chociaż jak tak patrzę na was, to mam wrażenie, że wy macie taki błysk wokół i chcielibyście kontynuować tę akcję.
1: Tak, tak, to na pewno nie jest koniec. Jeszcze nie wiemy, z czym powrócimy, czy to będą wtorki, środy, a może to będzie jakaś konferencja, na którą zaprosimy większą ilość osób, które też mogły się z nami spotkać. Nad tym się jeszcze będziemy zastanawiać.
0: Do 18:00 jeszcze parę godzin pozostało. Jak z wami się skontaktować? Jak? Czy jest jeszcze szansa, żeby się dzisiaj umówić do tej 18:00?
1: Nie trzeba się umawiać. Po prostu zapraszamy do naszej kancelarii, która znajduje się przy papieża Jana Pawła II, 28/3. Wystarczy podejść, zadzwonić, zapukać, przynieść swoją umowę, a my na pewno się już zaopiekujemy.
2: Proste. Zapraszamy.
0: Proste. Zapraszali Artur Tobolewski i Witold Jagiełło. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Również.

0: Ten duet coraz bardziej nam się podoba. Dawid Kwiatkowski i Margaret w nowej piosence, później ci opowiem. Muzyczna playlista, czyli wszystkie te piosenki, które gramy w Super FM, dostępne są na naszej stronie Super FM w zakładce Muzyka. Sporo dzieje się na ławce trenerskiej King Wilków Morskich w tygodniu. Teraz sport, w którym no właśnie koszykarze rozpoczynają nowy sezon PGE Basket Ligi. Asystent trenera rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron. Na jego miejsce znaleziono już zastępstwo. Więcej o szczecińskim sporcie, ale także o bieżących sprawach naszego miasta znajdziecie na naszej stronie super.fm.
1: Reklama.
2: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
8: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
7: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
8: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
1: I po reklamie.
5: Super FM z widokiem na Szczecin.

Super FM, kolejna wakacyjna, tegoroczna, dodajmy, wakacyjna pocztówka i Dawid Podsiadło na błysk. 12 minut do południa, Super FM z widokiem na Szczecin. W naszym programie teraz zaglądamy do Słowianina. Tam trwa Festiwal Młodych Talentów 2026 i zbliżamy się do finału. Wśród finalistów wystąpi ona, Mela Koteluk, laureatka Fryderyków. Wyjątkowy głos, charakterystyczne brzmienie jej piosenek, które zostają na długo. Jej koncerty łączą subtelność z ogromną sceniczną energią. Przypomnijmy, Mela Koteluk wystąpi już 10 października w Domu Kultury Słowianin podczas 19 finału Młodych Talentów Nowa Energia. Gorąco zapraszamy i będziemy jeszcze Wam przypominać o tym wyjątkowym koncercie. Teraz Dua Lipa.

0: Tak grało się w latach 90. Take that przed momentem. Tymczasem rząd pracuje właśnie nad projektem budżetu na przyszły rok i w jego ramach przewidziano zmiany podatkowe. Jakie? O tym już za chwilę w wiadomościach Super FM w samo południe.
1: Posłuchaj w Super FM.
2: Nie czekaj, aż zdrowie przypomni ci o sobie. W Klinice Zdrowia rozmawiamy o tym, co naprawdę ważne. O profilaktyce, leczeniu, zdrowiu i codziennym dbaniu o siebie. Klinika Zdrowia. W każdy czwartek po 13 w Radiu Super FM. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk. Klinika Zdrowia. Bo lepiej wiedzieć wcześniej.
3: Na program zaprasza organizator pierwszego szczecińskiego Forum Psychoonkologicznego i Opieki Paliatywnej oraz sponsor Kliniki Zdrowia. Forum onkologiczne.com.
1: Posłuchaj w Super FM.
4: Reklama. Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
5: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
4: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracją.

0: od Oleofarm. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
1: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
2: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Każda kobieta marzy o eleganckim mężczyźnie, a każdy elegancki mężczyzna marzy o Bugatti i kobiecie. Zobacz najnowszą kolekcję odzieży Bugatti w najlepszym światowym stylu. Moda Club. Autoryzowany salon z marką Bugatti w Szczecinie. Aleja Wyzwolenia 1 przy Placu Żołnierza. Moda Club. Wyjątkowa moda dla wyjątkowych mężczyzn.
4: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
5: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
4: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
5: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
6: I po reklamie.
7: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
8: Wybuch w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym w Elblągu. Potem premier o planowanych zmianach podatkowych i Hubert Hurkacz przed szansą na tytuł w Chengdu.
6: Super FM. Wiadomości.
8: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Wybuch nieznanej substancji w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym dla dzieci w Elblągu. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale obiekt przy ulicy Mazurskiej natychmiast ewakuowano. Trwa sprawdzanie źródła wybuchu, mówi Krzysztof Nowacki z policji w Elblągu.
9: Otrzymaliśmy zgłoszenie o tym, że doszło do jakiegoś pożaru, nagłego zapalenia się w jednym z pokoi, które tutaj zajmują wychowankowie ośrodka. Na miejsce przyjechała policja, nasz nieetatowy zespół rozpoznania minersko pirotechnicznego, żeby sprawdzić, do czego to mogło dojść.
8: Władze Elbląga już zapewniły 40 młodym wychowankom ośrodka tymczasowe schronienie w innej placówce opiekuńczo-wychowawczej. Dodam, że incydent miał miejsce zaledwie dzień po znalezieniu butelek z łatwopalną substancją na terenie jednej z firm tuż obok przyłącza gazowego. Policja na razie jednak nie łączy obu spraw. 11 osób zatrzymało dziś na polecenie Prokuratury Krajowej, CBA i Straży Granicznej w śledztwie dotyczącym Kolegium Humanum. Dalsze informacje śledczy mają przekazać po zakończeniu czynności z zatrzymanymi. Leśnicy kontra aktywiści. W piątek według warszawskich klasów miejskich aktywiści zablokowali wyjazd leśników do rannego łosia na Bielanach. Podczas protestu przeciwko odstrzałowi dzików mieli przypiąć się bowiem do samochodów patrolowych. Aktywiści twierdzą, że zablokowali tylko jeden pojazd, a wyjazd do akcji był możliwy. Przypominają, że w pobliżu miejsca, gdzie znaleziono łosia, jest placówka lasów miejskich, która mogła szybko zareagować. Dodam, że po negocjacjach z policją aktywiści odpięli łańcuchy. Leśnicy pojechali do łosia, ale zwierzę niestety padło. Rząd pracuje właśnie nad projektem budżetu na przyszły rok. W jego ramach przewidziano zmiany podatkowe. Propozycja zmian w PIT zakłada podniesienie pierwszego progu podatkowego do 130 tysięcy złotych oraz wprowadzenie stawki 24% dla dochodów od 130 do 150 tysięcy złotych, przypomniał premier, otwierając posiedzenie rządu.
10: To oznacza, że tak jak do tej pory ludzie, którzy zarabiali powyżej 120 tysięcy, wpadali od razu w ten okrutny najwyższy próg, a w tej chwili nie dość, że stawka jest podniesiona i od 130 tysięcy będzie to liczone do 150 tysięcy, ale podatek będzie wynosił 24%.
8: Stawka 32% miałaby obowiązywać dopiero powyżej 150 tysięcy złotych. Premier ma nadzieję, że korzystnych dla około 3,5 miliona Polaków zmian nie będzie blokował prezydent. Hubert Hurkacz zagra dziś o tytuł w chińskim Chengdu. Nasz tenisista zmierzy się z rozstawionym z dwójką Hiszpanem, z którym ma niezbyt korzystny bilans. Michał Waszkiewicz.
11: No, ostatnie dwa mecze z Alejandro Dawidowiczem Fokiną Polak przegrał, ale też minęło od tych meczów sporo czasu. Tak samo jak od triumfu Polaka, tu doprecyzuję. Hubert Hurkacz miesiąc temu wygrał turniej w Cancun, ale to był Challenger, więc zawody niższej rangi. W Chengdu mamy turniej ATP 250, a na taki finał Hubi czekał ponad rok. W Genewie przegrał wówczas z Nowakiem Dżokowiczem. Turniej ATP wygrał

0: po raz ostatni wiosną 24 roku w Estoril.
1: Mecz finałowy w Chengdu zaplanowano za godzinę.
2: Super FM. Pogoda.
3: Coraz bliżej zapowiadanych 25 stopni, teraz niedaleko placu Adamowicza, 21 kresek, 20 stopni w Zdunowie, niedaleko szpitala.
4: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Fendler.
3: I do wieczora bez deszczu, ani jednej kropli deszczu. Dobre brzmienie, dobre kino. Już jutro startuje festiwal Senior Movie. Więcej zaproszeń jeszcze w tej godzinie od Basi Gądek. Dużo zmian czeka nas w ramach szczecińskiego roweru miejskiego. Można powiedzieć, idzie nowe, tak zapowiada wiceprezydent Łukasz Kadłubowski. Więcej na temat szczecińskiego roweru miejskiego jeszcze w tej godzinie.
4: Super FM z widokiem na Szczecin.
3: Jak zaczynać? To z przytupem. Popołudnie. To jest wtorkowe popołudnie z radiem Super FM. Europe na dobry początek. Jarek Fendler, kłaniam się i zapraszam do 14.00.

Avicii i już wiem, skąd czerpiecie tę energię w pracy. Tu Super FM, 13:30 po południu. Jak pogoda dopisuje, można na spacer do sklepu, a może do pracy. Rowerem dzisiaj aura sprzyja. Tymczasem, jak się okazuje, flota szczecińskiego miejskiego roweru jest spora, a będzie jeszcze większa. Powiększy się o 150 nowych, tym razem elektrycznych rowerów oraz zyska nowe urządzenia zabezpieczające w 750 tradycyjnych już rowerach. Nowe elektryki będą rowerami czwartej generacji z blokadą na tylnym kole. To oznacza, że nie będą potrzebowały specjalnych stacji dokujących i to nie jest jedyna nowość. Jedną z najważniejszych nowości będzie możliwość wypożyczenia roweru bez konieczności instalowania aplikacji. Zatem czekamy na zapowiadane nowości, a już za kilkanaście minut porcja kulturalnych zaproszeń od Basi Gądek.

0: Organek, Mississippi w ogniu. Ile w tej piosence emocji i energii. Dobrze się tego słucha. Super FM, 26 minut po południu. Tu Super FM z widokiem na Szczecin. W czerwcu obchodziliśmy setną rocznicę urodzin Tadeusza Konwickiego, jednego z najbardziej niepowtarzalnych, ale również niedocenianych twórców polskiej kultury XX wieku. Z tej okazji od września do grudnia Kino Zamek zaprasza na spotkania z filmami Tadeusza Konwickiego. Pierwsza z tych spotkań, pierwsza z tych prezentacji to Salto. Do obejrzenia w Kinie Zamek już dzisiaj o 19, a więcej zaproszeń już za chwilę od Basi Gądek.
1: Reklama.
2: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
3: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease & Drive Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duży. Duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.
15: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
16: Super FM zaprasza.
17: Barbara Gądek, czas na serwis kulturalny i najważniejsze wydarzenia artystyczne, które czekają na Was w Szczecinie. Dobre brzmienie, dobre kino i niezwykli twórcy. W środę 30 września w szczecińskiej Willi Lenza wystartuje 9. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Senior Movie 2026. To wyjątkowe święto kina, które udowadnia, że na realizację reżyserskich pasji nigdy nie jest za późno. Festiwal w całości dedykowany jest niezależnym i amatorskim twórcom filmowym powyżej 60 roku życia. Uroczysta gala otwarcia rozpocznie się o 19 w klimatycznej sali teatralno-kinowej rezydencji. Tuż po części oficjalnej zobaczycie pierwszy seans w ramach festiwalowego cyklu Polskie Doki. Na ekranie pojawi się poruszający dokument Znaki Pana Śliwki w reżyserii Urszuli Morgi i Bartosza Mikołajczyka. To opowieść o Karolu Śliwce, jednym z najwybitniejszych polskich projektantów graficznych XX wieku. Twórcy na przykład kultowego logo PKO Banku Polskiego, którego genialne projekty zna każdy z nas, choć mało kto kojarzy je z jego nazwiskiem. Co ważne dla kinomanów, wstęp na galę oraz pokaz inauguracyjny jest całkowicie bezpłatny. Darmowe wejściówki będą wydawane na miejscu na pół godziny przed rozpoczęciem wydarzenia. A sam festiwal potrwa w Szczecinie do 4 października. Więcej szczegółów o pokazach konkursowych znajdziecie na oficjalnej stronie festiwalu Senior Movie oraz na profilu Willi Lenza.
15: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Nasi reporterzy od rana zbierają dla was te najważniejsze informacje. Piotr Jarząbek teraz niedaleko szpitala przy Unii Lubelskiej. Piotrek, o tym można powiedzieć krótko. Trzy życia i jeden super interdyscyplinarny zespół. Wyjaśnijmy to naszym słuchaczom.
2: Lepiej bym tego, Jarku, nie opisał. Po kolei. Cofamy się do początku czerwca. Wtedy pani Olga wstaje rano, no i ma problem z mówieniem, z czytaniem, jest taka trochę rozkojarzona. Jedzie do szpitala w Kołobrzegu, tam nic niestety nie jest wykryte. Tak samo w szpitalu w Koszalinie. Dodajmy jeszcze tak dla kontekstu, że to jest 29 tydzień ciąży bliźniaczej. I przyjeżdża pani Olga tutaj, do szpitala przy Unii Lubelskiej. No i tutaj okazuje się, no niestety, straszna diagnoza, wylew w mózgu z jednego z naczyń w mózgu, no i niestety okazuje się, że trzeba będzie operować. No i to właśnie dlatego byliśmy dzisiaj na tej konferencji, bo ta operacja się udała i to jest pierwsza na świecie operacja, sprawdzałem jeszcze przed chwilą dokładną nazwę, embolizacji, czyli celowego zamknięcia jednego z naczyń krwionośnych w 29 tygodniu ciąży bliźniaczej. Pani Olga razem już z dziećmi, z Milą i z Maxem, urodzonymi na początku września, dzisiaj też była na tej konferencji, czuje się już dobrze, dzieci również są całe i zdrowe, no i razem mieszkają sobie w tym mieszkaniu w Koszalinie. Byli też oczywiście specjaliści, no bo to też warto podkreślić, że to nie tylko zespół ze szpitala przy Unii Lubelskiej, ale także ze szpitala w Policach, konkretnie z kliniki neonatologii, której w szpitalu przy Unii Lubelskiej no po prostu nie ma. Trzeba było tutaj ściągać specjalistów neonatologów, aby oni przy tej operacji również mogli być obecni i pomóc przy operacji pani Olgi. No tak jak mówię, pani Olga razem z dziećmi, razem również ze swoim tatą dzisiaj była obecna na konferencji i mówi, że czuje się dobrze, ale no wiadomo, no nie wspomina tych początków, najlepiej szczególnie o których mówiła. Teraz wszystko jest dobrze, dzieci również są zdrowe, no i pozostaje mieć nadzieję, że tak już pozostanie.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
3: Nowość w Super FM.
4: Nowość.

0: John Parr przed momentem Super FM. Wstyd i hańba. To rumuńskie media o wczorajszej porażce piłkarskiej kadry tego kraju z Bośnią i Hercegowiną 2-4 w Lidze Mistrzów, w Lidze Narodów. Rumunia po dwóch porażkach w grupie zajmuje ostatnie miejsce za Polską, z którą zmierzą się notabene w piątek w Warszawie. Echa tego spotkania już za chwilę w wiadomościach Super FM o 13.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. Przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz

0: z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
1: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Jest 13. Wiadomości Super FM.
9: Atak ucznia w szkole na Słowacji, nie żyje nauczycielka. Na Mazowszu z kolei groźnie wyglądający wypadek autobusu ze szkolną wycieczką. Powiemy też o proteście mieszkańców okolic Grudziądza.
10: Kupę lat mieszkają z zasiedleni. Są w starszym wieku przeważnie, nie?
9: A chodzi o kolej dużych prędkości.
7: Super FM. Wiadomości.
9: Marcin Krzemiński. Na początek Słowacja i atak w szkole podstawowej. Uczeń 8 klasy zaatakował ostrym narzędziem uczniów i nauczycieli. Według słowackich mediów 61-letnia nauczycielka zginęła, a 44-letnia została poważnie ranna. Jedno z dzieci jest krytycznie ranne. Na razie nie znamy zbyt wielu szczegółów tej sprawy. Będziemy dziś na pewno do niej wracać. Groźnie wyglądający wypadek w Osowcu na Mazowszu. Kierowca ciężarówki zjechał na przeciwległy pas i uderzył w autokar wiozący dzieci na wycieczkę. Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala, to kierowca autokaru i opiekunka dzieci, mówi aspirant Katarzyna Zych z policji w Grodzisku Mazowieckim.
11: Kierowca autobusu jest przewieziony do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Razem z nim pojechała opiekunka dzieci, która była również z przodu tego autobusu. Natomiast jeśli chodzi o dzieci, żadno z nich nie wymaga hospitalizacji. Będą przewiezione dzieci do szkoły, skąd odbiorą ich rodzice.
9: Kierowca ciężarówki był trzeźwy, miał uprawnienia do kierowania pojazdem. Policja ustala dokładne przyczyny wypadku. Z tego powodu ulica Mazowiecka w Osowcu może być wciąż zablokowana. 6 osób zatrzymanych przez CBA, 5 przez Straż Graniczną. To kolejna odsłona śledztwa dotyczącego Kolegium Humanum. 11 w sumie zatrzymanych osób trafi jeszcze dziś do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach, gdzie zostaną przesłuchani, a potem raczej usłyszą zarzuty i wtedy dopiero śledczy mają podać szczegóły. Tymczasem wiemy już, że Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymań dokonało w Wielkopolsce i na Mazowszu, jak przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Zatrzymani to osoby, które pełnią obecnie lub pełniły wysokie funkcje na dwóch prywatnych uczelniach. Mieszkańcy powiatu gruziąckiego protestują przeciwko planom budowy kolei dużych prędkości. W starostwie powiatowym w Grudziądzu trwa spotkanie w tej sprawie. Przed budynkiem wkrótce ma się rozpocząć protest rolników z okolicznych gmin.
10: Są ludzie, którzy kupę lat mieszkają, zasiedleni. Są w starszym wieku przeważnie, nie? Teraz takie podziały od razu.
12: Ilu może to gospodarstw dotyczyć?
10: No nie wiem, no to mówię około 14 chyba tam jakoś, żeśmy liczyli. Domoc akurat u nas, tak? A reszta to więcej, nie?
9: Projektowane są 4 warianty przebiegu kolei dużych prędkości, mówi Michał Jasiak, wicedyrektor podprogramu kolejowego Port Polska.
13: Bardzo mocno wsłuchujemy się w głosy lokalnych społeczności na temat uwarunkowań, które są dla nich istotne.
9: Wybór ostatecznego wariantu ma nastąpić do końca roku. Wstyd i hańba. To rumuńskie media o wczorajszej porażce piłkarskiej kadry tego kraju z Bośnią i Hercegowiną 2-4 w Lidze Narodów. Rumuni po 2 porażkach w grupie B4 zajmują ostatnie miejsce za Polską, z którą zmierzą się notabene w piątek w Warszawie. Polska z kolei po wczorajszej porażce ze Szwecją i z 1 punktem na koncie zajmuje w grupie miejsce przedostatnie. Oczywiście trzymamy kciuki za biało-czerwonych.
7: Super FM. Pogoda.
14: Jeszcze tylko godzinę, dwie, no może trzy, a później czeka nas cudowne popołudnie. W domu pogoda dopisuje w tej chwili 23 stopnie na Gumińcach, 24 już na Bramie Portowej. Wykorzystajcie ten moment na regenerację, na przykład na świeżym powietrzu tuż po pracy.

0: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Fendler.
1: 13:03. Aż trudno w to uwierzyć. Dzisiaj właśnie po 13:00 tysięczne spotkanie z naszym radiowym podróżnikiem Tomkiem Dudą. Tysięczna pocztówka z podróży. Za chwilę Tomek Duda, jego goście, których zaprosił właśnie z tej okazji tutaj do studia w Super FM.
0: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: To jest ten moment. Tysięczne wydanie programu Pocztówki z Podróży. Tomek Duda, człowiek, który od wielu, wielu lat opowiada o miejscach ciekawych, interesujących, ale też o takich miejscach, o pocztówkach, które otrzymujesz od swoich słuchaczy.
1: Tak, cześć, cześć. Ja sam jestem w szoku, że to już 1000 z tych odcinków minęło. To jest ponad 4 lata, prawie 5, w marcu będzie 5 lat. Rzeczywiście, początkowo były to takie spotkania, gdzie bazowałem na swoich własnych doświadczeniach i własnych zbiorach pocztówek, ale w pewnym momencie to się zmieniło i sami słuchacze zaczęli przywozić, przysyłać pocztówki i na podstawie tych przesłanych, przywożonych pocztówek tworzyłem kolejne odcinki. Oni byli dla mnie inspiracją.
0: Ja po pewnym czasie dowiedziałem się, że ty skrupulatnie te wszystkie miejsca oznaczasz na mapie Google'a.
1: Tak, mam całą taką mapę Google'a, zresztą podzieloną na oddzielnie świat i oddzielnie na pocztówki ze Skandynawii, które się wyodrębniły z czasem. Także wszystkie miejsca są zaznaczone. Cały świat.
0: Dzisiaj, jak umawialiśmy się na spotkanie w Radiu Super FM, to powiedziałeś, ja nie będę dzisiaj sam, ja zaproszę specjalnych gości, ludzi, którzy też współtworzą ten program.
1: Tak, ja zaprosiłem dzisiaj ludzi, którzy są dla mnie ważni akurat dla tej audycji, dla tego spotkania, dlatego, że są to osoby, które zainspirowały mnie w wielu przypadkach do różnego rodzaju opowieści, nie tylko kartkami, oczywiście kartkami też, ale również podróżami i wyjazdami, które organizowali, które realizowali i które później opowiadali. Także mam tutaj naprawdę wspaniałe osoby. Ania Gardzińska, moja serdeczna koleżanka.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Iza Opa-Zajdlewicz, druga moja serdeczna koleżanka.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: I serdeczny kolega Zbyszek Głumbiński.
4: Dzień dobry Państwu.
0: Dlaczego właśnie ich zaprosiłeś do naszego programu?
1: To też są osoby, z którymi wiele mnie łączy. To znaczy łączy mnie wiele takich aspektów właśnie wyjazdowych, podróżniczych, turystycznych. Różne rzeczy ze sobą współdzielimy, opowiadamy. Ale to też są osoby, które dostarczyły dużo kartek do opowieści i dużo inspiracji do opowieści. No rekordzistką jest Ania, która już od dzisiaj nawet 8 kartek dostarcza, więc 8 opowieści na antenie radia są na bazie kartek od Ani. Iza 4, ale jeszcze są 4 gdzieś tam czekające, tak, w powietrzu. I od Zbyszka też 4 albo 5 nawet kartek otrzymałem, więc to są też takie elementy, które dodatkowo jeszcze współtworzą te odcinki.
0: No dobrze, to zacznijmy w takim razie od Izy. Dostałeś 4 pocztówki od Izy.
1: Tak.
0: I 4 są w powietrzu.
1: 4 są w powietrzu.
0: Z tych czterech pocztówek ta wyjątkowa, jedna, która zapadła trochę w twojej pamięci.
1: Które zapadły w mojej pamięci, to są te pocztówki, które przywiozła Iza z Azji Południowo-Wschodniej, z tamtych terenów, które są takie egzotyczne, tajemnicze, zupełnie inne i na bazie tego mogą powstawać opowieści i powstawały zresztą opowieści, do których zresztą zachęcam do posłuchania, bo one są wszystkie zarchiwizowane, ale które są też inne niż to, co przedstawiają książki czy też przewodniki.
0: Ania Gardzińska. Pamiętasz jej
1: Oczywiście,
0: pocztówki?
1: Pamiętam, jak najbardziej. Od Ani taką najbardziej egzotyczną to dostałem z Wysp Owczych. To była pierwsza w zasadzie pocztówka z Wysp Owczych, która się pojawiła na antenie naszych audycji. No i pamiętam jedną taką pocztówkę, na której była owca, taka ładnie uśmiechająca się. Ona ma nawet takie swoje imię, nie?
2: Tak, tak. Ja właśnie...
0: Kiedy to było, Aniu?
2: To było 2 lata temu. To było 2 lata temu, dokładnie w listopadzie, więc w listopadzie teraz będzie dokładnie 2 lata. I rzeczywiście ja Tomkowi przywoziłam pocztówki z miejsc, które on doskonale zna i w których był i o których pięknie potrafi opowiadać, więc ja go nie zaskakiwałam. Ale wiedziałam, że z tego wyjazdu, w którym uczestniczyłam, Wyspy Owcze, to będzie ta pocztówka, on nie był tam, on chętnie wysłucha tej opowieści, a pocztówkę specjalnie wybierałam. Kupiłam ją naprawdę, to była pocztówka ręcznie robiona przez rodzinę, która hoduje owce i oni mieli taki pomysł właśnie na biznes, że fotografie tych owiec, którym nadawali imiona, one się stały w social mediach, mediach
0: gwiazdami.
2: Sławne, tak, gwiazdami, sprzedawali ich wizerunki, więc taką owieczkę przywiozłam właśnie Tomkowi z Wysp Owczych.
0: Jest z nami Zbyszek. Pamiętasz pocztówkę Zbyszka?
1: Ależ oczywiście. Od Zbyszka dostałem pocztówki z Włoch, ale takie najbardziej egzotyczne to były z Omanu. Nigdy nie miałem pocztówki w ogóle z tamtych terenów.
0: Ale jak wygląda taka pocztówka z Omanu?
1: Pocztówka wygląda jak pocztówka, ale ma bardzo egzotyczne obrazki na tym zdjęciu.
0: Co tam było?
1: Tam przedstawiają grupę arabskich mieszkańców tego kraju, którzy przygotowują jakieś napoje w takich czarkach. Są też przedstawione tam twierdze takie kamienne na pustynnych terenach. No, niesamowite.
0: Zbyszek, w jakich okolicznościach znalazłeś tę pocztówkę?
3: Ja byłem w lutym tego roku w Nizwie, między innymi, to w górskiej części Omanów na północy. I te okolice właśnie słyną z takich twierdz w górach Hagar i one rzeczywiście są niezwykle malownicze, ale tu nie chodzi o twierdze, chodzi o ludzi. Bo chyba najważniejszym elementem w podróżowaniu jest poznawanie ludzi w ich codzienności, w ich okolicznościach. I Nizwa słynie między innymi z takiego bazaru żywego. To nie jest chiński bazar z plastikiem, tylko ci ludzie naprawdę handlują rękodziełem, jeszcze młoteczkiem robionym tam na miejscu, a oprócz tego przede wszystkim handlują żywymi zwierzętami, a więc kupcy siedzą w środku na takiej wyspie.
0: Ale można
3: wyspie.
0: Się targować, czy nie?
3: Można, oczywiście. Kupcy siedzą na takiej wyspie, a wokół nich tak wygląda to jak taki obiekt. Najpierw wchodzą owce, potem kozy, a na końcu duże, normalnie zwierzęta typu krowy, więc wygląda to niesamowicie i ci kupcy łapią za grzbiet te kozy czy te owce, sprawdzają, czy ona jest zdrowa w ten sposób, czy krowę też klepią po grzbiecie i w ten sposób później stwierdzają, że ona się nadaje ewentualnie do dalszej hodowli, czy ewentualnie od razu do, że tak powiem, konsumpcji w dalszym etapie, ale to jest prawdziwe, to było prawdziwe i to było autentyczne, to nie ma nic wspólnego z jakimś takim marketingiem, czymkolwiek, to jest stary zwyczaj i stary rodzaj kupiectwa.
0: Rozmawiamy o podróżach. Anna Gardzińska, Iza Obas, Zajdlewicz i Zbyszek Głąbiński, a także Tomek Duda, autor audycji Pocztówki z podróży w Super FM. Skoro podróżujemy, to ja teraz was zabiorę w muzyczną podróż. Joe Wright i Roxette. A do rozmowy z wami wracamy już za kilka minut w Super FM.

0: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Janie, skarpeta na pieniądze.
8: Się rozpadła.
7: Noż do 100.
8: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
0: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
10: I po reklamie.
1: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: O proszę, właśnie, tak, tak właśnie świętujemy tysięczną radiową pocztówkę Tomka Dudy, autora audycji, który już za chwilę zaprezentuje tysięczną pocztówkę. Anna Gardzińska, Iza Opas-Zajdlewicz, Zbyszek Głąbiński i Tomek Duda, autor audycji, goszczą w naszym popołudniowym programie. Świętujemy tysięczną radiową pocztówkę. Patrzę na was i moi drodzy, widzę, że w genach macie podróżowanie. Tak, tak, to tego się nie wyprzecie. Powiedz, Tomek, czy podróże to zbiór skończony, czy raczej zbiór nieskończonych kierunków? A może jednak skończonych kierunków?
1: Nie, to chyba nie jest zbiór skończony, bo tak naprawdę nawet o tych samych miejscach można opowiadać różnie, można opowiadać inaczej. Wielokrotnie się zdarzało, że w naszych opowieściach wracaliśmy do tego samego miejsca. Czy to była Barcelona, czy to było na przykład, nie wiem, Kopenhaga, czy jakieś elementy w Skandynawii, ale opowieść dotyczyła zupełnie czegoś innego. To samo miejsce, ale to, co Zbyszek przed chwilą powiedział, ludzie, którzy przedstawiają sobą pewnego rodzaju jakiś element kulturowy danego miejsca, a to jest zbiór nieskończony.
2: Ja myślę, że to, że te inspiracje i te nasze pocztówki to jest jedno, ale ta opowieść, która zaraz za tym idzie, to jest zupełnie inna kwestia, bo tutaj rozmawialiśmy i o Wyspach Owczych i o Omanie, ale czasami to są przecież bliskie tutaj nam podróże, tak? Gdzieś, gdzie jeszcze nigdy nie byliśmy i ta opowieść po prostu płynie, więc ja mówię, że czasami Tomek dostaje pocztówkę wcale nie z tak dalekiej podróży, tak? A gdzieś pojawia się, nie wiem, szwedzka Wyspa Czarownic, tak? I za tym idzie ta opowieść, która tak mocno wszystkich inspiruje, tak? Więc to są, myślę, takie naczynia połączone, nie? Po pierwsze jest oczywiście ten pomysł, później ta pocztówka, a za chwilę ta opowieść, która czasami z jednego miejsca, czasami jest 10 zupełnie różnych opowieści. Myślę, że to jest kluczem, jeżeli chodzi o pocztówki.
0: Ja wiem, że Tomka znacie już wiele lat. Pamiętacie ten moment, kiedy po raz pierwszy usłyszeliście pocztówkę z podróży wykonań właśnie Tomka Dudy w Radiu Super FM? W jakich okolicznościach to było? Pamiętacie? 1000 odcinków, to są lata. Śmiejemy się, że ten nasz serial za chwilę będzie taką rodziną. Rodzinną epopeją.
2: Tak naprawdę wydawało mi się, że z ostatnich, po czym mówicie dzisiaj, że to jest tysięczny, tak? A pamiętam, jakby to było kilka dni temu, kiedy Tomek zaprosił mnie tutaj i to był 800 rocznicek, odcinek pocztówek ze Skandynawii. Byliśmy wtedy w Kopenhadze. Więc siłą rzeczy chyba najbardziej pamiętam tą, bo dużo o niej rozmawialiśmy. Później jeszcze i przed, i po. Więc to była ta, którą ja osobiście pamiętam. Ania zresztą też ma swoją rocznicę, więc
3: tak,
2: być może
3: tak,
2: też
3: ja
2: ją...
3: mam 500 pocztówkę. Też miałam przyjemność. Natomiast ja muszę podzielić się właśnie taką anegdotą. Gdy Tomek mi powiedział, że prowadzi taki cykl pocztówki z podróży, zaczęłam słuchać radia Super FM. Pierwszy, nie pamiętam odcinek, ale chyba dotyczył Szwecji, już nie pamiętam jakiego miasta, przesłuchałam i potem za każdym razem, jak jechałam samochodem, zawsze mam ustawione radio Super FM, bo te pocztówki są po prostu powtarzane i też lecą po południu i bardzo często później udało mi się trafić na inne odcinki. Właśnie jak jechałam autem i zawsze jak jechałam na przykład z córkami, mówię, o słuchajcie, słuchajcie, to mój kolega właśnie, Tomek Duda, opowiada o podróżach.
0: Zbyszku.
4: Ja myślę, że to jest tak, że współczesna turystyka charakteryzuje się tym, że bierzemy jakiś kajecik czy w telefonie i odhaczamy. A opowieści Tomka są zaprzeczeniem odhaczania. On pokazuje, jak ten świat wygląda w sposób emocjonalny i odtwarza nasze emocje związane z tą kartką przywiezioną czy przysłaną skądś tam. Ja pamiętam jego opowieść z ujścia Amazonki. Jechałem sobie samochodem, bo ja zawsze słucham radia FM, jeżdżąc samochodem po mieście, czy w ogóle dokąd sięga zasięg. I pamiętam tą opowieść i pomyślałem sobie, byłem w Ameryce Południowej, ale ciągle nie byłem jeszcze nad Amazonką i po prostu Tomek, jak czasami coś opowiada, to wyznacza cele moich kolejnych podróży. I to jest na pewno inspiracja, tak żeby, nie no, tam trzeba pojechać jeszcze, no przecież on opowiada, ale to nie jest ani przewodnik Lanelli Planet czy jakiś inny polski, to nie jest też program jakiejś wycieczki czy katalog, tylko człowiek ma wrażenie, że Tomek dzieli się też emocją, tak? I on daje ten program od serca po prostu. A tego chyba dzisiaj nam najbardziej potrzebujemy, tego prawdziwego zaangażowania, żeby to nie był tylko stricte marketing, sprzedaż, tylko żebyśmy byli po prostu autentyczni. I Tomek taki jest.
0: Ja pamiętam pierwsze spotkanie Tomka i Małgosi. Wtedy rozmawialiśmy na temat współpracy i programu dotyczącego w ogóle Szczecina. Później wpadliśmy wspólnie na pomysł taki, żeby jednak wyjść poza Szczecin i trochę opowiadać o tych ciekawych, wyjątkowych miejscach właśnie na antenie Radia Super FM. Aż trudno uwierzyć, tysięczne wydanie programu pocztówki z podróży to niebawem na antenie Radia Super FM. Czy ty masz jakieś nowe kierunki, którymi będziesz się w kolejnych odcinkach?
1: Znaczy, Tak.
0: Tak?
1: Oczywiście, że tak, ale musimy pamiętać też to, że te kierunki wyznaczają sami słuchacze, bo tak. Często jest tak, że ja sobie może jakiś kierunek obiorę, a nagle dostaję jakąś kartkę, która mi przypomina o jakimś miejscu, którym wcześniej albo nie opowiadałem, albo dawno nie opowiadałem. Tak było ostatnio. Miałem przygotowane już jakieś opowieści na kolejne tygodnie i dostałem kartkę od kolegi z Doliny Śmierci ze Stanów Zjednoczonych. Przysłał mi kartkę, bardzo zresztą taką ładną, bardzo taką dramatyczną, jak to oni często określają, takie opisanie, ta przyroda taka bardzo gęsta na tym zdjęciu. I stwierdziłem, że no to muszę w takim razie trochę zmienić. Bo muszę powiedzieć o tym miejscu, tym bardziej, że tą kartka właśnie jest świeża, ona przyszła, to jest wszystko na bieżąco. Te emocje, które on napisał z tyłu na kartce, one przeszły też na tą audycję.
0: Ci słuchacze, którzy pewnie wiedzą, bo spotkali się w ramach wieczoru autorskiego, to w związku z książką Pocztówki ze Skandynawii, wiedzą, że jest to wyjątkowe wydanie. Już ciebie, Tomku, pytałem, jak dokonałeś tego wyboru, bo są to setki, tysiące różnych miejsc i trzeba gdzieś to zmieścić. Jedna z tych książek, bo mamy dwa egzemplarze książki Pocztówki ze Skandynawii do zdobycia dla słuchacza, słuchaczki, który do nas zadzwoni. Teraz pytanie, czy robimy akcję Kto pierwszy, ten lepszy, czy może zadać jakieś pytanie konkursowe?
1: Możemy zadać pytanie konkursowe, które będzie wymagało uważności i poszukania troszeczkę, żeby odpowiedzieć na pytanie, kiedy nadana została pierwsza pocztówka z podróży. Pierwszy odcinek.
0: 9-1, 2-4, 5-5, pomarańczowy super telefon. Już teraz możecie dzwonić i już teraz możecie walczyć o jeden z dwóch egzemplarzy książki Pocztówki ze Skandynawii autorstwa Tomka Dudy. To jest taka książkowa wersja tego, co można posłuchać w Radiu Super FM.
1: Bardzo dziękuję. Ja przede wszystkim bardzo bym chciał podziękować też osobom, które tutaj dzisiaj zechciały mi towarzyszyć. I Ani, i Izie, i Zbyszkowi, i wszystkim osobom, które do tej pory angażowały się w to, żeby te odcinki dalej działały, żeby dalej one były emitowane. No i oby tak dalej, do kolejnych tysięcy.
0: I gramy dalej.
1: Gramy dalej.

0: Radiu Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.
1: No to zaczynamy. 990.
2: 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000!
1: Cześć, cześć. No i nadszedł ten dzień. 1000 pocztówek. No kiedy wypowiadam dziś tę liczbę na głos, sam mam wrażenie, że brzmi trochę nieprawdopodobnie. Bo przecież każda z nich była osobną drogą, osobnym miejscem. Czasem tylko jednym obrazem, jednym wspomnieniem, nazwą miasta. A jednak z tych wszystkich pojedynczych historii powstała jedna długa podróż. No i właśnie dzisiaj. Dzisiaj docieramy do jej wyjątkowego przystanku. To jest 1000 odcinek pocztówek z podróży. Niesamowite. Pierwszą pocztówkę wysłałem do Was przez te fale Super FM 22 marca 2022 roku. I co ciekawe, nie zaczęliśmy od końca świata, od tropikalnej wyspy, ani od dalekiej Skandynawii. Pierwsza opowieść przyszła z Berlina. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że ta jedna radiowa kartka stanie się początkiem czegoś znacznie większego. Od tamtego dnia niemal codziennie w eter wędrowała kolejna pocztówka. Raz z wielkiego miasta, innym razem z małej rybackiej osady, z gór, z pustyni, z wyspy, z końca szutrowej drogi albo z miejsca, którego nazwa niewiele mówiła większości z nas. Na początku korzystałem przede wszystkim oczywiście ze własnego archiwum podróży, z miejsc, które widziałem, przez które przeszedłem, które gdzieś tam zapamiętałem, ze smaków. Ale później otwierałem stare pudełka z pocztówkami, wracałem do tych notatek, fotografii, wspomnień, tak powstawały te odcinki. Ale potem wydarzyło się coś niezwykle ważnego. Pocztówki zaczęliście przysyłać wy. Nierzadko osoby, których osobiście nie znam, ale połączyły nas te podróżnicze pasje i radiowe opowieści. Najpierw to były pojedyncze kartki, później całe serie. Ktoś wysłał kartkę z wakacji, ktoś inny przywoził kilka po powrocie. No i mówił, może z tego będzie kiedyś opowieść. No i była. W ten sposób pocztówki z podróży przestały być wyłącznie moją audycją, stały się audycją współtworzoną przez Was, przez słuchaczy. Przez te 1000 odcinków pocztówki docierały do mnie ze wszystkich kontynentów. Opowiadaliśmy już o miejscach w 67 krajach, z całego świata. Najdalsze kartki przywędrowały z Australii, z Ushuaii na ziemi ognistej, niemal z samego krańca Ameryki Południowej. Są takie pocztówki, na które patrzę i myślę sobie, ile kilometrów musiały pokonać, zanim trafiły na moje biurko, a potem jeszcze dalej do Was przez radiowy mikrofon. Są też osoby, które w tej podróży towarzyszą mi wyjątkowo często. No najwierniejszą dostarczycielką pocztówkowych inspiracji jest moja serdeczna koleżanka, przyjaciółka Ania. Dzięki niej pojawiły się opowieści z Wysp Owczych, z duńskiego Lolland, z Kłajpedy, gorącej Costa Blanca i Alicante, a także z południa Włoch, z Apulii, z Kalabrii, z Sycylii. Ale w mojej kolekcji są również kartki naprawdę nieoczywiste. Kolega Zbyszek przysłał pocztówkę z egzotycznego Omanu. Daniel przywiózł z Portugalii pocztówkę wykonaną z korka. Bartek wysyłał kartkę z dalekiej Panamy. Piotr z tajemniczego Naddniestrza. Och, gdzie tam te kartki nie wędrowały. Z czasem na naszej pocztówkowej mapie coraz wyraźniej zaczęła zaznaczać się również północ. Tak narodziły się pocztówki ze Skandynawii od ponad 3 lat. 3 razy w tygodniu podróżujemy razem właśnie za morze. Tych skandynawskich opowieści było już ponad 500. No i stało się coś, czego zupełnie nie zakładałem wcześniej, kiedy zaczynałem tę radiową przygodę, bo pocztówki wyszły z radia i trafiły również na papier. Na podstawie skandynawskich audycji powstała moja pierwsza książka z podróżniczymi opowieściami, zatytułowana oczywiście Pocztówki ze Skandynawii. No i kiedy w grudniu ubiegłego roku odbywała się jej premiera, przyszła na nią niemal 100 osób, 100 Was. I chyba dopiero wtedy naprawdę zobaczyłem, że te kilkuminutowe radiowe historie żyją w zasadzie swoim życiem poza anteną, że zostają w pamięci, że ktoś chce do nich wracać. No 1000 odcinków to jednak przede wszystkim 1000 razy wypowiedziane do mikrofonu zaproszenie. Chodźcie, pojedziemy gdzieś razem. Dlatego dzisiaj chcę podziękować wszystkim, którzy tę audycję współtworzyli, tym, którzy wysyłali kartki, tym, którzy przywozili je z wakacji, tym, którzy podpowiadali miejsce i historię, tym, którzy po audycji pisali byłem tam albo teraz też chciałbym tam być. No oczywiście dziękuję całej załodze Radia Super FM, świetni ludzie, za te lata wspólnej podróży, za zaufanie, wsparcie, za to, że od pierwszej berlińskiej pocztówki aż po dzisiejszą 1000 ta opowieść mogła regularnie trafić na antenę. A czego można życzyć sobie po tym 1000 odcinku? No chyba tylko tego, żeby nadal było dokąd jechać, o czym opowiadać i żeby w skrzynkach pocztowych wciąż pojawiały się kartki z nazwami miejsc, których jeszcze razem nie odwiedziliśmy. A zatem do usłyszenia w podróży. Cześć!
0: Pocztówki z podróży w Radiu Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.

0: już 5 listopada w szczecińskim Centrum Kultury Nowa Dekadencja. Bilety w kasie SCK oraz na kupbilecik.pl. Nie może Was tam zabraknąć.
1: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
2: I po reklamie.
3: Jest 14. Wiadomości Super FM.
4: Atak młodego nożownika na Słowacji, nie żyje nauczycielka. Potem zamknięte plaże w Ustce i okolicach, powiemy czemu. Za chwilę też kinowa lalka. Porozmawiamy z odtwórcą roli Wokulskiego.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Marcin Krzemiński. Jedna osoba nie żyje, dwie kolejne trafiły do szpitala. To tragiczny bilans ataku nożownika w jednej ze słowackich podstawówek. Napastnik był uczniem szkoły, śmiertelną ofiarą nauczycielka. Jakub Medek.
5: Do zdarzenia doszło tuż po rozpoczęciu zajęć w szkole podstawowej w Staszkowie na północy Słowacji, niedaleko polskich granic. 61-letnia nauczycielka zginęła na miejscu. Do szpitala w stanie krytycznym trafiła kolejna nauczycielka i jedna z uczennic szkoły. Sprawca, uczeń 8 przedostatniej klasy, został obezwładniony i zatrzymany przez policję. Słowackie media zwracają uwagę na to, że do ataku doszło w czasie trwania procesu w sprawie podobnego zdarzenia z ubiegłego roku.
4: Za zamkniętymi drzwiami rozpoczął się przed sądem w Olsztynie proces w sprawie utonięcia nastoletniego harcerza w jeziorze Ośno. Chłopiec zginął na obozie podczas nocnej próby, zdawał na stopień ćwika. Na ławie oskarżonych zasiedli 21-letni wychowawca drużynowy Marek G. oraz 19-letni ratownik WOPR Igor K. Według śledczych do tragedii doprowadziło zachowanie oskarżonych, grozi im do 5 lat więzienia. Teraz Ustka, sąsiadujące z nią miejscowości, piękna pogoda i zamknięte plaże. Wszystko po tym, jak na sporym odcinku wybrzeża Bałtyku turyści zaczęli natrafiać na skupiska czarnej substancji. To prawdopodobnie mazut, który został zrzucony z któregoś ze statków. Uznaliśmy, że na czas sprzątania na kilka dni zamkniemy plażę, mówi Anna Piotrowska z Urzędu Morskiego w Słupsku.
6: Dostaliśmy zgłoszenia, że zgłaszają się osoby do ośrodków kuracjusza, że jest ubrudzone obuwie. Są też osoby ze zwierzętami, to też wymaga ochrony.
4: Próbki substancji zostały wysłane do specjalistycznego laboratorium. Trwa też poszukiwanie sprawcy zamieszania. Rada Ministrów będzie szukać nowych rozwiązań, jeśli prezydent nie podpisze ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Dochody z podatku posłużyłyby na sfinansowanie kolejnej rządowej obniżki cen paliw.
7: Będziemy szukać rozwiązań, pewnie podobnego rodzaju, z podobną ustawą, no ale rozwiązanie plan A leży na biurku prezydenta. Lepszego planu nie będzie.
4: Ustawa trafiła do prezydenta kilka dni temu. Poprzednią Karol Nawrocki wysłał do Trybunału Konstytucyjnego, twierdząc, że opodatkowanie koncernów na kilka miesięcy wstecz jest niekonstytucyjne. Wczoraj uroczysta premiera w Teatrze Wielkim w Warszawie, a jutro lalka wchodzi do kin. Stanisława Wokulskiego zagrał Marcin Dorociński. Co było dla niego najtrudniejsze?
8: Najtrudniejsze myślę, że w ogóle podjąć się tego wyzwania, bo jak usłyszałem od Radka Drabika, producenta, i Maćka Kawalskiego, że proponują mi tę rolę, to się bardzo wystraszyłem, że może nie dam rady, że to może być za trudne. I żeby zapomnieć o tym, że to jest wielkie wyzwanie, tylko się mu poddać i żeby włożyć 100% Dorocińskiego, Wokulskiego i nim być.
4: W rolę Izabeli Łęckiej wcieliła się Kamila Urzędowska. W filmie zobaczymy też m.in. Marka Kondrata, Krystynę Jandę i Borysa Szyca.

0: tu i teraz. Tu czyni się w naszym mieście.
1: A tu i teraz w naszym mieście dzieje się na Bohaterów w Warszawie Jagiellońskiej, konkretnie na tym skrzyżowaniu. Andrzej Kutys, witam i zapraszam na informacje dotyczące tego, o czym już informowaliśmy. Mówiliśmy o tym od samego rana, że właśnie dzisiaj tutaj pojawiła się ekipa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Rozkopali już skrzyżowanie centralnie właśnie na samym środku. Od razu informacja dla tych, którzy planują tutaj przejechać. Na ten moment jakichś większych korków nie ma, ale oczywiście po południowym szczycie komunikacyjnym po 15 po 16 w naszych pomocach drogowych do tego wątku pewnie jeszcze będziemy wracać. Co się tutaj właściwie zmieniło? Skoro ekipa z WIK-u jest na samym środku tego skrzyżowania, no to zmieniło się tak naprawdę przede wszystkim dla jednej strony, czyli jeżeli jeżycie z Góry Jagiellońską w kierunku Alei Piastów, powiedzmy, no to jest nakaz skrętu w prawo. Nie można pojechać prosto, nie można pojechać w lewo, oficjalnie przynajmniej, bo to już widziałem za dwa przypadki, kiedy ktoś lekceważąc znak jednak sobie skręcił, no ale nie lekceważąc znaku, no to musimy tutaj skręcić w prawo, objechać, że tak powiem, prosto Jagiellońską nie pojedziemy. I z drugiej strony, znaczy właśnie z tej samej strony skrzyżowania, ale gdyby od Bohaterów Warszawy, kiedy jedziecie prosto w kierunku Turzyna, ta nitka Bohaterów Warszawy, no tutaj w lewo nie da się skręcić w Jagiellońską. To jest, tak to wygląda na ten moment tutaj. Tak jak mówię, większych zatorów póki co nie stwierdziłem, a stoję tutaj już ładnych kilkanaście minut. Jak informuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie, te prace powinny się zakończyć do końca tego tygodnia. Natomiast no, generalnie trzeba uważać też, uwaga, pasażerowie, na przykład te autobusu 86, widziałem, że tutaj zakręcał, nie jechał prosto, także tutaj też trzeba na to zwrócić uwagę, te przystanki mogły się pozmieniać. Tu szczegółów szukajcie, nie będę wszystkiego wymieniał, szczegółów oczywiście szukajcie, można je znaleźć na stronie Szczecińskiego Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Na dobry dzień i jeszcze lepszy wieczór. Na luzie i na obcasie. Na dobry humor i na jego poprawę. Na piątek i świątek. Na mnie, na ciebie, na nią, na niego. Na wszystkich. Pasuje jak ulał. Odzież z Moda Club.
1: Czy to nie przypadkiem tam, gdzie była kiedyś Moda Polska?
0: Tak, tam, gdzie od zawsze ubierali się mieszkańcy Szczecina. Moda Club nadal stylowo ubiera kobiety i mężczyzn na każdą okazję. I bez niej najmodniejsze kolekcje światowych marek. Gary Weber, Typhoon, Roy Robson, Bugatti. Niepowtarzalne wzornictwo, niebanalne fasony. Moda Club. Szczecin, Aleja Wyzwolenia 1. Moda Club. Wyjątkowa moda dla ceniących wygląd osób.
2: Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease & Drive Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
7: Super FM zaprasza.
8: Barbara Gądek, czas na serwis kulturalny i najważniejsze wydarzenia artystyczne, które czekają na Was w Szczecinie. Przenosimy się na deski teatru i scenę jazzową, gdzie czekają na Was wyjątkowe propozycje. W Teatrze Lalek Pleciuga jest spektakl Perfekty i Ambaras w reżyserii Jakuba Kofty według tekstu cenionej dramatopisarki Marii Wojtyszko. To pełna magicznych światów i nieoczekiwanych zwrotów akcji bajka Drogi, opowiadająca o dwóch książętach, bratnich przeciwieństwach, którzy wyruszają w świat, by sprawdzić, kto tu naprawdę rozdaje karty. W tej podróży wszystko jest możliwe. Spotkanie wróżki, a nawet polubienie przyszywanego brata. To mądra opowieść o sile wyobraźni, pięknej różnorodności oraz o tym, że kochająca się rodzina jest największym bogactwem. Z kolei w niedzielę Jazzman Club zaprasza na wyjątkowy wieczór z formacją Jola Szczepaniak Quartet pod hasłem Let It Be Jazz. W klubowych wnętrzach zabrzmią ulubione standardy jazzowe zespołu oraz niespodziewane jazzowe aranżacje utworów innych muzycznych światów, takich jak choćby słynne Imagine Johna Lennona. Zespołowi towarzyszyć będzie gość specjalny, genialny amerykański perkusista Frank Parker, znany ze współpracy z Michałem Urbaniakiem czy Kurtem Ellingiem. 45. Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz będą 3 i 4 października w hotelu Marriott. Przez 2 dni będzie można porównywać oferty mieszkaniowe, dopytywać o szczegóły, negocjować ceny, inspirować się nowymi trendami w wyposażeniu wnętrz i słuchać porad ekspertów. Wstęp bezpłatny.
6: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
5: Słuchasz Super FM.

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Lalka, dzieło Bolesława Prusa od blisko 140 lat, rozpala emocje i wyobraźnię kolejnych pokoleń. Już jutro, 30 września, ta ponadczasowa historia trafia na wielkie kinowe ekrany w nowej, spektakularnej odsłonie. Lalka to film zrealizowany z rozmachem. Superprodukcja, która w polskim kinie zdarza się coraz rzadziej. Przygotowania do realizacji zajęły 2 lata. Do filmu zaangażowano czołowych polskich twórców, aktorów i ponad 3000 statystów. Praca na planie trwała 5 miesięcy, podczas których zrealizowano 60 dni zdjęciowych. Do filmu zaangażowano ponad 30 czołowych polskich aktorów. Na ekranie zobaczymy m.in. Marcina Dorocińskiego, Andrzeja Seweryna, Kamilę Urzędowską, Agatę Kuleszę, Marię Dębską, Krystynę Jandę, Borysa Szyca, Macieja Sztura, Dawida Ogrodnika czy Andrzeja Chyrę, który za kilka dni odwiedzi Kino Pionier w Szczecinie. Dla Lalki po ponad 16 latach na wielki ekran powrócił Marek Konrad. Reżyserem filmu jest Maciej Kawalski, którego film Niebezpieczni dżentelmeni został uznany za jeden z najlepszych debiutów ostatnich lat. Autorem zdjęć jest Piotr Sobuciński junior, jeden z najwybitniejszych operatorów swojego pokolenia. Wyjątkowe, autorskie kostiumy stworzyli Katarzyna Lewińska i Tomasz Osoliński z gościnnym udziałem Gosi Baczyńskiej. Na potrzeby filmu powstały setki projektów tworzonych z dbałością o historyczną wierność w oparciu o oryginalne żurnale mody i wykroje z końca XIX wieku. Dla głównych aktorów uszyto ponad 100 kostiumów na miarę, w tym 20 sukien dla Izabeli Łęckiej, a także ponad 500 kompletów dla statystów. Film realizowano w 48 lokacjach w całej Polsce, zarówno w malowniczych plenerach, jak i spektakularnych wnętrzach, w tym w historycznych obiektach, takich jak Pałac na Wodzie i Biały Dom w Łazienkach Królewskich, czy Pałac w Nieborowie. Wśród nich szczególne miejsca zajmuje krakowskie przedmieście, gdzie na potrzeby filmu na kilkuset metrach odtworzono fragment dawnej stolicy, tworząc historyczne witryny sklepowe i wznosząc w skali 1:1 sklep Wokulskiego. Film Lalka zachowuje ducha i głębię powieści Bolesława Prusa i pozwala współczesnym widzom na nowo odkryć jedno z najważniejszych dzieł polskiej literatury. Wysoki poziom artystyczny, plejada gwiazd i dbałość o realia epoki czynią z ekranizacji wyjątkowe kinowe doświadczenie dla widzów w każdym wieku. I jest to przede wszystkim wielkie filmowe doświadczenie, bliskie Prusowi i bardzo dalekie od serialowej wersji Lalki, która z prozą Prusa niewiele ma wspólnego. 2 lalki, 2 podejścia do tej opowieści. Ja trzymam kciuki za sukces kinowej wersji, bliższej wizji Bolesława Prusa.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Reklama.
1: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.

0: i ciepła jesień. Powiemy, jak wpływa na ptaki.
1: Super FM. Wiadomości.
0: Marcin Krzemiński. Rząd przyjął ostateczną wersję projektu przyszłorocznego budżetu. Ustawa trafi teraz do Sejmu. Minister finansów powiedział, że kontynuowane będą kluczowe programy społeczne. Program 800+, aktywny rodzic, in vitro, renta wdowia czy 13 i 14 emerytura. Obok budżetu zaplanowano też zmiany w progach podatkowych. Maciej Kluczka.
2: Pierwszy próg podatkowy ma wzrosnąć do 130 tysięcy złotych. Pojawi się też nowa stawka 24% dla dochodów do 150 tysięcy złotych rocznie, mówi premier Donald Tusk.
3: To oznacza, że tak jak do tej pory ludzie, którzy zarabiali powyżej 120 tysięcy, wpadali od razu w ten okrutny najwyższy próg, a w tej chwili nie dość, że stawka jest podniesiona, ale podatek będzie wynosił 24%.
2: Premier dodaje, że zmiany mają poprawić sytuację podatkową ponad 3 milionów Polaków. Poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk widzi jednak mankamenty proponowanych zmian.
4: To są próby realizowania jakiejś szczątkowej obietnicy wyborczej, ale kosztem podwyżek w podatku CIT dla drobnych przedsiębiorców.
2: Zmiany miałyby obowiązywać od przyszłego roku.
0: W październiku na posiedzenie rządu ma trafić czwarta wersja projektu ustawy regulującej rynek kryptoaktywów, zapowiedział rzecznik rządu Adam Szłapka. Dodał, że sądzi, iż będzie ona trochę ostrzejsza od poprzednich. Unijny Trybunał Sprawiedliwości odrzucił wniosek Polski o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy handlowej Unii Europejskiej z blokiem państw południowoamerykańskich, czyli Mercosur. Wniosek był częścią skargi Polski na to porozumienie. Polska chciała, żeby do czasu wydania wyroku przez Trybunał umowa handlowa została zawieszona w ramach środka zabezpieczającego. Sam wyrok TSUE wyda w późniejszym terminie. Nasi piłkarze grają nie za dobrze, wyników nie ma. Nie trzeba być zagorzałym kibicem, by to dostrzec.
5: Wynik jest słaby, ale z taką grą nie można liczyć na lepszy wynik.
0: Mówili kibice, którzy oglądali na żywo wczoraj porażkę w meczu ze Szwecją. Kolejną, którą ma na koncie selekcjoner Jan Urban. Ta poprzednia zamknęła nam drogę na mundial. Ostatnio pod wodzą aktualnego selekcjonera przegraliśmy w sparingu z Ukrainą, czy zremisowaliśmy z Nigerią i ostatnio z Bośnią i Hercegowiną. Selekcjoner o rezygnacji jednak nie myśli.
6: Staramy się wyciągnąć z tego, co mamy do dyspozycji, jak najwięcej.
0: Zobaczymy, co będzie w piątek, gdy zagramy z Rumunią. Będzie ciepło pod koniec września, wynika z prognoz IMGW, według których cała tegoroczna jesień może być cieplejsza niż zwykle, a to zmienia zachowanie niektórych ptaków, zauważa ornitolog profesor Piotr Tryjanowski.
7: Te, które odlot bardzo mocno zależy od temperatury i od tego, jak wyglądają zasoby pokarmowe, no to mamy tutaj szpaki właśnie, zięba. Długoterminowo to widzimy w ciągu ostatnich 3-4 dekad. Część gatunków przesunęła o tydzień, dwa tygodnie właśnie odlot.
0: Na szpaki i czajki zaczęły nawet zimować w naszym kraju.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: 20 minut po godzinie 15, czas na pierwszy popołudniowy raport ze szczecińskich dróg. A na tych drogach tłoczno. Na początek ulica Gdańska w stronę basenu górniczego. Tutaj trwa przebudowa torowiska, stąd musicie uzbroić się w cierpliwość, by przejechać dalej w stronę Prawobrzeża. Zator także na ulicy Energetyków w stronę Mostu Długiego, a hamulec przyda się już przed rondem portowców. Zwolnijcie również na Nabrzeżu Wieleckim od strony ulicy Jana Skolna, jak i Kolumba Wyszyńskiego w stronę bramy portowej przejezdna. Póki co, bo tutaj ta sytuacja może być dynamiczna i zmieniać się może z minuty na minutę.
0: Tu są korki.
1: A mowa o Floriana Krygiera przed wjazdem na rondo Hakena. To samo dotyczy także ulicy Południowej. Jak zawsze o tej porze sporo aut czeka na przejazd ulicą Europejską, Dworską czy Ku Słońcu. I ta ostatnia, na tej ostatniej zatrzymacie się zarówno jadąc w kierunku dzielnicy Gumieńce, jak i centrum. Olbrzymi zator na drodze 115 z Pilchowa do Szczecina, czyli Zagadłowicza. Postoicie nawet około 10-15 minut, bo korek sięga niemalże wspomnianego Pilchowa. Na Wojska Polskiego przy pętli tramwajowej Głębokiej jest dużo lepiej. Na koniec jeszcze droga S3 na odcinku Kliniska Wielkie do zjazdu na Chociwelkę. Tutaj polecam
0: noga z gazu
1: ze względu na prowadzone roboty drogowe.

0: Reklama.
1: Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blu w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blu Hotel Szczecin.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach na torach z regulowanym dnem dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aquatim. Naucz się pływać.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. Przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się? Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39.
10: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
11: Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologie oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada, Szczecin, ulica Citroena 1 i przekonaj się sam, że wybór dealera ma znaczenie.
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: I po reklamie.

0: program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAK-u Hryniewieckiego 1. Bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Za oknami piękna aura, wszyscy radośni, bo po pracy teoretycznie szczęśliwi, czasu nie liczą, ale na zegarach 19 minut do godziny 16. Na początek węzeł Kijewo i wjazd do Szczecina. Tutaj ruch jest naprawdę płynny i nie zatrzymacie się dłużej jak na 3-4 minuty, by kontynuować jazdę dalej do ulicy Struga. Pomorska stoi w obu kierunkach, a jest to uwarunkowane między innymi opuszczonymi rogatkami na przejeździe kolejowym. Nawet jeśli się wam spieszy, nie wjeżdżajcie na przejazd, kiedy zapalą się sygnalizatory przejazdowe, bo tu chodzi o wasze bezpieczeństwo. Spory ruch na Goleniowskiej do Racławickiej, stoi także Emilii Gierczak i Izaka Newtona. Przejezdna przestrzenna do basenu górniczego, tak samo jest na Gdańskiej w stronę centrum. Tego nie można powiedzieć jadąc w stronę Prawobrzeża, bo tam korkuje się w zasadzie cała trasa zamkowa, jak i energetyków za mostem Portowców, ale mam dla was polecany objazd. Za mostem Długim skręcacie w Celną, potem kontynuujecie bulwarem Gdańskim i Śląskim, by finalnie skręcić w prawo w Bytomską, a następnie w Rybnicką. Zawracacie na rondzie na Hryniewieckiego i wyjeżdżacie na Gdańskiej na wysokości stacji paliw, mniej więcej pod koniec tego całego zatoru. Zawsze to dodatkowa oszczędność czasu. A od jutra, 30 września do 5 października, czasowo wyłączany będzie lewy pas jezdni Placu Żołnierza Polskiego w kierunku trasy zamkowej. I tak jak patrzę na odcinku pomiędzy ulicą Tkacką i ulicą Staromońską ze względu na organizowany w weekend Oktoberfest w ciągu Alei Kwiatowej. Uwzględnijcie te zmiany w organizacji ruchu jadąc jutro rano do pracy. A kolejna pomoc drogowa już po godzinie 16. Tę będzie miał dla was Michał Kaczmarek, a ja słyszę się z wami już jutro po 9 w programie Super FM z widokiem na Szczecin. Bezpiecznej drogi wam życzę. Tomek Janicki, bye bye.
0: Program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAK-u Hryniewieckiego 1. Bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.

0: Zaprasza Michał Kaczmarek.
1: Jeszcze w październiku ceny paliw mogą podskoczyć nawet do 10 zł za litr diesla. Te armagedoniczne wręcz wizje kreśliliśmy dzisiaj w porannej rozmowie Radia Super FM i od tego zaczniemy nasze spotkanie. Poza tym będzie m.in. o tym, że biblioteka może się przenieść do CezAS-u. To dobra wiadomość, bowiem część tego budynku dotychczas była niezagospodarowana, a to jeden z modernistycznych miejskich zabytków. O tym i nie tylko o tym będziemy rozmawiali przez najbliższe 2 godziny. Czas zacząć pierwsze radiowe podsumowanie dnia. Michał Kaczmarek, cześć, dzień dobry. Godzina 16 za 4 minuty.
0: Ale to był dzień.
2: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. Przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Kasia Kordus. Widzimy się? Od teraz znajdziecie nas w 2 lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39.
4: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
5: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Każda kobieta marzy o eleganckim mężczyźnie, a każdy elegancki mężczyzna marzy o Bugatti i kobiecie. Zobacz najnowszą kolekcję odzieży Bugatti w najlepszym światowym stylu. Moda Club. Autoryzowany salon z marką Bugatti w Szczecinie. Aleja Wyzwolenia 1 przy Placu Żołnierza. Moda Club. Wyjątkowa moda dla wyjątkowych mężczyzn.
2: Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease & Drive Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
3: Dzieci ogarnięte?
4: Ogarnięte.
3: Praca?
4: Jak zawsze.
3: A ty?
4: Ja?
3: No właśnie. Kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
4: Chyba czas to nadrobić.
3: Jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
4: Kobiecość pod dobrą opieką?
3: Koniecznie.
5: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna.
6: I po reklamie.
7: Jest 16. Wiadomości Super FM.
8: Stałej amerykańskiej bazy jeszcze nie ma, ale są prace nad specustawą. Estoński minister spraw zagranicznych oskarżył Rosję o sabotaż. Hubert Hurkacz przegrał w finale turnieju w Chengdu.
6: Super FM. Wiadomości.
8: Marcin Krzemiński. Trwają już prace nad specustawą w sprawie utworzenia w Polsce stałej amerykańskiej bazy wojskowej, informuje wiceministra obrony. Jak wyjaśnia Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, rząd nie czeka na ostateczną decyzję Amerykanów i szykuje pod nią

0: termin spotkania ministra obrony Kosiniaka-Kamysza i sekretarza wojny USA Hekseta.
1: Estoński minister spraw zagranicznych oskarżył Rosję o sabotaż. Chodzi o sierpniowy pożar na terenie firmy zbrojeniowej. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte podkreśla, że rosyjski sabotaż w Europie nie osłabi poparcia dla Ukrainy.
2: Rosja kontynuuje swoją lekkomyślną kampanię wrogich działań przeciwko sojusznikom NATO. Próbuje osłabić naszą determinację i powstrzymać nasze wsparcie dla Ukrainy. Jednak ponosi porażkę.
1: Kreml odrzuca oskarżenia Estonii o sabotaż. Tragiczny wypadek na warszawskiej Pradze. Pod kołami tramwaju zginął 77-letni mężczyzna. Do wypadku doszło na przejściu dla pieszych na ulicy Targowej. Aktualnie możliwe są tam utrudnienia w ruchu tramwajów i samochodów. Okoliczności wypadku bada policja. W Grzęsce na Podkarpaciu pożegnano dziś księdza Stanisława Zbojnowicza, który zginął w ataku w jarosławskim opactwie. W pogrzebie uczestniczyli bliscy duchownego, mieszkańcy rodzinnej miejscowości i około 100 księży. Podczas uroczystości odczytano list prezydenta Karola Nawrockiego. Ponownie ruszy proces w głośnej sprawie znęcania się ze skutkiem śmiertelnym nad strusiem Zankiem z gospodarstwa agroturystycznego pod Poznaniem. Dziś sąd apelacyjny w stolicy Wielkopolski uchylił wyrok skazujący Łukasza Esz. Stwierdził bowiem, że skład sędziowski w sądzie okręgowym był wadliwy. W marcu Łukasz Esz usłyszał wyrok 7 lat więzienia, w tym 4 bezwzględnego pozbawienia wolności za znęcanie się nad strusiem. Był bowiem oskarżony też w 10 innych sprawach. Nie najlepsze wieści z Chin. Hubert Hurkacz przegrał z Hiszpanem Alejandro Davidowiciem Fokiną 4-6, 6-7, 7-9 w finale tenisowego turnieju w Chengdu. Wrocławianin po raz 13 wystąpił w finale imprezy ATP, poprzednio w maju zeszłego roku w Genewie. Ostatni 8 tytuł wywalczył w kwietniu 2024 roku w portugalskim Estoril.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
4: Super FM. Pogoda.
5: Życzyłbym sobie, żeby cała jesień była taka jak dzisiejsza pogoda. 23-24 stopnie Celsjusza. Wieczorem mniej więcej 15-16. Jutro w ciągu dnia bardzo podobna temperatura do dzisiejszej. Z tym, że o ile teraz mamy na niebie bardzo dużo słońca, tak jutro pojawią się chmury. Ciśnienie dość wysokie, to może negatywnie wpływać na meteopatów. Już prawie 1030 hektopaskali na barometrach.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
6: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
5: Niezwykła operacja w szpitalu na Unii Lubelskiej, galopujące ceny paliw, rower miejski nowej generacji, czy miejska biblioteka publiczna przenoszona z wyburzanego budynku do budynku legendarnego Cezasu. Te tematy i nie tylko te tematy przed nami w tym wydaniu magazynu, ale to był dzień w Radiu Super FM. 4 minuty po godzinie 16. Dziś wtorek, 29 dzień września. Czas rozpocząć pierwsze radiowe podsumowanie dnia. Michał Kaczmarek, dzień dobry.

0: Już na początku naszego spotkania powracamy do porannej rozmowy Radia Super FM. Był z nami Jarosław Korpysa, ekonomista z Uniwersytetu Szczecińskiego. Z panem profesorem rozmawialiśmy dominująco na temat cen paliw. Tutaj prognozy nie są najlepsze. Kolejny dzień wzrostów i kolejny dzień ze świadomością, że ta dziesiątka na pylonach w niektórych częściach Polski jeszcze w październiku może się pojawić. Widzimy, że gospodarczo te ceny zaczynają oddziaływać na inne przestrzenie rynkowe niż tylko i wyłącznie na nas, konsumentów. Czy to jest jeszcze za wcześnie, żeby się tego faktoru doszukiwać?
1: No nie, to na pewno będzie miało przełożenie. Przypomnijmy, że po pierwsze cena paliwa wchodzi w koszyk dóbr konsumpcyjnych, w oparciu o które jest wyliczona inflacja, a druga rzecz, oczywiście towary i usługi, ich transport kosztuje, więc to jest jak gdyby kolejny drugi czynnik, gdzie będziemy widzieć te rosnące ceny paliwa. Za chwilę będziemy mieli próbny czy pierwszy odczyt z wrześniowej inflacji. Natomiast spodziewam się, że ta inflacja będzie o około 0,6 punktu procentowego większa, aniżeli było w sierpniu. I te 4% inflacji najprawdopodobniej zostanie przekroczone i w kolejnych miesiącach, kto wie, czy ta inflacja, jeśli by się ta tendencja nie utrzymała, czy ta inflacja nie będzie powyżej 6% na koniec roku, a przypomnijmy, że myśmy zakładali, że ona będzie na pewno poniżej 4%, a już najprawdopodobniej we wrześniu będzie oscylować wokół tego, co miała być na koniec roku. Jeśli to się utrzyma, ten cały stan, myślę, że w październiku, no niestety 10 zł za ropę będziemy niestety musieli płacić, ale oczywiście tutaj mam nadzieję, że rządzący, no tutaj jak gdyby wiemy, że są w tym momencie jeden projekt czeka na podpis prezydenta, drugi prezydencki projekt jest w parlamencie. No mam nadzieję, że tu zostanie konsensus jakoś w tych projektach, bo dziś wprowadzenie ceny maksymalnej w celu ochrony konsumentów jest moim zdaniem bardzo potrzebne.
0: No w tym przypadku na ten moment obserwujemy nie tyle ceny maksymalne, co sky is the limit. Dzisiaj na stacjach paliw w Szczecinie 95 już powyżej 8 zł, a popularny diesel nawet po 9,19. O takich rzeczach piszecie mi na przykład na facebookowym profilu Radia Super FM, a więc jeżeli samochodów na mieście jest mniej, to ja bym zaryzykował taką delikatną tezę, że ceny paliwa jak mało co potrafi nas zmotywować, żeby się przesiąść do komunikacji miejskiej. Podcast z rozmową z profesorem Jarosławem Korpysą już na naszej stronie internetowej. Ale

0: Program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAKU Hryniewieckiego 1, bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Niby wtorek, ale trochę jak powtórka z poniedziałku, przynajmniej na tych odcinkach trasy zamkowej i na odcinkach Mostu Długiego, szczególnie w stronę prawego brzegu. Tutaj wciąż trwają roboty na wysokości mniej więcej okolic basenu górniczego ulicy Gdańskiej, co powoduje, że dojazd na prawobrzeże ma pewne wąskie gardło właśnie na odcinku dojazdowym do basenu górniczego i do tego momentu można powiedzieć, że ten korek jest dość bolesny i dość odczuwalny. Mocno tracimy tempo, a już na wysokość ulicy Energetyków tworzą się zatory. Trudno jest przejechać także przez rondo portowców. Tutaj ten odcinek problemowy może być w dwie strony. I tak ciężko jest się dostać na prawobrzeże, ale i z prawobrzeża do centrum przez Most Długi od właśnie okolic portu po samą bramę portową. Może nie jest to taki korek, że stoimy i koniec, no ale też w sumie trudno jest mówić, żebyśmy w tym miejscu jechali dynamicznie. Inne miejsce też problemowe, brama portowa do skrzyżowania właśnie z okolicami Niepodległości. Sama Aleja Niepodległości, no nie mam dobrych wiadomości. Tutaj prawie, że pod samą Kaskadę obecnie sięga korek i ciężko się tam dostać z Bogu Rodzicy i ciężko zjechać w okolice Placu Zwycięstwa. Potem dalej do samego skrzyżowania z Aleją Wojska Polskiego i Trzywoustego stoimy. Dopiero jak dojedziemy na Trzywoustego, to jakiś odcinek można pojechać dość spokojnie, ale jeżeli już będziemy jechali Trzywoustego na wysokości rozwidlenia z Bohaterów Warszawy, to też 2-3 serie świateł, tak optymistycznie. Aleja Piastów całkiem w porządku, do momentu, powiedzmy, skrzyżowania z Bohaterów Getta Warszawskiego. Tu zaczyna się koreczek i on sięga po samo rondo na Szarych Szeregów. Z Szarych Szeregów w Aleję Piastów też nie jest łatwo zjechać. Na to rondo od strony Alei Wojska Polskiego też trzeba trochę poczekać, żeby się dostać. Tutaj korek zaczyna się mniej więcej na wysokości Placu Zgody. No i potem już niestety stoimy albo jedziemy bardzo powoli. 91, 2, 4, 5, 5. Czekam na wasze drogowe sygnały.
0: Program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAKU Hryniewieckiego 1, bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
3: To jest nowa piosenka. Nowość.
4: Nowość.
5: Nowość w Super FM.

0: Recenzje nowej płyty może nie są najlepsze, ale ta piosenka chyba będzie hulać po listach przebojów. Patient Zero, Taylor Swift, najnowszy utwór za nami w radiu Super FM, a teraz będzie też o nowości. Miasto zapowiedziało wielkie zmiany w rowerze miejskim. Już nie tylko standardowe pojazdy, ale także rowery elektryczne niebawem będą do wypożyczenia na ulicach naszego miasta.
1: Szczeciński rower miejski czeka modernizacja. To efekt pierwszego od 5 lat przetargu dotyczącego systemu Bike-S. Jedną z najważniejszych nowości będzie możliwość wypożyczenia roweru bez konieczności instalowania aplikacji. W ramach zamówienia zaplanowano także 150 nowych rowerów elektrycznych oraz wymianę urządzeń zabezpieczających w 750 tradycyjnych rowerach. Nowe elektryki będą rowerami czwartej generacji z blokadą na tylnym kole. Nie będą zatem potrzebowały specjalnych stacji dokujących. Ich wygląd i kolorystyka mają być spójne z pozostałymi rowerami w ramach systemu. Oferty w przetargu można składać do 3 listopada.
0: A o nowym rowerze miejskim mówił Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta w Szczecinie. To informacje niekoniecznie dla rowerzystów, a bardziej dla kierowców samochodów, czyli kolejna pomoc drogowa w Radiu Super FM już za kilka minut.
2: Ale to był dzień. Reklama.
3: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie, przez cały rok.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba!
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: I po reklamie.

0: pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Nieco mocniejsze Katy Perry, a jeżeli chodzi o korki w naszym mieście, to one zdają się też delikatnie ustępować, bo przed chwilą mówiłem, że na przykład od bohaterów getta warszawskiego do szarych szeregów Piastów jest przyblokowana. Obecnie już widzę, że jest trochę spokojniej i na przykład od Jagiellońskiej jest ciężko. No ale to zawsze paręnaście metrów do przodu. Ogólnie mam takie wrażenie, że wszystkie dojazdówki do tych trzech głównych szczecińskich rond może nie tyle są zakorkowane, co widać tam duży ruch samochodów, bo i na Monte Cassino, i na Mazurskiej, i na Wielkopolskiej, i na przykład na Bolesława Śmiałego, na 5 lipca, tamte rewiry mogą spowodować, że trochę tego czasu z naszego popołudnia będziemy mieli urwane na oczekiwanie na przejazd, ale nie jest tak źle jak na przykład na Bałuki, gdzie rzeczywiście do Placu Zgody czekamy prawie, że od ulicy Kaszubskiej, czyli to jest całkiem solidny korek. Zresztą, co tu nie mówić, i zjazd z trasy zamkowej trochę nam może zająć, i zjazd z Mostu Długiego trochę może nam zająć, więc tamte rewiry trochę dzisiaj przyblokowane. Podobnie zresztą jak wczoraj, to wszystko jest spowodowane trwającym remontem jednego pasa ruchu na basenie górniczym właśnie w stronę Prawobrzeża. Żeby nie było, że tylko cały czas o jednej i tej samej ulicy mówię, to na koniec przeniesiemy się na przykład w okolice Krygiera i Ronda Hakena. Tutaj niestety bez dobrych wiadomości. Od skrzyżowania z ulicą Ustowską do samego Ronda Hakena bardzo powoli. Kiedy już to rondo opuścimy, to i Krygiera w stronę Przecławia, i Południowa w stronę Ronda Uniwersyteckiego bez większych problemów. Można powiedzieć, że tylko te okolice właśnie Hakena i Południowej przy dojeździe do Ronda są w tym momencie najmocniej zablokowane. 91 2 4 5 5 nadal czekam na wasze aktualne drogowe sygnały i na wasze aktualne drogowe ostrzeżenia dla słuchaczy Radia Super FM.

0: Nowa Sanach w Radiu Super FM, a teraz będzie o nowej, starej siedzibie dla biblioteki. Cezas bowiem to nie jest wcale nowy budynek, wręcz przeciwnie, ma on swoje tradycje w naszym mieście, aczkolwiek biblioteką nie był. Za to niebawem prawdopodobnie w okolicach Placu Lotników pojawią się momenty wyburzeń i właśnie jedną z ofiarą tych wyburzeń może być dotychczasowa siedziba biblioteki. A więc czy czekają nas w tym temacie zmiany? O tym z radną Wiktorią Rogaczewską rozmawiał Andrzej Kutys.
1: To jest przeciwnikiem Cezasu w Szczecinie.
2: Do mnie żadne sygnały przeciwne nie dotarły.
1: Ale takie wypowiedzi na przykład radnego Bartnika się pojawiły w czasie obrad komisji, że są przeciwnicy tego pomysłu, żeby tam była biblioteka, żeby to wyburzyć, żeby się pojawił wieżowiec. No to od razu jest pytanie za 100 punktów. Kto?
2: Plan miejscowy w tym miejscu jest i na razie do mnie nie dotarły żadne plany, żeby w tym miejscu planować zabudowę wysokościową. Pan przewodniczący Bartnik odnosił się do tego, że od 35 lat zna ten temat i 35 lat temu próbował się tym zajmować bezskutecznie. Dzisiaj ja nie widzę przeszkód.
1: Mówi się też, że przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka. Ludzie z najpopularniejszej obecnie biblioteki w Szczecinie z Placu Lotników mieliby się przenieść no niby nie tak daleko, bo ten Cezas jest w miarę blisko. I ja rozumiem, że też może porównanie do sklepu czy do jakiegoś pawilonu usługowego jest niewłaściwe, ale znamy takie historie, że jakieś miejsce się przenosiło z takiego ultrapopularnego, niby blisko, niby tylko przecznicę dalej, czy gdzieś tam i nagle traciło totalnie na popularności. Rozważaliście taki scenariusz?
2: Tak, rozmawialiśmy o tym, bo zanim byliśmy w Cezasie, pojechaliśmy najpierw na Plac Lotników do biblioteki właśnie, o której mówimy, która powinna się przenieść. Tam spotkaliśmy się z panią dyrektor i opowiadała nam o tym, jak to było na Prawobrzeżu, gdzie analogicznie, można się doszukiwać analogii, ponieważ też jest podobnego kalibru biblioteka dla tamtej części miasta. I rzeczywiście, kiedy przeniesiono ją na ulicę Struga, to paru czytelników ona straciła, jednak oni dalej pozostali w sieci miejskich bibliotek, więc jest to strata dla tej chwili, ale generalnie pozostają w sieci, więc widać, że dalej są zainteresowani czytelnictwem. I tutaj podobnie. Też to traktujemy w ten sposób, że możliwe, że dla części użytkowników będzie inna filia dogodniejsza, ale jednak celujemy w to, aby jak najwięcej z tych 5000 zarejestrowanych czytelników przeniosło się do nowej filii.
1: Czy wiadomo, ile mógłby kosztować remont Cezasu?
2: No. Oprócz tego, że musimy tak generalnie odświeżyć obiekt, to musimy również wybudować windę, musimy też wyremontować piwnicę, jeśli chcielibyśmy, żeby ona funkcjonowała jako magazyn dla zbiorów. A nie mamy takich jeszcze wycen. Na razie chcielibyśmy...
1: Brzmi to jak miliony złotych.
2: Oczywiście, no bo montaż windy to jest 600 tysięcy, tak.
1: No właśnie.
2: Więc na pewno są to, mówimy o wysokich kwotach, no ale też miasto ma plany, żeby teren, w którym obecnie jest biblioteka, sprzedać, więc myślę, że środki się znajdą.
1: A kiedy ta sprzedaż? Tak od razu z ciekawości zapytam, bo to teren Placu Adamowicza, te okolice, to samiuśkie centrum na pewno to naszych słuchaczy zainteresuje?
2: Działka nie jest jeszcze przygotowana na sprzedaż z tego powodu, że przede wszystkim musimy znaleźć nową siedzibę dla biblioteki i chciałabym, aby jej ciągłość była zachowana, czyli przenosimy ją dopiero wtedy, kiedy nowe miejsce jest gotowe do użytkowania.
1: Teraz dezyderat do prezydenta Szczecina z rekomendacją Komisji Kultury, żeby właśnie w Cezasie do Cezasu tę filię przenieść.
2: Żeby początkowo sporządzić studium wykonalności, aby sprawdzić, jakie to są właśnie koszty, jakie mamy możliwości, jakie są utrudnienia, których my na pierwszy rzut oka jako radni moglibyśmy nie zauważyć.
1: Czyli jaki to jest scenariusz czasowy mniej więcej, o jakich tutaj ilu miesiącach rozmawiamy, kiedy ta decyzja zapadnie, pani zdaniem?
2: Jeżeli dzisiaj byłaby decyzja o tym, aby inwestować w tę ideę, to potrzebujemy przynajmniej roku na sporządzenie dokumentacji projektowej.

0: Niecałe 3 minuty i będzie godzina 17. Za chwilę wiadomości w Radiu Super FM, a potem kolejna godzina informacji ze Szczecina, przełomowa operacja w szpitalu przy Unii Lubelskiej, schwytanie oszusta metodą na wnuczka i wiadomości sportowe od Piotra Jarząbka. To, ale nie tylko, to przed nami.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease and Drive w Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
5: Dzieci ogarnięte?
6: Ogarnięte!
5: Praca?
6: Jak zawsze.
5: A ty?
6: Ja?
5: No właśnie. Kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
6: Chyba czas to nadrobić.
5: Jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
6: Kobiecość pod dobrą opieką?
5: Koniecznie.
7: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna.
8: I po reklamie.
9: Jest 17. Wiadomości Super FM.
10: Oszuści wykorzystują wysokie ceny paliw. Powiemy jak. Potem decyzja sądu w sprawie nastolatka, który planował atak w szkole. I nowa filmowa lalka już jutro w kinach.
8: Super FM. Wiadomości.
10: Marcin Krzemiński. Wysokie ceny paliw wykorzystują już oszuści. Chodzi o internetowe oferty rabatów w zamian za dane karty płatniczej. W ostatnich kilku dniach działający m.in. na rzecz bezpieczeństwa Państwowy Instytut NASK odebrał w tej sprawie setki zgłoszeń. Bartosz Kądziołka.
11: Przestępcy grasują m.in. w serwisach społecznościowych, mówi Karol Bojke z NASK.
12: Podszywając się pod różnych dystrybutorów paliw, głównie grupę Orlen, namawiają do tego, żeby podać dane swojej karty płatniczej pod pretekstem zwrotu za paliwo bądź dodatkowego rabatu na stacji.
11: Stracić można tyle, ile wynosi limit naszych płatności kartą. Jak tego uniknąć?
12: Nawet jeżeli klikniemy w reklamę, nie zwróciliśmy uwagi, dokąd ta reklama bezpośrednio kieruje, to w momencie, kiedy już znaleźliśmy się na stronie, spójrzmy na górę ekranu, rzućmy okiem na ten pasek adresu.
11: I jeśli budzi nasze wątpliwości, skontaktujmy się z daną firmą paliwową. Jednocześnie NASK prosi, żeby zgłaszać

0: Super FM. Pogoda.
1: Jutro trochę więcej chmur, więc cieszmy się tym, że dzisiejsza pogoda naprawdę przypomina nam najpiękniejsze przebłyski polskiej złotej jesieni. 22 stopnie Celsjusza, wieczorem mniej więcej 15-16. Wiatr może być trochę mocniej odczuwalny, aczkolwiek w sumie naprawdę narzekanie na pogodę dzisiaj byłoby czymś karygodnym.
0: Ale to był dzień.
1: Zaczynamy kolejną część przeglądu najważniejszych informacji dnia w Radiu Super FM. Oszust metodą na wnuczka schwytany przez zachodniopomorską policję. Bardzo dobra wiadomość, o tym będziemy mówić. W kontekście seniorów, także o kulturze. Festiwal Senior Movie edycja 9 startuje już niebawem. Jak wyglądać będzie ceremonia otwarcia? O tym też będziemy Wam dzisiaj mówić w magazynie Ale to był dzień. Nie zabraknie także sportu i oczywiście dobrej muzyki. Michał Kaczmarek, witam Was ponownie.
0: Ale to

0: był dzięki.
1: Uratowano życie pacjentki, a także jej dziecka, bo pacjentka znajdowała się w ciąży. Absolutnie unikatowa operacja miała miejsce w szpitalu przy ulicy Unii Lubelskiej w Szczecinie. O szczegółach Piotr Jarząbek.
2: 3 uratowane życia i 1 interdyscyplinarny zespół. Tak prezentuje się historia 36-letniej pani Olgi z Koszalina, która trafiła do szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej w 29. tygodniu ciąży bliźniaczej z podejrzeniem wylewu w mózgu. Lekarze, aby ratować życie jej oraz dzieci, przeprowadzili pierwszy na świecie zabieg embolizacji na tak późnym etapie ciąży. Szczegóły leczenia przedstawiał profesor Wojciech Poncyliusz, który kierował zespołem operacyjnym.
3: To był zabieg interdyscyplinarny, czyli tak naprawdę wielu specjalistów brało w nim udział. W krwawieniu u pacjentki w ciąży bliźniaczej jest to szczególnie skomplikowane. Sama patologia to jest malformacja naczyniowa, czyli tak naprawdę możemy to wyjaśnić jako pęknięte naczynie w mózgu, które musimy zaopatrzyć. Na tym właśnie polega zabieg embolizacji. Malformacje naczyniowe to są rzadkie patologie naczyniowe mózgu. Jest to grupa nieprawidłowych naczyń, które potrafią pękać z różnych przyczyn. W ciąży jest zmieniona hemodynamika i stąd te pęknięcie właśnie tego naczynia w mózgu u pacjentki. Są to dosłownie pojedyncze przypadki opisane na świecie. Ten przypadek z tą patologią prawdopodobnie jest jednym z pierwszych, jak nie pierwszym na świecie.
2: Pani Olga wspominała pierwsze objawy, które wzbudziły jej podejrzenia.
4: Miałam duże problemy z mową, z czytaniem i czułam się bardzo zdezorientowana, ale od początku wiedziałam, że jestem też w dobrych rękach. Nie mogę po prostu powiedzieć więcej niż dziękuję wszystkim ludziom, którzy tutaj przy mnie byli. Teraz już jestem w domu, szczęśliwa i z dziećmi, także nic, tylko się cieszyć.
2: Od nieco ponad miesiąca pani Olga przebywa już w domu, a jej dzieci, Mila i Max, na świat przyszły 7 sierpnia.
1: To była relacja Piotra Jarząbka. Więcej na ten temat znajdziecie oczywiście na stronie internetowej Radia Super FM.
0: Ale to był dzień.

0: To był dzień.
1: Oszustwa metodą na wnuczka wciąż są w Polsce nad wyraz często spotykane. Problemem jest to, że seniorzy bardzo często nie zgłaszają na policję tego, że zostali oszukani, albo kiedy to robią, jest za późno, żeby wykryć sprawców działania. Zaledwie 6% wszystkich oszustw metodą na wnuczka, na policjanta czy na pracownika socjalnego jest wykrywana przez policję. Dlatego takie wydarzenia jak schwytanie odbieraka, czyli osoby, która miała odebrać pieniądze od oszukanego seniora, należy traktować jako policyjny sukces i sukces współpracy pomiędzy policją, a świadomą w tym przypadku całego problemu seniorką. O szczegółach i o schwytaniu przestępcy Piotr Jaworski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.
2: Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie zatrzymali 51-latka, który próbował oszukać 70-letnią mieszkankę Szczecina. Akcja była dynamiczna, w grę wchodził czas i pieniądze, blisko 50 tysięcy złotych. Metoda oszustwa była powszechnie znana. Podczas rozmowy telefonicznej z seniorką rozmówca przekonywał kobietę, że jej pieniądze zdeponowane na koncie bankowym są zagrożone i powinny zostać natychmiast wypłacone z banku. Kobieta, przeświadczona o tym, że sytuacja jest bardzo poważna, udała się do placówki bankowej i wypłaciła swoje oszczędności pod presją czasu. 70-latka spakowała gotówkę zgodnie ze wskazówkami, które otrzymywała przez telefon na bieżąco od mężczyzny i włożyła do kosza na śmieci. Tam po chwili pojawił się 51-latek, który podjął schowane pieniądze. Policjanci natychmiast zatrzymali mężczyznę i zabezpieczyli gotówkę w kwocie 49 700 zł, a następnie przeprowadzili z nim niezbędne czynności, po których został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. O dalszym losie mężczyzny zadecyduje sąd.
1: To jest magazyn, ale to był dzień w Radiu Super FM. Kolejne informacje już za chwilę na naszej antenie. Ale to

0: co był dzień.
1: A my teraz w Radiu Super FM na krótkie przypomnienie, bo już w najbliższy weekend 3 i 4 października targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz w hotelu Cotillard by Marriott. Przez 2 dni będzie można zapoznać się z ofertą deweloperów, a także firm, które zajmują się m.in. chociażby stawianiem domów z prefabrykatów. A więc można powiedzieć, że takiego wydarzenia jak te targi w Szczecinie nie ma zbyt często. Targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz 3 i 4 października Cotillard by Marriott, Radio Super FM zaprasza.
0: Ale to był dzień. Reklama.
2: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
3: Na dobry dzień i jeszcze lepszy wieczór. Na luzie i na obcasie. Na dobry humor i na jego poprawę. Na piątek i świątek. Na mnie, na ciebie, na nią, na niego. Na wszystkich. Pasuje jak ulał. Odzież z Moda Club.
4: Czy to nie przypadkiem tam, gdzie była kiedyś Moda Polska?
3: Tak, tam, gdzie od zawsze ubierali się mieszkańcy Szczecina. Moda Klub nadal stylowo ubiera kobiety i mężczyzn na każdą okazję. I bez niej najmodniejsze kolekcje światowych marek: Gary Weber, Typhoon, Roy Robson, Bugatti. Niepowtarzalne wzornictwo, niebanalne fasony. Moda Klub. Szczecin, Aleja Wyzwolenia 1. Moda Klub. Wyjątkowa moda dla ceniących wygląd osób.
0: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
5: Barbara Gądek, czas na serwis kulturalny i najważniejsze wydarzenia artystyczne, które czekają na Was w Szczecinie. Kino Zamek zaprasza na 2 wyjątkowe wieczory filmowe. W ramach przeglądu poświęconego stuleciu urodzin Tadeusza Konwickiego zobaczycie kultowe Salto z 1965 roku. To wybitne dzieło polskiego kina z genialną rolą Zbigniewa Cybulskiego. Film balansuje na granicy snu i rzeczywistości, rozliczając się z polskimi mitami i zbiorową pamięcią w absolutnie hipnotyzujący sposób. Seans dla tych, którzy cenią kino pełne tajemnic i niepowtarzalnej atmosfery. Z kolei w środę, również o 19:00, kino Zamek zmieni klimat na mroczny dreszczowiec. Mija dokładnie 35 lat od premiery legendarnego Milczenia owiec. Na ekranie będą niezapomniane, nagrodzone Oscarami kreacje Judy Foster i Anthony'ego Hopkinsa. Powrót tej klasyki kina na duży ekran to prawdziwa gratka dla fanów mocnych wrażeń. Więcej informacji i rezerwacje na stronie kina Zamek. Przenieśmy się teraz do świata wyjątkowych muzycznych emocji i nadchodzących wydarzeń koncertowych w naszym mieście. W szczecińskim klubie Nowa Dekadencja odbędzie się kameralny koncert zespołu Retro Gitary pod hasłem Osiecka z Krajewskim. To muzyczny hołd z okazji przypadających w tym roku 90. urodzin Agnieszki Osieckiej. Połączenie niezwykłej poetyckiej wrażliwości aktorki z melodyjnością kompozycji Seweryna Krajewskiego dało polskiej kulturze piosenki legendarne. Od Niech żyje bal i Uciekaj moje serce po bezcenne, choć mniej znane perełki. Zespół Retro Gitary zaprezentuje te utwory w dopracowanych, pełnych intymności i ciepłych aranżacjach na głos i gitarę. Koncert w Jazzment Clubie w niedzielę.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: Dziewiąta już odsłona festiwalu Senior Mówi za pasem. To będzie wielkie, spektakularne wydarzenie pełne filmów z Polski i ze świata. Dziewiąta odsłona wydarzenia pokazuje, że spotkało się ono z wielkim zainteresowaniem nie tylko mieszkańców miasta.
1: Gala otwarcia dziewiątej edycji festiwalu Senior Mówi odbędzie się o godzinie 19 w szczecińskiej Willi Lenca, choć już od jutra, od godziny 11 pierwsze wydarzenia zaplanowane w ramach tego festiwalu. O tym, jaki film kinomani obejrzą na początek festiwalu, opowiadała Anna Wiśniewska z organizującego wydarzenie szczecińskiego Stowarzyszenia Kamera.
2: Znaki Pana Śliwki. Tu zachęcam bardzo mocno, ponieważ jeżeli znacie Państwo logotyp PKO na przykład, ci, którzy mają troszkę więcej lat, może pamiętają Polenę, Urodę, różne fabryki butów, czekolady, dżemy. To wszystko Pan Śliwka wymyślał w latach 60., 70., jeszcze chyba 80. Nie wiemy nawet, kto za tymi logotypami stoi, a właśnie stoi taki bardzo sympatyczny pan Karol i o nim jest ten film. Pan niestety już nie żyje, ale wspaniale reżyserzy z archiwaliów ten film zbudowali, więc naprawdę zachęcam do obejrzenia tego filmu. W kinie Pionier będą odbywały się bloki konkursowe. Jednego i drugiego konkursu, konkursu 60+ i konkursu Poprzez Pokolenia. W kinie Pionier też będzie jeden film Jacka Bławuta, jeszcze nie wieczór, film fabularny, czyli taki nietypowy dla tego reżysera, bo jednak on więcej filmów dokumentalnych w swoim życiu zrobił. Potem mamy sobotę i mamy właśnie Centrum Solidarności Stocznia w Szczecinie, gdzie zobaczymy film o Bałuce. I w niedzielę kończymy, ja mówię o dużym skrócie, bo wszystko możecie Państwo znaleźć w folderach na naszej stronie. I w niedzielę kończymy też Willi Lenca, też bardzo super filmem Kandydaci Śmierci o godzinie 15. Macieja Cuskę, który też będzie na żywo z nami, będzie rozmawiał po filmie. I potem jest gala wręczenia nagród.
1: O jurorach mówił Jakub Romanowski ze Stowarzyszenia Kamera.
3: W jury mamy Beatę Pisulę, producentkę filmową i telewizyjną, prezeskę spółki Film Select, członkini Europejskiej Akademii Filmowej oraz Polskiej Akademii Filmowej. Mamy także Macieja Cuskę, reżysera filmów dokumentalnych. Jego film będziemy mogli oglądać w niedzielę w Willi Lenca, czyli Kandydatów Śmierci. A także Joannę Matuszak, aktorkę teatralną i filmową. Grała m.in. w filmach Wojtuś, Dominika Czecha czy Przeciągi Katarzyny Kosajdy. M.in. też na małym ekranie, czyli tak zwanym telewizyjnym, w serialu Odwilż. Poproszę teraz drugie jury. I tutaj mamy Alicję Jasinę, polską reżyserkę animacji, której nagradzane filmy były prezentowane i doceniane na festiwalach na całym świecie. I tutaj ciekawostka, jej film krótkometrażowy Linie Życia znalazł się na tak zwanej shortliście oscarowej w 2017 roku w kategorii najlepszy krótkometrażowy film animowany. Mamy także Łukasza Jastrubczaka, artystę wizualnego i dźwiękowego, profesora nadzwyczajnego na Wydziale Sztuki, Mediów, Fotografii i Filmu Eksperymentalnego Akademii Sztuki w Szczecinie. A trzecim członkiem jury jest znany nam dobrze Damian Romaniak, filmoznawca, literaturoznawca, animator kultury filmowej, który towarzyszy nam już od pierwszej edycji festiwalu.
1: Radio Super FM jest jednym z patronów tego wydarzenia. Oczywiście do dziewiątej edycji festiwalu Senior Mówi, do tego, co tam się dzieje, do tego będziemy jeszcze wracać.
0: A Senior Mówi odbywać się będzie w przestrzeniach, między innymi Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia na Łasztowni.

0: To był dzień.
1: No i na koniec przegląd najświeższych wiadomości sportowych, a jak sport w Radiu Super FM, to oczywiście Piotr Jarząbek.
2: W szeregach koszykarskich King Wilków Morskich Szczecin w tygodniu, w którym rozpoczyna się nowy sezon PGE Basket Ligi, dzieje się naprawdę sporo. Zacznijmy od tych roszad na ławce trenerskiej, no bo w sztabie Wilków nie ma już Lubomira Różyczki. Czeski asystent trenera Majcherka rozstał się z klubem za porozumieniem stron, a jako przyczynę podano problemy ze zdrowiem trenera Różyczki. Jego zastępcą znalezionym całkiem szybko został Szwed Adam Engström, znany już z pracy w polskiej lidze, bo dwa sezony spędził w sztabie MKS-u Dąbrowa Górnicza. W poprzednim roku był natomiast pierwszym trenerem szwedzkiej drużyny Norrköping Dolphins, z którą dotarł do finałów ligi, a teraz będzie na ławce trenerskiej pomagał Maciejowi Majchrykowi. Wilki Morskie nowy sezon PGE Basket Ligi rozpoczną w najbliższą sobotę, 3 października, od wyjazdowego starcia z Twardymi Piernikami Toruń. Tutaj nie wiadomo, czy w pełnym składzie Wilki Morskie do tego meczu przystąpią, no bo ostatnio dowiedzieliśmy się także, że dwóch zawodników Wilków zmaga się z urazami i być może nie będą gotowi na starcie w Toruniu. Pierwszy z nich to Polak Max Egner, który podczas jednego z meczów sparingowych, konkretnie z Energa Czerniem i Słupsk 29 sierpnia, doznał urazu kciuka w prawej ręce. Początkowo zastosowano leczenie zachowawcze, ono nie przyniosło pożądanych efektów, no bo okazało się, że Max Egner naderwał jedno z więzadeł w stawie kciuka, no i musiał przejść operację. Ten fakt oznacza, że skrzydłowego czeka dłuższa przerwa od treningów oraz rehabilitacja, więc w tym meczu z Twardymi Piernikami udziału na pewno nie weźmie. Liczymy jednak na to, że zagra Patrick McCaffrey, Amerykanin, który walczy z kontuzją stawu skokowego, doznał jej na jednym z treningów w trakcie przygotowań do sezonu. Opuścił kilka meczów towarzyskich, w międzyczasie się rehabilitował, no ale sztab medyczny pracuje nad tym, aby Patrick McCaffrey jak najszybciej wrócił do treningów, a tym samym, żeby był gotowy na starcie Wilków w pierwszej kolejce nowego sezonu.

0: I to by było na tyle, jeżeli chodzi o informacje ze Szczecina, ale przed nami jeszcze popołudniowa rozmowa. Do jutra trwa zbiórka podpisów pod petycją, by uspokoić ruch na północnych dzielnicach Szczecina. O co chodzi z tą petycją i dlaczego ten ruch jest tak wielkim problemem? O tym będzie popołudniowa rozmowa po godzinie 18. Już teraz zapraszam.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease & Drive Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
4: Dzieci ogarnięte?
5: Ogarnięte.
4: Praca?
5: Jak zawsze.
4: A ty?
5: Ja?
4: No właśnie. Kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
5: Chyba czas to nadrobić.
4: I jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
5: Kobiecość pod dobrą opieką?
4: Koniecznie.
6: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna.
1: I po reklamie.
7: Jest 18. Wiadomości Super FM.
8: Rząd przyjął projekt budżetu, a w nim podwyższenie progów podatkowych. Masowe protesty nastolatków we Francji. Sąd w Radomiu aresztował mężczyznę, który dewastował przydrożne kapliczki.
1: Super FM. Wiadomości.
8: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rząd przyjął projekt budżetu, teraz zajmie się nim Sejm. W planie jest zmiana progów podatkowych, pierwszy podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych rocznie. Wprowadzony zostanie też pośredni próg między 130 a 150 tysięcy, to będzie 24% podatku. Dopiero od zarobków powyżej 150 tysięcy złotych podatek wyniesie 32%. Dla części średnio zarabiających Polaków to ma być zauważalna oszczędność, mówi ekonomista Marek Zuber.
9: W skali całej gospodarki szacujemy, że to może oznaczać około 10 miliardów złotych. I to jest chyba właśnie taki element, który z jednej strony odzwierciedlałby tą sytuację budżetu bardzo trudną, nie ma co ukrywać, a z drugiej strony no jest jednak w jakiejś mierze przynajmniej realizacją obietnic dotyczących kwestii obniżenia obciążeń podatkowych.
8: Ustawa nie zmienia kwoty wolnej od podatku, która pozostanie na poziomie 30 tysięcy złotych. Na ulicach francuskich miast doszło dziś do starć nastolatków z policją. Uczniowie protestują przeciwko niedofinansowaniu szkół, w których brakuje nie tylko nauczycieli, ale też i wyposażenia. Kacper Sikorski.
10: Do jednej z takich konfrontacji doszło w mieście Nantes na zachodzie kraju. Młodzi ludzie niszczą przystanki autobusowe, billboardy reklamowe, a w stronę policji rzucają m.in. kostką brukową. Uczniowie ułożyli również stertę koszy na śmieci, by zablokować wejście do jednego z liceów. Uczniowie są niezadowoleni m.in. z planów lekcji, niedoboru nauczycieli, a także warunków w salach lekcyjnych, w których podczas ostatnich fal upałów było bardzo gorąco.
8: A w Grudziądzu protest przeciwko kolei dużych prędkości. Niektórzy mieszkańcy Grudziądza i okolicznych gmin obawiają się, że inwestycja zabierze im ziemię i domy. Dziś w tej sprawie przedstawiciele CPK, czyli Portu Polska, spotkali się z samorządowcami i rolnikami, którzy przyjechali na nie traktorami.
11: Zostawcie nam ziemię, niech ta ziemia rodzi, niech ta ziemia na rzecz rolnictwa, rolnik jak orzeł, to się modli.
12: Niewątpliwie jest to skok cywilizacyjny dla Grudziądza. Skrócenie dojazdu do Torunia, Trójmiasta, Warszawy, nowego portu lotniczego, ale to też jest impuls do rozwoju gospodarczego.
13: Chciałbym uspokoić tutaj wszystkich. Jest to proces, który musi zostać zrealizowany, ale chciałbym zaznaczyć, że mamy w tym doświadczenie. Oferujemy bardzo korzystne warunki związane z zakupem gruntów.
8: Mówili Marek Duszyński, przewodniczący Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona, a z drugiej strony prezydent Grudziądza Maciej Glamowski i Michał Jasiak z Portu Polska. Niszczył przydrożne kapliczki, grozi mu 8 lat więzienia. 34-letni mężczyzna odpowie za zniszczenie 10 kapliczek z wizerunkiem Matki Boskiej, a połowa z nich wpisana była do rejestru zabytków. Według policji obrzucił je kurzymi jajami wypełnionymi atramentem. Grozi mu więzienie, sąd skierował go do aresztu, trafi też na badania psychiatryczne. Polak znowu został wyróżniony przez NASA. Paweł Piechnik po raz drugi zdobył tytuł zdjęcia dnia NASA za fotografię kosmosu. Tym razem nagrodzony

0: podpisów, ona się kończy lada moment, jest jeszcze jutro, żeby się podpisać.
1: Tak, tak, chcemy już ją złożyć, więc ten termin taki już od końca lipca już myślę, że już jest taki wystarczający, żeby te podpisy zebrać.
0: Dlaczego zainicjowała Pani tę zbiórkę? Co się dzieje takiego na ulicy Drudzkiego Lubeckiego, Rugliańskiej, Stalmacha, Willowej, Firlika, że Państwo jako osoby mieszkające w tamtych okolicach stwierdziliście, że enough, wystarczy, że trzeba coś zrobić i jakoś zadziałać?
1: Tak, no mi się ulało któregoś razu, jak już to był jakieś święto, jakiś wolny dzień, czwarta rano, trzecia rano bodajże, to było tak, że tak po prostu te ciężarówki jeżdżą całą dobę, tak? My nie mamy realnej możliwości odpoczynku w nocy. To jest chyba ten najgorszy taki kawałek dnia, tej doby, że my w ciągu dnia to jeszcze się rozkłada gdzieś ten hałas, tak? Człowiek wraca z pracy, gdzieś tam zajęty, natomiast noc jest kompletnie wyłączona z odpoczynku. Tam jest całą dobę taki wzmożony ruch tirów, najbardziej tiry, nie?
0: Czy to jest tak, że któreś konkretnie odcinki są najbardziej kłopotliwe? Czy Państwo jako mieszkańcy oceniacie, że cały ten odcinek nad Odrzanki prowadzący od okolic Stoczni aż pewnie za ulicę Ludową albo nawet za Żelechowo jest po prostu elementem nieprzerwanego tranzytu ciężkich samochodów?
1: Jest tak, jest. To jest cała nadodrzanka tak naprawdę. Natomiast no, my jesteśmy na odcinku mieszkania. Te budynki mieszkalne zaczynają się Stalmacha, już Lubeckiego i dalej, tak? I cały ten właśnie obszar, gdzie są budynki mieszkalne, więc nadodrzanka jest cała do remontu na pewno. Natomiast ten kawałek, gdzie są budynki mieszkalne, no jest najbardziej narażony na ten hałas, tak? Bardziej torowisko jest w stanie, jakim jest, no wiadomo. Ruch odbywa się też kierowcy przekraczają prędkość notorycznie, tak? To jest taka, jak się rozpędzi przy stoczni, tak jak jest wjazd na Nocznickiego, bodajże to się nazywa, tak pędzi po prostu rozpędzony w ten zakręt, który się zaczyna przy Lubeckiego, więc te ograniczenie prędkości to też powinno być obowiązkowo już tak naprawdę, myślę, nawet do 30, nie?
0: O co Państwo postulujecie? Bo sformułowanie, że no, hałas musi zostać ograniczony, no, jest, wydaje się, dość oczywistym sformułowaniem, ale też się zastanawiam, czy transport ciężkich samochodów może być cichszy. I co by się musiało wydarzyć, żeby rzeczywiście i tramwaje, które tamtędy jeżdżą, i ciężkie samochody nie były dla Państwa jako mieszkańców tych bloków blisko jezdni takie kłopotliwe?
1: No, myślę, że na pewno chcielibyśmy ograniczyć ruch w nocy. Tak, żeby nam ograniczono ten ruch ciężkich tych samochodów, tak, w nocy. No bo tramwaje do 23, któreś tam, tak, i od 4 czy 5 rano wyjeżdżają, więc no, da się jakby tą nockę przespać. Natomiast myślę, że też przekierowanie części tego ruchu, tak, tego, no bo można to też puścić przez Wilczą i tam gdzieś jakby w stronę Polic, natomiast, bo nie wszystkie samochody jadą do tego centrum, one jadą też tam w stronę Polic, więc jest możliwość przekierowania części samochodów jakby na inne ulice. No mamy też świadomość, że to jest trudne, tak? Natomiast no, trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie, które nam pomoże realnie odpoczywać, żyć i funkcjonować w tym miejscu, tak? Bo od kilku lat jest, i to jest coraz więcej tych samochodów.
0: O to
1: tak?
0: Właśnie chodzi, czy tych samochodów jest więcej, czy nie? No bo pojawiały się takie komentarze, kiedy Państwo uruchomiliście zbiórkę, że no halo, trzeba było krzyczeć, kiedy Wam centrum logistyczne budowano pod oknami. No i rzeczywiście, co tu dużo mówić, centrum logistyczne na pewno nie pomaga. Pytanie, czy jest jedynym winnym, czy może ten ruch, mimo że już prawie od dekady centrum logistyczne istnieje, on się zwiększa cały czas.
1: To centrum, to jak powstało w pierwszym, drugim roku, gdzieś na przełomie, to mówimy o tym na Lubeckiego, natomiast ja tam mieszkam 14 lat, tak? I tak właśnie zawsze zauważyłam, że mieszkamy w takiej dzielnicy, a jest fajnie, cicho i da się jakoś spokojnie żyć. Natomiast ostatnie te kilka lat, tak? I myślę, że te centrum przede wszystkim na Lubeckiego, tam co jest na samym końcu takie duże, wybudowane, to one są jakby, bo bardzo dużo jest tych samochodów pocztowych, tak? I kurierzy, tam jest przeładunek, więc jakby tu jest, myślę, główna przyczyna naszego tutaj tego problemu, to chyba jest to centrum, które mamy tutaj zaraz pod na Lubeckiego.
0: A ten ruch jadący dalej w stronę portu, w stronę Polic, w stronę pewnie nabrzeży, wzdłuż północnych dzielnic, to też są ciężkie samochody?
1: Tak, jest bardzo dużo, jest na pewno jest bardzo wzmożony ten ruch, tak, no bo zauważamy, że jest ich coraz więcej, jeżdżą coraz częściej, tak, no jakby nie ma takiej nawet godziny, która by, czy z rana, czy po południu gdzieś jakby, nie wiem, jak są godziny szczytu, no to wiadomo, tak, natomiast tutaj nie ma takiego czasu, że te samochody w mniejszej ilości przejeżdżają.
0: Jaki jest w ogóle stan jezdni, jak idziecie na przykład wzdłuż ulicy Druckiego, Lubeckiego, to jak pani widzi te samochody jadące, bo na Odrzance, to widać, że one jadą normalnie, czy one się już potykają prawie o to,
1: tam
0: co zje...
1: Tam są płyty.

0: sprzęty, które się zauważamy co jakiś czas, ktoś w nocy przyjeżdża, wymienia, tak, bo to nie jest jakby wymiana całej nawierzchni, tylko to są etapami gdzieś tam, gdzie bardziej wystaje, tak, no jest zdezelowana ta ulica, no nie ma co ukrywać, no jest, powinna być dawno temu wyremontowana, wiadomo jak to wygląda. No dodrzanka zawsze jest takim tematem przed wyborami, tak, kiedy jest właśnie, będziemy remontować, będą na to pieniądze, natomiast po wyborach okazuje się, że niestety no dodrzanka spada na następny jakby plan. I ona wymaga remontu, tak?
1: Natomiast... Czyli perspektywy nie ma za bardzo na ten remont, bo no mówi się, że dopiero projektowane mogą być zmiany i remonty, więc można się spodziewać, że jeszcze 3, 4, 5 lat to tak minimum ta droga może poczekać. Czy ona tyle wytrzyma według państwa jako mieszkańców?
0: Ciężko stwierdzić, natomiast no, były też przypadki, u nas się chodnik zapadł, tak? Parę lat temu przy Żabce, tam gdzie mamy, była dziura w chodniku, to taka niemała dziura, tak? Co jakiś czas widać gdzieś zapadliny, które się właśnie pojawiają. No ten transport ciężarowy też tego nie ułatwia, tak? Bo wiadomo, no jak ciężki samochód jedzie, torowisko jest w takim stanie, w jakim jest, więc to wszystko się niszczy każdego dnia tak naprawdę. Więc no mamy świadomość, że ta nadodrzanka pewnie jeszcze poczeka trochę na remont. Natomiast no to, co można zrobić na pewno, tak? Ograniczyć ten ruch, zmniejszyć jakby prędkość, tak? No teraz jest 40, no i tak naprawdę znak stoi na samym zakręcie. Nie ma go przed znakiem, przed wjazdem właśnie, przy ten zakręt, tak?
1: Znak jest znak. Pytanie, czy na przykład kontrole policyjne nie powinny być częstsze w tamtym miejscu?
0: Nie ma, nierespektowany jest na pewno, tak? No wiadomo, jak jest więcej samochodów, no to ciężko tą prędkość przekroczyć. Natomiast my widzimy, jak to wygląda, tak? Wielokrotnie ludzie, którzy przez pasy przechodzą, muszą odskakiwać, odbiegać, bo nie, samochody się nie zatrzymują. Nie?
1: Pytanie też, czy nie obawiacie się państwo, że zmiana organizacji ruchu w tamtych rewirach, czyli na tym odcinku od powiedzmy okolic nawet ulicy Ludowej, aż po samą ulicę Firlika, czy tam zmiana organizacji ruchu nie wygeneruje jeszcze większych problemów, bo no, to, że ciężkie samochody jeżdżą niebezpiecznie, to jest jedna sprawa, ale to, że ogólnie przejazd nad Odrzanką, co pewnie nasi słuchacze wiedzą z pomocy drogowej, jest coraz trudniejsze, że tam się korkuje w tamtych okolicach, czy to nie jest coś za coś, czy to tutaj nie będzie ryzyko?
0: Ten korek, tak jak właśnie ostatnio przy naszej rozmowie było poruszane to rondo, które my mamy, no, wszyscy twierdzą, że się nie da, natomiast tutaj zjazd na Rugiańską tak naprawdę z tego lewego pasa, to tam gdzie torowisko jest, to jest przyczyna tego korka, no bo samochody, które chcą wjechać na górę, na Rugiańską, gdzieś tam dalej sobie przejechać, one blokują jakby cały pas ruchu, który jest zwężony do tego lewego pasa, natomiast jeżeli byłoby płynniejsze, wydaje nam się, tak jak my obserwujemy, że gdyby ten ruch płynniejszy z lewego pasa szedł do góry, to nie kurkowałaby się tak mocno ulica.
1: Do kiedy można się podpisać i gdzie można się podpisać?
0: Petycja jest dostępna online, no jest dostępna na naszych grupach, tak, Czytowo-Grabowo Osiedle, na grupie Czytowo-Grabowo, na Szczecinianki Bez Jadu, Szczecinianki, Szczecinianie, na moim profilu Facebooku jest też dostępna, u radnego osiedla Alberta Schmidta, więc u pani Barbary Markowskiej też, po prostu są udostępniona jest ta petycja. I myślę do jutra, bo byśmy chcieli już to złożyć, żeby to zaczęło...
1: Do Urzędu Miasta. Liczycie na spotkanie z radnymi, może jakąś komisję Rady Miasta?
0: Zobaczymy, co na to, jakby jak się do tego odniosą radni, tak? Więc no, liczymy na jakieś rozwiązania, na rozmowy, na to, że nas ktoś wysłucha i podejmie jakieś próby przynajmniej, żebyśmy nie zostali, jakby, że petycja wyląduje gdzieś w szufladzie, nie?
1: Emilia Świder-Wardar była gościem Radia Super FM we wtorkowej popołudniowej rozmowie. Bardzo pani dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Reklama.
1: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
0: I po reklamie. Super FM Sport.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz przegrał z Hiszpanem Alejandro Davidowiczem Fokiną 4-6, 6-7 w finale tenisowego turnieju rangi ATP 250 w Chengdu. A w tiebreaku drugiej partii nie wykorzystał czterech setboli. Hubi po raz 13 wystąpił w finale imprezy rangi ATP, poprzednio w maju zeszłego roku w Genewie. Ostatni 8 tytuł wywalczył 2,5 roku temu w portugalskim Estoril. Po tym turnieju będzie zajmować 39 miejsce w światowym rankingu tenisistów. To, co nie udało się Hubertowi Hurkaczowi w singlu, udało się Janowi Zielińskiemu w deblu. Polak i Brytyjczyk Luke Johnson wywalczyli w Chengdu pierwszy wspólny tytuł w grze podwójnej. W finale pokonali Amerykanina Roberta Galloway'a i Szweda Andrego Ransona 7-6, 7-5. Polak świętował w sumie 6 triumf w karierze, a pierwszy od 2024 roku. Bez sukcesu zakończył się drugi mecz piłkarskiej reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Biało-czerwoni przegrali w Sztokholmie ze Szwecją 1-3 i po dwóch kolejkach mają na koncie tylko jeden punkt. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
6: Polacy w pierwszej połowie pokazali, że potrafią grać ładnie i atakować. Niestety w całym meczu pokazali przede wszystkim, że nie potrafią bronić. Do przerwy było 1-1, po końcowym gwizdku 1-3. Jan Bednarek ma świadomość, że defensywa się nie popisała.
7: No ciężko cokolwiek powiedzieć i jakby zrozumieć, co się dzieje. Wydaje mi się, że teraz musimy właśnie skupić się na tych prostych, małych rzeczach, które tak naprawdę widać na tym najwyższym poziomie są decydującej.
6: Selekcjoner Jan Urban też mówił wprost, co myśli o postawie naszej drużyny w obronie.
8: Szwedzi strzelali zbyt łatwo. Trzecią bramkę strzela ich najgroźniejszy napastnik, będąc sam. Nie przystoi.
6: Już drugi raz w tym roku przegraliśmy w Solnie ze Szwedami. Znów w podobny sposób.
5: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
9: Dobry wieczór.

0: do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: I po reklamie.
4: Tak gra. Super.

0: teraz robią wszystko, żeby te ryzyka związane z pryszkami zmitygować. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo dostaw, w Polsce są one niezagrożone.
1: Rząd wedle deklaracji ministra pracuje nad ułatwieniem importu pelletu do Polski, a to miałoby obniżyć jego cenę. Jest jeszcze sporo do zrobienia w kwestii ostrzegania ludności przed zagrożeniem atakiem z powietrza. Tak mówią mieszkańcy Lublina. Wczoraj, gdy był alert RCB, niektórzy go nie dostali. Niektórzy nie wiedzieli, co mają robić, a dodatkowo, gdy wyły syreny, to na części osiedli nie było ich słychać. Ludzie, którzy byli w galeriach handlowych, nic nie wiedzieli.
2: Mówią wszędzie, tak, że syreny wyły w Lublinie. Ja nie miałam jeszcze okazji ich usłyszeć.
1: Wojewoda Krzysztof Komorski informuje, że zaczynają się szkolenia.
3: I jesteśmy świadomi, że to nie jest proces, który się w pewnym momencie skończy i będzie można powiedzieć, że tak, zrobiliśmy już wszystko. To jest bardzo żmudna i ciężka praca, która polega na powtarzalności.
1: Planowane są szkolenia dla szkół i szpitali. Nadal możliwe są utrudnienia na podwarszawskiej kolei. Odwołano 20 pociągów z powodu awarii urządzenia sterowania ruchem w Zielonce. Firma wykonująca remont uszkodziła kabel od urządzeń, stąd problemy na szlaku Warszawa-Wileńska-Zielonka. Jedna osoba nie żyje, dwie kolejne trafiły do szpitala. To tragiczny bilans ataku nożownika w jednej ze słowackich podstawówek. Napastnik był uczniem szkoły, śmiertelna ofiara nauczycielką. Jakub Medek.
4: Do zdarzenia doszło tuż po rozpoczęciu zajęć w szkole podstawowej w Staszkowie na północy Słowacji, niedaleko polskich granic. 61-letnia nauczycielka zginęła na miejscu. Do szpitala w stanie krytycznym trafiła kolejna nauczycielka i jedna z uczennic szkoły. Sprawca, uczeń ósmej przedostatniej klasy, został obezwładniony i zatrzymany przez policję. Służbom za szybko reakcję podziękował już prezydent Słowacji Peter Pellegrini. Złożył też kondolencje rodzinie ofiary. Słowackie media zwracają uwagę na to, że do ataku doszło w czasie trwania procesu w sprawie podobnego zdarzenia z ubiegłego roku. Wówczas to uczeń szkoły średniej ze Spiskiej Wsi, dla którego prokuratura chce obecnie dożywocia, zadźgał w trakcie przerwy jedną z koleżanek oraz wicedyrektorkę placówki.
1: Pierwszy pacjent w Polsce otrzymał serce od dawcy ze Słowacji. Właśnie to 44-letni mężczyzna. Operację przeprowadzono w Zabrzu. Rozwija się międzynarodowa współpraca polskich transplantologów. W ciągu ostatnich 3 lat polskie zespoły pozyskały za granicą już 170 narządów. W takich sytuacjach liczy się zgranie. Polski zespół jedzie po serce, pobranie serca od dawcy, transport i rozpoczęcie operacji musi się zmieścić w 4 godzinach. Tak się stało. Mężczyzna po zabiegu ze słowackim sercem dochodzi już do siebie.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie. Super FM Sport.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Dziś kolejne mecze w piłkarskiej Lidze Narodów, w tym jeden hit. Mistrzowie Świata i Europy, Hiszpanie, zagrają o 20.45 w Sewilli z Chorwacją. O tej samej porze w Pradze mecz Czechów z Anglią, a w Dywizji B w Glasgow mecz Szkocji ze Szwajcarią. Nasza reprezentacja w jesiennych meczach Ligi Narodów na razie nie gra dobrze, wyników nie ma, ale Jan Urban nie zamierza rezygnować. Pytanie, ile cierpliwości ma jeszcze prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, który selekcjonerów lubi zmieniać. Kibice mają jej coraz mniej, o czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
9: W marcu pod wodzą Jana Urbana wygraliśmy z Albanią w półfinale baraży, a potem drogę na mundial zatrzasnęła nam Szwecja. W takim samym stylu jak wczoraj, obnażające braki w obronie. Pomiędzy tymi meczami była porażka w sparingu z Ukrainą, cudem uratowane remisy z Nigerią i bezbarwne 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. Postęp? Brak. Czy selekcjoner ma coś sobie do zarzucenia?
10: Nie myślę o żadnej rezygnacji, że nie mogę.
9: Coraz częściej jednak słyszymy, że się nie da.
10: Staramy się wyciągnąć z tego, co mamy do dyspozycji, jak najwięcej.
9: Pytanie, czy kibice takie tłumaczenia przyjmują? Wczoraj po meczu w Szwecji byli zawiedzeni.
11: Niedosyt jest, ale no, grali jak grali.
12: Wynik jest słaby, ale z taką grą nie można liczyć na lepszy wynik.
9: Wczoraj ponoć rywal był mocny. To zobaczymy, jak będzie w piątek, gdy zagramy z Rumunią.
8: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. I jeszcze Formuła 1. Fernando Alonso przedłużył umowę z teamem Aston Martin na kolejny sezon. Brytyjski zespół poinformował o tym tuż przed kolejnym wyścigiem Formuły 1, czyli Grand Prix Bahrajnu. To odbędzie się w niedzielę, wyjątkowo nie na torze Sakhir w Bahrajnie, lecz na torze Sepang w Malezji. Ta zmiana jest związana z trwającym konfliktem zbrojnym na Bliskim Wschodzie. 45-letni Hiszpan to dwukrotny mistrz świata Formuły 1 w latach 2005-2006.
13: Dobry wieczór.

0: te okazje.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba!
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Jest 20. Wiadomości Super FM.
8: Plaża w Ustce zamknięta, morze wyrzuciło oleistą substancję. Niewielkie protesty w Hiszpanii z powodu drożejących mieszkań. Coraz więcej Polaków leczy się w oparciu o porady sztucznej inteligencji.
6: Super FM. Wiadomości.
8: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Urząd Morski w Słupsku bada próbki czarnej, oleistej substancji wyrzuconej przez morze na plaży w Ustce. Kąpielisko od wczoraj jest zamknięte do odwołania. Jak tłumaczy Joanna Piotrowska z Inspektoratu Ochrony Wybrzeża, była to konieczna decyzja.
9: Decyzja o zamknięciu plaż spowodowana była przede wszystkim bezpieczeństwem ludzi i tym, aby nie narażać ich na uszkodzenia, chociażby obuwia czy ubrudzenia stóp.
8: Z zamknięcia plaży są niezadowoleni turyści, którzy przyjechali do Ustki na wypoczynek.
10: Akurat pogoda się zrobiła, to nam plażę zamknęli. Bez fal morze takie spokojne, cieplutko, a tu no niestety zamknęli coś, jakieś ktoś świństwo wypuścił i zanim oni to posprzątają, zanim coś tam, to nie wiadomo ile to jeszcze upłynie.
8: Jak twierdzi Urząd Morski w Słupsku, obecność czarnej substancji na brzegu może być efektem czyszczenia baków z paliwem. Instytucja zaapelowała o zgłaszanie zaobserwowanych zanieczyszczeń właściwym służbom, a tak żeby unikać kontaktu substancji ze skórą. Teraz rozmowy o zakończeniu wojny w Ukrainie. Wysłannik Władimira Putina, Kirill Dmitrijew, spotkał się w Waszyngtonie z przedstawicielami administracji Donalda Trumpa. Tematem rozmów były możliwości zakończenia wojny i przyszła współpraca energetyczna między USA a Rosją po jej zakończeniu. Amerykański urzędnik nazwał spotkanie z rosyjskim wysłannikiem kontynuacją konstruktywnych rozmów. Ostatnio z Trumpem rozmawiał też Wołodymyr Zełenski. Wielkie protesty w Hiszpanii. Chodzi o problemy z mieszkaniami. Społeczną burzę spowodowała eksmisja 87-letniej kobiety w Madrycie. Policja usunęła ją z mieszkania, gdzie żyła przez 70 lat. Rząd reaguje. Wprowadził zakaz eksmisji do 2030 roku i automatyczne przedłużanie umów najmu. Mówi Valeria Racu, rzeczniczka Madryckiego Związku Najemców.
11: Chcemy, aby ten kraj należał do tych, którzy w nim mieszkają, pracują i codziennie go rozwijają. To dopiero początek, dlatego w ten weekend również wzywamy do zorganizowania demonstracji w całym kraju.
8: Mieszkania w ciągu roku zdrożały w Hiszpanii o 12%, a wynajem o 6%. Poznań będzie mieć nowy dworzec kolejowy. Ogłoszono właśnie przetarg na projekt jednej z najważniejszych stacji w kraju. Obecny budynek dworca głównego od lat jest krytykowany przez pasażerów za brak funkcjonalności. Nowy obiekt ma wyglądać zupełnie inaczej i być bardziej komfortowy. Na realizację inwestycji trzeba jednak będzie poczekać. Nowy dworzec ma powstać do 2035 roku. Coraz więcej Polaków pyta o zdrowie, sztuczną inteligencję. Z najnowszego raportu wynika, że robi to już około 17 milionów osób. To dane z najnowszego raportu Zdrowie z AI. Niemal co piąty użytkownik kupił lek albo suplement zgodnie z poradą sztucznej inteligencji. Ponad 8% zmieniło dawkowanie albo odstawiło lek bez konsultacji z lekarzem. Zdaniem ekspertów służba zdrowia powinna uwzględnić sztuczną inteligencję w rozmowach z pacjentami, bo dla wielu osób staje się ona pierwszym źródłem informacji o zdrowiu. Dziś kolejne mecze w piłkarskiej Lidze Narodów, w tym jeden hit. Mistrzowie Świata i Europy Hiszpanie zagrają o 20:45 w Sewilli z Chorwacją, a w dywizji B, czyli naszej, w Glasgow mecz Szkocji ze Szwajcarią.
7: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Gdynie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Lalka. Dzieło Bolesława Prusa od blisko 140 lat rozpala emocje i wyobraźnię kolejnych pokoleń. Już jutro, 30 września, ta ponadczasowa historia trafia na wielkie kinowe ekrany w nowej, spektakularnej odsłonie. Lalka to film zrealizowany z rozmachem. Superprodukcja, która w polskim kinie zdarza się coraz rzadziej. Przygotowania do realizacji zajęły 2 lata. Do filmu zaangażowano czołowych polskich twórców, aktorów i ponad 3000 statystów. Praca na planie trwała 5 miesięcy, podczas których zrealizowano 60 dni zdjęciowych. Do filmu zaangażowano ponad 30 czołowych polskich aktorów. Na ekranie zobaczymy m.in. Marcina Dorocińskiego, Andrzeja Seweryna, Kamilę Urzędowską, Agatę Kuleszę, Marię Dębską, Krystynę Jandę, Borysa Szyca, Macieja Sztura, Dawida Ogrodnika czy Andrzeja Chyrę, który za kilka dni odwiedzi Kino Pionier w Szczecinie. Dla Lalki po ponad 16 latach na wielki ekran powrócił Marek Konrad. Reżyserem filmu jest Maciej Kawalski, którego film Niebezpieczni dżentelmeni został uznany za jeden z najlepszych debiutów ostatnich lat. Autorem zdjęć jest Piotr Sobuciński junior, jeden z najwybitniejszych operatorów swojego pokolenia. Wyjątkowe, autorskie kostiumy stworzyli Katarzyna Lewińska i Tomasz Osoliński z gościnnym udziałem Gosi Baczyńskiej. Na potrzeby filmu powstały setki projektów tworzonych z dbałością o historyczną wierność w oparciu o oryginalne żurnale mody i wykroje z końca XIX wieku. Dla głównych aktorów uszyto ponad 100 kostiumów na miarę, w tym 20 sukien dla Izabeli Łęckiej, a także ponad 500 kompletów dla statystów. Film realizowano w 48 lokacjach w całej Polsce, zarówno w malowniczych plenerach, jak i spektakularnych wnętrzach, w tym w historycznych obiektach, takich jak Pałac na Wodzie i Biały Dom w Łazienkach Królewskich, czy Pałac w Nieborowie. Wśród nich szczególne miejsca zajmuje krakowskie przedmieście, gdzie na potrzeby filmu na kilkuset metrach odtworzono fragment dawnej stolicy, tworząc historyczne witryny sklepowe i wznosząc w skali 1:1 sklep Wokulskiego. Film Lalka zachowuje ducha i głębię powieści Bolesława Prusa i pozwala współczesnym widzom na nowo odkryć jedno z najważniejszych dzieł polskiej literatury. Wysoki poziom artystyczny, plejada gwiazd i dbałość o realia epoki czynią z ekranizacji wyjątkowe kinowe doświadczenie dla widzów w każdym wieku. I jest to przede wszystkim wielkie filmowe doświadczenie, bliskie Prusowi i bardzo dalekie od serialowej wersji Lalki, która z prozą Prusa niewiele ma wspólnego. 2 lalki, 2 podejścia do tej opowieści. Ja trzymam kciuki za sukces kinowej wersji, bliższej wizji Bolesława Prusa.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Reklama.
1: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: I po reklamie.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Super FM zaprasza.
3: Barbara Gądek, czas na serwis kulturalny i najważniejsze wydarzenia artystyczne, które czekają na Was w Szczecinie. W szczecińskim klubie Nowa Dekadencja odbędzie się kameralny koncert zespołu Retro Gitary pod hasłem Osiecka z Krajewskim. To muzyczny hołd z okazji przypadających w tym roku 90. urodzin Agnieszki Osieckiej. Połączenie niezwykłej poetyckiej wrażliwości aktorki z melodyjnością kompozycji Seweryna Krajewskiego dało polskiej kulturze piosenki legendarne. Od Niech żyje bal i Uciekaj moje serce po bezcenne, choć mniej znane perełki. Zespół Retro Gitary zaprezentuje te utwory w dopracowanych, pełnych intymności i ciepła aranżacjach na głos i gitarę. Z kolei pod koniec października wyjątkowe wieczory szykuje Filharmonia w Szczecinie. Na filharmonicznej scenie wystąpi Maciej Maleńczuk z programem Klauzula Sumienia. To jeden z najbardziej charyzmatycznych i kontrowersyjnych artystów ostatnich 4 dekad, słynący z potężnego głosu oraz bezkompromisowych, celnych obserwacji w swoich tekstach. W Filharmonii zobaczycie również projekt Sojka i Grot Orkiestra w hołdzie mistrzom. To niezwykłe połączenie jazzowej wrażliwości Stanisława Sojki z nowoczesnym, kameralnym brzmieniem orkiestry. Już jutro w Willi Lenza wystartuje 9. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Senior Movie 2026. To wyjątkowe święto kina, które udowadnia, że na realizację reżyserskich pasji nigdy nie jest za późno. Festiwal w całości dedykowany jest niezależnym i amatorskim twórcom filmowym powyżej 60. roku życia. Uroczysta gala otwarcia rozpocznie się o 19 w klimatycznej sali teatralno-kinowej rezydencji. Tuż po części oficjalnej zobaczycie pierwszy seans w ramach festiwalowego cyklu Polskie Doki. Na ekranie pojawi się poruszający dokument Znaki Pana Śliwki w reżyserii Urszuli Morgi i Bartosza Mikołajczyka. To opowieść o Karolu Śliwce, jednym z najwybitniejszych polskich projektantów graficznych XX wieku. Twórcy na przykład kultowego logo PKO Banku Polskiego, którego genialne projekty zna każdy z nas, choć mało kto kojarzy je z jego nazwiskiem. Co ważne dla kinomanów, wstęp na galę oraz pokaz inauguracyjny jest całkowicie bezpłatny. Darmowe wejściówki będą wydawane na miejscu na pół godziny przed rozpoczęciem wydarzenia. A sam festiwal potrwa w Szczecinie do 4 października. Więcej szczegółów o pokazach konkursowych znajdziecie na oficjalnej stronie festiwalu Senior Movie oraz na profilu Willi Lenza.
2: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór. Tu Super FM.

0: Reklama.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
0: I po reklamie.
4: Jest 21. Wiadomości Super FM.
5: Śmiertelne potrącenie pod Poznaniem. Ofiara była bratem kierowcy. Dobrostan polskich dzieci jest gorszy od średniej unijnej, mówią badania. Trener piłkarzy Jan Urban deklaruje, że dalej chce prowadzić kadrę.
0: Super FM. Wiadomości.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są nowe ustalenia prokuratury w sprawie wczorajszego śmiertelnego potrącenia pod Poznaniem. Dziś odbyła się sekcja zwłok 35-latka, który, jak wynika z ustaleń śledczych, był bratem podejrzanego. Mężczyzna stał na ulicy w niewielkiej grupie osób, gdy nagle wjechał w nich samochód prowadzony przez jego brata. Mówi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
6: Prokurator kwalifikuje to zdarzenie oczywiście wstępnie jako przestępstwo umyślnego narażenia pokrzywdzonych na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia.
5: Jak wynika z ustaleń śledczych, niektórzy mężczyźni biorący udział w tym zdarzeniu są dobrze znani policji. Byli notowani za rozboje i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Będzie kolejny spór premiera z prezydentem, tym razem o stanowisko komendanta Służby Ochrony Państwa. Donald Tusk powołał na to stanowisko pułkownika Tomasza Jackowicza. Zdaniem Pałacu Prezydenckiego, zgodnie z prawem, powinien to uzgodnić z prezydentem, a tego nie zrobił. Dlatego Karol Nawrocki przekazał premierowi negatywne stanowisko wobec tego powołania, informuje rzecznik Pałacu Rafał Leśkiewicz. Prezydent USA Donald Trump zgodził się na łagodzenie sankcji gospodarczych na Rosję w zamian za uwolnienie przez nią więźniów politycznych, informuje magazyn Atlantic. Podobne działania Stany Zjednoczone prowadzą względem Białorusi. Polskie dzieci czują się gorzej od średniej Unii Europejskiej. Dobrostan psychiczny odczuwa niespełna połowa uczniów, o 10% mniej niż średnia unijna. Jak to zmienić? W Białymstoku sytuację mają poprawić warsztaty, w których udział biorą uczniowie podstawówek i liceów, mówi Ola z 7 klasy podstawówki numer 5.
7: My możemy nie wiedzieć, że na przykład teraz się stresujemy, a nasze ciało może pokazywać takie czynniki tego stresu, na przykład jakieś bóle głowy, bóle brzucha, jakieś pocenie się.
8: My uczymy dzieci tego, że mały zwierzak, który ma 4 łapki i miał, czy to kotek, ale zapominamy nazwać, że to, co w danym momencie czuje, to jest złość, smutek, niepokój, a może nawet i radość.
5: Dodaje psychiatra Anna Rogowska-Zych. W programie bierze udział 20 białostockich szkół. Nasza reprezentacja w jesiennych meczach Ligi Narodów na razie osiąga słabe wyniki. Trener Jan Urban ucina spekulacje, nie zamierza rezygnować z prowadzenia drużyny. Michał Waszkiewicz.
9: W marcu pod wodzą Jana Urbana wygraliśmy z Albanią w półfinale baraży, a potem drogę na mundial zatrzasnęła nam Szwecja. W takim samym stylu jak wczoraj, obnażając braki w obronie. Pomiędzy tymi meczami była porażka w sparingu z Ukrainą, cudem uratowany remisy z Nigerią i bezbarwne 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. Postęp? Brak. Czy selekcjoner ma coś sobie do zarzucenia?
10: Nie myślę o żadnej rezygnacji. Że nie mogę.
9: Coraz częściej jednak słyszymy, że się nie da.
10: Staramy się wyciągnąć z tego, co mamy do dyspozycji, jak najwięcej.
9: Pytanie, czy kibice takie tłumaczenia przyjmują? Wczoraj po meczu w Szwecji byli zawiedzeni.
11: Niedosyt jest, ale no, grali jak grali.
12: Wynik jest słaby, ale z taką grą nie można liczyć na lepszy wynik.
9: Wczoraj ponoć rywal był mocny. To zobaczymy, jak będzie w piątek, gdy zagramy z Rumunią.
5: A po Rumunii jeszcze Bośnia i Hercegowina. To w poniedziałek na wyjeździe.
4: Dobry wieczór, tu Super FM.
13: Super FM.

0: Jest 22. Wiadomości Super FM.
1: Nie każdy usłyszał syreny, nie każdy dostał alert Lublinianie o systemie ostrzegania. 13-latek, który planował atak, trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Ptaki ubrudziły obraz z marszałkiem Piłsudskim, ale oszczędziły samego marszałka. Za chwilę ciekawy przypadek odnalezionego dzieła.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest jeszcze sporo do zrobienia w kwestii ostrzegania ludności przed zagrożeniem atakiem z powietrza, mówią mieszkańcy Lublina. Wczoraj, gdy był alert RCB, niektórzy go nie dostali, niektórzy nie wiedzieli, co mają robić. A dodatkowo, gdy wyły syreny, to na części osiedli nie było ich słychać. Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Pełnoskalowa wojna w Ukrainie wybuchła ponad 4,5 roku temu, a my nadal mamy mnóstwo problemów. Na przykład ludzie, którzy byli w galeriach handlowych, nic nie wiedzieli.
4: Mówią wszędzie, tak, że syreny były w Lublinie. Ja nie miałam jeszcze okazji ich usłyszeć.
3: Wojewoda Krzysztof Komorski mówi, że zaczynają się szkolenia. Dopiero teraz, gdy mamy coraz częstsze syreny i alarmy.
5: Planujemy szkolenia oddzielnie dla personelu szpitali, dla szkół i jesteśmy świadomi, że to nie jest proces, który się w pewnym momencie skończy i będzie można powiedzieć, że tak, zrobiliśmy już wszystko. To jest bardzo żmudna i ciężka praca, która polega na powtarzalności. Jak największa ilość osób musi te najprostsze zasady przyswoić.
3: Urzędnicy wojewody zapowiadają także szkolenia, jak się zachować w czasie alarmu i zagrożenia z powietrza, na przykład w galerii handlowej albo w przychodni w trakcie wizyty u lekarza.
1: Zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci swojego dziecka usłyszał ojciec 5-letniej Amelii. Do tragedii doszło na rodzinnym spacerze. Mężczyzna wszedł na ogrodzenie, by zerwać dziecku owoce. Ogrodzenie się przewróciło i spadło na dziewczynkę. Dziecko zmarło w szpitalu. Okazało się, że mężczyzna był nietrzeźwy. Zdaniem prokuratora nie dochował wymaganej ostrożności. 13-latek, który planował atak w szkole, trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Tak zdecydował sąd rejonowy w Wąbrzeźnie po przesłuchaniu chłopca. Nastolatek przyznał się do planowania ataku na przypadkowe osoby w swojej szkole oraz do tego, że w wakacje zabił kilka kotów. Prawdopodobnie policja udaremniła atak w ostatniej chwili. Chłopak miał w plecaku bagnet, a w domu tasak. Teraz skuteczna akcja zachodniopomorskiej policji odzyskała 50 tysięcy złotych ukradzionych seniorce. Mężczyzna przekonał 70-letnią kobietę, że jej oszczędności życia są zagrożone i musi mu je przekazać pod ochronę, mówi Piotr Jaworski z policji.
6: Kobieta wypłaciła swoje oszczędności, wpakowała gotówkę zgodnie ze wskazówkami, które otrzymywała przez telefon na bieżąco od mężczyzny i włożyła do kosza na śmieci.
1: Mężczyźnie grozi 8 lat więzienia. Przez francuskie miasta przeszła fala protestów. Na ulicę wyszło ponad 200 tysięcy pracowników sektora publicznego, którzy domagają się wyższych płac. W samym Paryżu maszerowało około 8 tysięcy strażaków, a w wielu liceach uczniowie i nauczyciele zablokowali zajęcia. Demonstracje odbywają się w czasie rosnącego niezadowolenia z drożyzny i kilka miesięcy przed wyborami prezydenckimi. W Warszawskim Muzeum Historii Polski pokazano niezwykłe dzieło. To portret Józefa Piłsudskiego, namalowany ponad 100 lat temu przez Józefa Mehoffera. Przez ponad 80 lat obraz uznawano za zaginiony. Znaleziono go na strychu jednego z domów w Warszawie. Był pognieciony, rozdarty i zanieczyszczony przez ptaki. Na szczęście zabrudzenia ominęły twarz marszałka. Po renowacji obraz odzyskał już dawny blask i trafi na wystawę stałą Muzeum Historii Polski.
2: Ale to był dzień.
7: Intensywny dzień za nami i wiele informacji i ważnych tematów poruszonych na antenie Radia Super FM. Jeżeli mówimy o rzeczach najważniejszych, to ja bym zaryzykował tezę, że najbardziej zmartwieni patrzymy na pylony na stacjach paliw. Tam dzisiaj nawet 9,20 za liter diesla i to prawdopodobnie jeszcze nie koniec, prognozował w porannej rozmowie Radia Super FM profesor Jarosław Korpysa, ekonomista z Uniwersytetu Szczecińskiego.
8: Jeśli to się utrzyma, ten cały stan, myślę, że w październiku, no niestety 10 zł za ropę będziemy niestety musieli płacić, ale oczywiście tutaj mam nadzieję, że rządzący, no tutaj jak gdyby wiemy, że są w tym momencie jeden projekt czeka na podpis prezydenta, drugi prezydencki projekt jest w parlamencie, no mam nadzieję, że tu zostanie konsensus jakoś w tych projektach, bo dziś wprowadzenie ceny maksymalnej w celu ochrony konsumentów jest moim zdaniem bardzo potrzebne.
7: Rower miejski będzie mieć swoją nową odsłonę, zapewnia Urząd Miasta w Szczecinie. Chodzi o to, żeby rowery były już nie tylko tradycyjne, ale także elektryczne.
9: Szczeciński rower miejski czeka modernizacja. To efekt pierwszego od 5 lat przetargu dotyczącego systemu BikeS. Jedną z najważniejszych nowości będzie możliwość wypożyczenia roweru bez konieczności instalowania aplikacji. W ramach zamówienia zaplanowano także 150 nowych rowerów elektrycznych oraz wymianę urządzeń zabezpieczających w 750 tradycyjnych rowerach. Nowe elektryki będą rowerami czwartej generacji z blokadą na tylnym kole. Nie będą zatem potrzebowały specjalnych stacji dokujących. Ich wygląd i kolorystyka mają być spójne z pozostałymi rowerami w ramach systemu. Oferty w przetargu można składać do 3 listopada.
7: Mówił Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta w Szczecinie. Policja pochwaliła się sukcesem. Udało schwytać się oszusta, który chciał oszukać 70-letnią mieszkankę Szczecina metodą na wnuczka.
6: Akcja była dynamiczna, w grę wchodził czas i pieniądze, blisko 50 tysięcy złotych. Metoda oszustwa była powszechnie znana. Podczas rozmowy telefonicznej z seniorką rozmówca przekonywał kobietę, że jej pieniądze zdeponowane na koncie bankowym są zagrożone i powinny zostać natychmiast wypłacone z banku. Kobieta przeświadczyła o tym, że sytuacja jest bardzo poważna, udała się do placówki bankowej i wypłaciła swoje oszczędności pod presją czasu. 70-latka spakowała gotówkę zgodnie ze wskazówkami, które otrzymywała przez telefon na bieżąco od mężczyzny i włożyła do kosza na śmieci. Tam po chwili pojawił się 51-latek, który podjął schowane pieniądze. Policjanci natychmiast zatrzymali mężczyznę i zabezpieczyli gotówkę w kwocie

0: mózgu. Lekarze, aby ratować życie jej oraz dzieci, przeprowadzili pierwszy na świecie zabieg embolizacji na tak późnym etapie ciąży. Szczegóły leczenia przedstawiał profesor Wojciech Poncyliusz, który kierował zespołem operacyjnym.
1: To był zabieg interdyscyplinarny, czyli tak naprawdę wielu specjalistów brało w nim udział. W krwawieniu u pacjentki w ciąży bliźniaczej jest to szczególnie skomplikowane. Sama patologia to jest malformacja naczyniowa, czyli tak naprawdę możemy to wyjaśnić jako pęknięte naczynie w mózgu, które musimy zaopatrzyć. Na tym właśnie polega zabieg embolizacji. Malformacje naczyniowe to są rzadkie patologie naczyniowe mózgu. Jest to grupa nieprawidłowych naczyń, które potrafią pękać z różnych przyczyn. W ciąży jest zmieniona hemodynamika i stąd te pęknięcie właśnie tego naczynia w mózgu u pacjentki. Są to dosłownie pojedyncze przypadki opisane na świecie. Ten przypadek z tą patologią prawdopodobnie jest jednym z pierwszych, jak nie pierwszym na świecie.
0: Pani Olga wspominała pierwsze objawy, które wzbudziły jej podejrzenia.
2: Miałam duże problemy z mową, z czytaniem i czułam się bardzo zdezorientowana, ale od początku wiedziałam, że jestem też w dobrych rękach. Nie mogę po prostu powiedzieć więcej niż dziękuję wszystkim ludziom, którzy tutaj przy mnie byli. Teraz już jestem w domu, szczęśliwa i z dziećmi, także nic, tylko się cieszyć.
3: A jutro w porannej rozmowie Radia Super FM o godzinie 8 rano działaczka Lewicy Małgorzata Prokop-Paczkowska. Już teraz serdecznie zapraszam, Michał Kaczmarek odmeldowuje się. Dobrej nocy.
4: Ale to był dzień. Słuchasz Radia Super FM.

0: Super FM na 97,5.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata o wielkie stawki grasz.